Tam widzi się ciągle, przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś został.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Dobrzy ludzie, 4-7.

0: He get behind and he like ice, keep on doing that dance.
1: Tu czwórka, polskie radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka, polskie radio.
2: Gramy!

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
4: A na co?
3: To jest, proszę pana, przekaz.
4: Przekaz, tak?

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

выйдземесе.

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko, bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko i myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko. Czy z mojej to-do list zadania kiedyś w końcu znikną? Miałam niezwykłe plany, a mam pracę całkiem zwykłą. Czasami mam ochotę ludziom w twarz po prostu krzyknąć. Moje marzenia stygną i jest mi zwyczajnie przykro.
4: Czy się stoi, czy się leży, nic się tobie nie...

ryk. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie był kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Jak kiedyś w teodry, to tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo muszę.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy.

I'm not going to do this.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
4: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, ile pracy potrzeba, żeby miasto rano było schludne, czyste, przyjemne, zamiatarki, polewaczki i prace, które odbywają się w nocy, żeby rano mieszkańcy nie potykali się o śmieci? I dzisiaj postanowiliśmy się temu przyjrzeć, bo wiecie, to nie jest magia. Ktoś to po prostu za nas robi i my dzisiaj będziemy się temu przyglądać. Magdalena Niedziałek dzisiaj razem z nami z Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa. Dzień dobry, witaj w czwórce.
5: Dzień dobry.
4: Gdyby ktoś o trzeciej nad ranem spojrzał na moje miasto z lotu ptaka, to co by zobaczył?
5: Myślę, że mógłby zobaczyć, że tam nie wszyscy śpią, ale jednak jest trochę pracy w nocy, ponieważ wtedy, kiedy większość ludzi śpi, spokojnie odpoczywa, szykuje się do następnego dnia, to tutaj wkraczamy do akcji ze sprzątaniem.
4: Od której do której godziny trwa typowy czas pracy ekip sprzątających? Od czego zaczynają i kiedy kończą?
5: Zaczynamy takie nocne porządki wieczorem, późnym wieczorem. Wyjeżdżają na ulicę zamiatarki, no myślę, że to może być godzina 22, ale też działają ekipy sprzątające, które zamiatają chodniki, ekipy, które myją przystanki, ekipy, które opróżniają kosze. Te porządki trwają w nocy i nad ranem, tak żeby już rano, jak będziemy iść do pracy czy też do szkoły, żeby to miasto już było czyste, tak że kończą się no tak przed 6 rano.
4: Tak, chciałam zapytać, może to będzie trywialne pytanie, ale dlaczego te wszystkie prace odbywają się w nocy? Dlaczego nie można byłoby sprzątać tego miasta w ciągu dnia? Co, po prostu w nocy bardziej brudzimy? Jak to jest?
5: Dzień też się dzieją porządki, o tym możemy porozmawiać za moment, ale noc jest o tyle szczególnym czasem, no, że mamy przede wszystkim mniejszy ruch na ulicach, na chodnikach. Na ulicach, jak ruszamy ze sprzątaniem, to tam wyjeżdżają zamiatarki oraz zmywarki czy też polewaczki. To są takie duże pojazdy, które poruszają się dosyć wolno, żeby mogły dobrze wykonać swoją pracę. W ciągu dnia powodowałoby to korki, mogłoby to stwarzać niebezpieczeństwo na drodze, także tutaj zdecydowanie mniejszy ruch na ulicach jest konieczny do tego, żeby dobrze wyczyścić ulicę. A na przykład przy sprzątaniu torowisk tramwajowych, ponieważ to też robią zamiatarki i zmywarki.
4: Nigdy o tym nie pomyślałam.
5: Tak, to się może odbywać tylko w momencie, kiedy tramwaje nie kursują. One mają przerwę między północą a 4 rano i to są te 4 godziny, kiedy właśnie możemy sprzątać te tereny.
4: Czyli właściwie na sprzątanie miasta mamy

0: mniej więcej 4 godziny, bo wtedy nie jeżdżą te wszystkie pojazdy, nie jeździ komunikacja miejska, ruch wtedy jest najmniejszy.
1: To znaczy te 4 godziny to tramwaj, przede wszystkim te torowiska tramwajowe, bo wtedy no, konieczne jest to, żeby one nie jeździły, żeby mogły tam pojechać zamiatarki czy też zmywarki. Inne prace się odbywają dłużej, przez całą noc i nad ranem, tylko po prostu ten ruch jest mniejszy. No tak samo jeśli chodzi o chodniki, czy też na przykład mycie przystanków, ponieważ przystanki, wiaty przystankowe są myte wodą pod ciśnieniem regularnie i te prace lepiej wykonywać rzeczywiście, jeśli nie mamy pasażerów, którzy oczekują na tym przystanku, dla ich komfortu, no i też dlatego, żeby te prace sprawniej wykonać.
0: Nigdy nie widziałam mycia wiaty przystankowej ciśnieniową zmywarką, a to się dzieje w mieście, wtedy kiedy śpimy. Ile osób, ile pojazdów pracuje każdej nocy, żeby Warszawa rano była czysta?
1: Jeśli chodzi o zamiatarki czy też zmywarki, to łącznie pracują 32, ale to są pojazdy, które pracują na nasze zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta, a jest w Warszawie wielu jeszcze innych zarządców, którzy sprzątają ulice dzielnicowe, na przykład urzędy dzielnic zlecają takie sprzątanie i one mogą mieć jeszcze dodatkowe, kolejne pojazdy. Jeśli chodzi o ludzi, no to jest ich bardzo dużo, setki, no w skali całego miasta myślę, że tysiące.
0: Ile tak naprawdę potrzeba pracy, żeby miasto rano było schludne, ile zamiatarek, ile polewaczek i w ogóle ile pracy musi odbyć się w nocy, żebyśmy rano mogli wyjść radośnie do pracy i zobaczyć, że w mieście nie ma brudu, tylko po prostu jest czysto. Jakie miejsca w ogóle w Warszawie albo w ogóle w miastach wymagają najwięcej pracy i sprzątania?
1: Myślę, że te, które są najbardziej uczęszczane, czyli główne ulice. Zarząd Oczyszczania Miasta w ogóle zajmuje się 1300 kilometrami ulic, tymi właśnie największymi, głównymi w mieście. No i chodnikami wzdłuż nich i przystankami komunikacji miejskiej i właśnie na przykład te węzły przesiadkowe, tam gdzie mamy duży ruch pasażerów, to też są miejsca, które trzeba sprzątać bardzo regularnie, ponieważ no wiadomo, im więcej ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że może się pojawić trochę śmieci.
0: Ale jak, też, jak spotykacie się na przykład w biurach, macie jakieś takie zebrania, to nagle pojawia się taka mapa po prostu różnych miejsc w mieście i wy mówicie, o tutaj warszawiacy brudzą najbardziej, tutaj trzeba zwrócić uwagę, tutaj jest po prostu jeden wielki chaos i wieczny bałagan.
1: Mamy patrole, tak, kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta razem ze Strażą Miejską i te patrole codziennie sprawdzają właśnie w mieście, jak wygląda porządek, jak jest czysto, czy właśnie nie jest, czy gdzieś trzeba posprzątać. I też na podstawie informacji od nich możemy sobie stworzyć, powiedzmy, takie mapy, gdzie to sprzątanie jest takie dodatkowe, bardziej potrzebne, ponieważ no, ogólnie tereny, którym się zajmujemy, są sprzątane regularnie, według harmonogramów. No ale wiadomo, że zdarza się, że czasami gdzieś pojawi się niespodziewanie jakieś zabrudzenie, czy to na chodniku, czy też na ulicy. No i tutaj też mamy takie specjalne nasze jednostki, można powiedzieć, jednostki specjalne. Brygady Szybkiego Reagowania Zarządu Oczyszczania Miasta, pracownicy, którzy na sygnał z naszego centrum dowodzenia.
0: Czyli jest jakiś taki swego miasta. Rodzaju dyżur, tak?
1: Tak, tak, tak. Mamy centrum dowodzenia, które działa 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. No i zbiera właśnie różne takie zgłoszenia i jeśli trzeba, no to zleca pracę. Nasze brygady porządkowe tutaj działają, jeśli pojawi się jakieś takie zabrudzenie, na przykład na przystanku ktoś coś rozleje, no i jest nieprzyjemnie, jest rozbita szyba, szkło na ścieżce rowerowej. To są takie rzeczy, które się zdarzają nagle i trzeba szybko zadziałać, żeby było bezpiecznie. Ale mamy też pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta i to z kolei jest takie pogotowie od czystości, które również działa przez cały rok, przez wszystkie dni, przez 24 godziny na dobę i ono sprząta ulicę. Ponieważ no, w takim mieście jak Warszawa, które jest ogromne, codziennie coś się może wydarzyć, czy też są wypadki, czy kolizje, czy coś spadnie z samochodu, rozsypie się, rozleje, to właśnie pogotowie porządkowe wtedy wyrusza do akcji, sprząta, przywraca czystość na jezdni, żeby można było się bezpiecznie poruszać.
0: Wiedzieliście, że to tak działa? Wiedzieliście, że mamy w mieście takie pogotowie, że mamy ekipy szybkiego reagowania, żeby w mieście było czysto, ale też przy okazji bezpiecznie, no bo różne sytuacje się zdarzają. Dzisiaj rozmawiamy o tym, kto tak naprawdę sprząta nasze miasto, żebyśmy rano o poranku mogli wyjść radośnie, ruszyć w miasto, no i cieszyć się jego czystością.
2: Poranek czwórki.
0: Dzisiaj razem z nami Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Co tak naprawdę najczęściej zostawiamy po sobie na ulicach?
1: Ekipy, które sprzątają przystanki czy też chodniki, no to najczęściej sprzątają takie śmieci, powiedzmy, codzienne. To znaczy

0: Jeśli no nie trafimy do kosza, to ten papierek czy ta butelka ląduje gdzieś obok, no to właśnie wtedy jest sprzątana. Ale też zdarzają się takie dosyć nietypowe śmieci.
1: Oho, bo będzie o tych znaleziskach teraz, no.
0: Tak, tak, ponieważ no tak jak już wspominałam, nasi kontrolerzy codziennie sprawdzają czystość w mieście. No i zdarza się, że trafią na jakiś taki, powiedzmy, mini wysypisko, czy też ktoś postawi lodówkę, pralkę, zamrażarkę na przystanku. Mieliśmy też już na przykład kołdry, pościele, materace, cały przegląd mebli. To, co nam najbardziej zapadło w pamięć, to była pozostawiona na przystanku drewniana trumna.
1: Czy po weekendach albo po dużych imprezach widać wyraźnie, że Warszawa bawiła się fest?
0: Zazwyczaj, jeśli właśnie odbywają się jakieś takie imprezy masowe, koncerty, czy też przemarsze, czy też mamy właśnie jakieś święto, no to wtedy ten nasz monitoring porządkowy jest wzmożony zdecydowanie. No jeśli jest jakaś impreza, to organizator ma obowiązek posprzątać po sobie, no ale wiadomo, że ludzie na przykład idą na trasie, tak? Idą gdzieś obok, dochodzą. No i my wtedy działamy, nasze pogotowie porządkowe czuwa, mamy ekipy, które właśnie czuwają nad tym, żeby w razie czego pozbierać śmieci, pozamiatać. Opróżniamy kosze codziennie, tych koszy naszych jest 13 tysięcy, w Warszawie w ogóle 34 tysiące, więc sporo, ale my 13 tysięcy, nimi się zajmujemy, każdy jest codziennie opróżniany, nawet 7 razy na dobę, no ale jeśli właśnie wiemy, że jest jakaś impreza, czy też właśnie nawet weekend na Trakcie Królewskim, gdzie mamy bardzo dużo turystów, gdzie jest takie reprezentacyjne miejsce, no to wtedy takie częstotliwość opróżniania koszy się zwiększa.
1: Czy są takie noce w Warszawie, kiedy tej pracy jest wyjątkowo dużo w roku? Czy są takie, no nie wiem, Sylwester na przykład, czy jest taką nocą, gdzie wiadomo, że te ekipy będą miały no, dużo więcej sprzątania?
0: Ostatnio taka noc to jest noc muzeów. Ponieważ wtedy
1: nie wierzę.
0: Naprawdę wtedy bardzo dużo warszawiaków właśnie wyrusza, żeby te muzea i różne inne miejsca odwiedzać. Mamy na ulicach...
1: Ale to kulturalna noc.
0: Kulturalna. To nie znaczy, że jest wtedy właśnie jakoś brudno, tylko po prostu jest no, duży ruch.
1: Czy warszawiacy jakkolwiek albo mieszkańcy innych miast praktykują wdzięczność? Czy są wdzięczni waszym ekipom za to, że wyjeżdżacie w nocy, sprzątacie miasto po to, żebyśmy my potem mogli w nim czysto funkcjonować?
0: Mamy takie sygnały, to jest bardzo miłe. Na przykład w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku mamy takie pozytywne recenzje. Ludzie nam dziękują. Co roku jest badanie opinii warszawiaków o różnych aspektach miasta i tam też również pojawia się czystość. I co roku ten poziom zadowolenia z czystości wśród warszawiaków jest wysoki, 87%, a ostatnie badanie. Ale też mieliśmy ostatnio taki raport turystyczny i wiemy, że turyści również bardzo dobrze oceniają czystość w Warszawie. 91% turystów zagranicznych mówi, że w Warszawie jest czysto.
1: Magdalena Niedziałek dzisiaj była razem z nami. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówy.
0: To jest popołudniówa w czwórce.
3: A za mikrofonem wyjątkowo numer raz, a w naszym studiu już Błażej Ciarkowski. Witam cię serdecznie.
4: Witam, cześć.
3: Książka Remontownia, Ciał i Dusz, Domy w Czasowy i Sanatoria PRL-u. Skąd w ogóle wpadł ci ten pomysł do głowy, żeby napisać?

0: tym, bo to jest też taki relikt przeszłości, tak naprawdę, który do tej pory gdzieś funkcjonuje, ale też ten sentyment, który tkwi w tych latach 80., 90., myślę, że ciągnie nas do tego, żeby jednak się troszkę więcej dowiedzieć.
1: Temat ten w ogóle się zaczął u mnie we Włoszech.
0: Okej.
1: Okay, ja sobie pojechałem w okolice Rimini i tam jest pełno takich opuszczonych ośrodków, ale z czasów przedwojennych, z czasów Mussoliniego. One miały być dla dzieci, te dzieci miały się edukować podczas wakacji na takich dobrych faszystów, bo podobno ci dorośli Włosi to jeszcze do niczego według Mussoliniego nie nadawali.
0: Dobrych faszystów, to jest dobre.
1: Cytując
0: tak jest.
1: Wodza. To jest niesamowita w ogóle mieszanka czegoś takiego lekkiego jak wypoczynek z takim bardzo jednak podprogowym sterowaniem ludźmi. Tak. No i stąd potem zaczęło się jeżdżenie po ośrodkach wypoczynkowych, po sanatoriach z czasów PRL-u w Polsce. I w ogóle ta książka początkowo miała być książką bardziej o architekturze.
0: No właśnie, bo ty jesteś architektem w ogóle z wykształcenia, więc w zasadzie wypadałoby, żeby tutaj te architektoniczne zajawki były, ale są również, tak?
1: Są.
0: No bo jednak te budynki z tamtych lat dla mnie to czasami wyglądały jak statki kosmiczne.
1: Tak, nie, ta architektura jest rewelacyjna. Czasami się jeszcze jakieś detale zachowały, to potrafi być faktycznie kosmos. I ja, to miało być cały czas o architekturze. A potem trafiłem w jakimś archiwum na listy, wspomnienia, zanotowane gdzieś wypowiedzi tych wczasowiczów, kuracjuszy w sanatoriach 48, 51 roku. I wtedy to było, wow, to nie, architektura będzie tłem, to musi być bardziej o ludziach.
0: Okay.
1: Bo historie niewyobrażalne z perspektywy dzisiejszej, bo jak facet wspomina, że przydzielano w te miejsca w sanatoriach nie dla rodzin, tylko dla poszczególnych osób. No i na miejscu dolosowywano, czy tam wybierano, nie wiem, pojęcie na jakiej podstawie, współlokatorów. No i ląduje jakiś facet, robotnik w takim średnim wieku z dwoma innymi, którzy już trochę świata widzieli. No i on co rano siedzi pod kołdrą, dopóki tamci nie umyją zębów, nie ogolą się, nie ubiorą i nie wyjdą. I wtedy on się spod tej kołdry wyczołguje, no bo on nie ma jako jedyny piżamy i śpi w kalesonach, w których chodzi na co dzień.
0: Okej. No i ja w ogóle należę do tych ludzi, że mi by było bardzo niezręcznie spać z kimś obcym w pokoju. A wtedy to była trochę taka, na zasadzie takiej integracji też, żeby ludzie jednak ze sobą się poznawali, i żeby ewentualnie jakieś powstawały taka społeczność.
1: Tak, i to jeszcze starano się trochę wymieszać różne klasy, różne grupy społeczne. To wychodziło bardzo różnie, przeważnie źle, bo jedni się stresowali, drudzy nie chcieli z tymi prostymi ludźmi gadać, no bo jeśli gdzieś tam pracowali w urzędach, no to co oni będą się zadawać?
0: Tak jest, tak? Nie wypada.
1: Nie wypada, dokładnie, ale czasami to przynosiło bardzo pozytywne efekty i potem wspominali, czy podsumowywali wyjazd w jakichś wypowiedziach przede wszystkim właśnie ci chłopi robotnicy, że ojejku, tutaj tego i tego się dowiedziałem, a tutaj miałem w pokoju inżyniera i on ze mną jak z człowiekiem rozmawia.
0: To prawda. Znaczy, że wszyscy gdzieś tam stawali się trochę równi w tych sanatoriach.
1: Tak, takie było założenie. Ale odnośnie właśnie ośrodków wypoczynkowych, no to były te dla tych z najwyższych
0: dygnitarzy,
1: ale to jest absolutny top.
0: Okay.
1: I oni mieli Łańsk, Arłamów, czy tam Polana Zgorzelisko pod Zakopanem. No i one to były ośrodki na uboczu. Czy one były luksusowe? Trudno powiedzieć. Tu nie ma złotych klamek, tam nie ma marmurów. Tak. No i lepiej były zaopatrzone. Jeszcze chodziło też o to, że to nie było dostępne dla zwykłego śmiertelnika, bo ci, nie wiem, urzędnicy partyjni, tacy absolutnie przeciętni, to jechali gdzieś nad morze do domków.
0: Jedna no wspólna,
1: ale takie nawet kempingi, jakieś pawilony ze wspólną łazienką, tam nie było szału. Na te ośrodki takie topowe to już trzeba było mieć odpowiednie koneksje.
2: To jest popołudniowa w czwórce.
0: A w studiu Błażej Ciarkowski, remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. Skąd padł pomysł na budowanie takich sanatoriów? I bo stał za tym zazwyczaj rząd albo państwo, rozumiem, ale czy wiesz, jaki był pierwszy na przykład taki ośrodek w Polsce? Znalazłeś?
1: Pierwszy wybudowany, czy pierwszy zorganizowany, bo pierwsze lata powojenne, no to nie budowano, bo były ważniejsze sprawy, na przykład odbudowa Warszawy, nowa huta, więc trzeba było rozruszać zniszczony kraj. Zaadaptowywano, zajmowano to, co zostało.
0: Okay.
1: Czyli cały Dolny Śląsk, te wszystkie poniemieckie kurorty. A jeśli chodzi o budowę nowych ośrodków, to taki boom zaczyna

0: się, no powiedzmy, od końca lat 50. Lata 60., 70. wtedy buduje się najwięcej, to są coraz większe budynki. Taką gigantyczną dzielnicą uzdrowiskową, bo to cała dzielnica, to miała być dzielnica Zawodzie w Ustroniu. I tam generał Ziętek ze swoimi nadwornymi architektami, w cudzysłowie, stworzyli koncepcję takich sanatoriów, domów sanatoryjnych w formie piramid. Ich powstało 17, miało być 20 kilka, każda dla 200 osób. Okay. No to sobie możemy przymnożyć, ile tam miało dać się ludzi upchnąć. Do tego szpital sanatoryjny, więc to jako taki cały zespół to miało być największe.
1: Jechaliśmy do miejsca, gdzie zderzaliśmy się z innymi ludźmi.
0: Tak.
1: Nie zawsze mieliśmy możliwość wyglądania dobrze jako miejsc, jako mieszczuch. No wiadomo, że to, te różnice zawsze trochę były i gdzieś tam to pewnie też trochę powodowało wstyd i niechęć. Gdzie ja będę jechać?
0: Tak,
1: no tam będą
0: tak.
1: inni ludzie, tam będę się wstydziła albo coś.
0: Tak, oczywiście. I potem historię, że robotnik na wieczorku prosi jakąś dziewczynę do tańca, ona mu mówi, że ona jest z dużego miasta, ona jest urzędniczką i ona z takim w ogóle, że to nie jest dla niej nawet partner do zatańczenia. I go spławia, no to można się nabawić kompleksów. Też się pojawiają historie takich starszych kobiet ze wsi, które nie dosyć, że mówiły gwarą, to się wcale tym nie przejmowały. Jechały z tymi swoimi
1: pięknie.
0: Zapaskami, jakimiś chustami
1: tak.
0: i wszystko miały w nosie.
1: Chciałem ci na koniec dać pytanie, czy po napisaniu tej książki wrażenie, że PRL, no bo to były czasy szare, dosyć mocno, tak to się mówiło.
0: Tak.
1: Czy jednak bardziej były kolorowe niż zwykło się o tym mówić? No bo jednak ta szarość była, ale no był ten koloryt gdzieś tam ukryty.
0: Tak, powiedziałbym, że patrząc na pocztówki i ilustracje, sporo kolorowych ilustracji, no to był kolorowy, doszedłem do wniosku, że jest zaskakująco dużo podobień ze współczesnością, bo nam się czasami tak wydaje, że tak jest ten wypoczynek wtedy bezstresowy, spokojny, że było czysto. No ani nie było czysto, ani nie było spokojnie, bo jak spojrzymy na zdjęcia plaży gdzieś tam z 70-tych lat, to człowieku kosz, parawan przy koszu, parawanie. Narzekano, no, że w jednym ośrodku głośno muzyka jest puszczana i to się przeszkadza w wypoczynku innym. Więc było bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście z mniejszymi zasobami, mniejszym, powiedzielibyśmy dzisiaj, komfortem, po prostu inny punkt wyjścia był, więc trochę co innego wszystkim chyba wystarczało.
1: Czy dzisiaj sanatoria miałyby rację bytu, bo są sanatoria w dalszym ciągu, ale czy to dalej, bo to zupełnie inaczej działa teraz niż kiedyś?
0: Nadal trzeba mieć skierowanie.
1: Nadal trzeba mieć skierowanie.
0: Przyznam, że nie interesowałem się, bo do tej pory...
1: Bo młody jeszcze jesteś po prostu.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze parę lat masz do sanatorium.
0: Tego się tutaj więcej się trzymam. No.
1: Tak jest.
0: Ale jako, że tak powiem, wizytator, gość, w paru przebywałem, no to ten klimat jest taki specyficzny. Głównie kobiety tam wypoczywają w starszym wieku. No i te panie oczywiście tam się na zabiegi zapisują,
1: no
0: chodzą.
1: Tak.
0: No i któregoś razu wychodzę sobie z... No teraz to restauracja, kiedyś to była jadalnia ze stołówki dawnej. To było w Kołobrzegu i akurat godzina tam 16 z minutami, zbliża się 17, zbliżają się fajfy i ja widzę te odszykowane panie takim tanecznym krokiem zmierzające. A się przez chwilę zastanowiłem, a może by zostać?
1: No, ale słuchaj, to jest w ogóle moim zdaniem warto w takich rzeczach uczestniczyć jeszcze,
0: tak,
1: bo w końcu
0: tak.
1: to się kiedyś skończy, nie będziemy mieli okazji, a faktycznie sanatoria i zdrowotnie, i poznawczo można było poznać atrakcyjną panią, bądź też atrakcyjnego kawalera i przyjaźń na całe życie albo związek.
0: Słuchaj,
1: bardzo ci dziękuję serdecznie. Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. No a my już się żegnamy z państwem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały Reuters blog. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi, że

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: W czwórce.
3: Czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Po robocie.
2: Po robocie.
4: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Jest razem z nami Katarzyna Malinowska, florystka na Instagramie. Kwiatki Kaśki, ale piszemy bez eś, tylko przez S. Kwiatki Kaśki. Cześć Kasiu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy dzisiaj.
4: No to ja cię nie zapytam na sam początek, jak wyglądają warsztaty, jeśli chodzi o florystykę. Do tego dojdziemy. Ja lubię metafory, symbolikę i tak dalej, a tutaj akurat kwiatki są, wydaje mi się, dobrym polem, żeby o to pytać. Czy istnieje coś takiego jak język kwiatów? Przekazuje jakieś kwiatki i coś chce przez to wyrazić.
5: Istnieje, ale myślę, że teraz już nie przywiązujemy do tego aż takiej wielkiej wagi. Kiedyś, czyli powiedzmy drzewie bywało 300 lat temu, jak w wyższych sferach dochodziło do zaręczyn, to pan młody, tak, narzeczony, codziennie albo co tydzień wysyła kwiaty narzeczonej i w dniu zaręczyn były to na przykład białe róże, a wraz ze zbliżającym się ślubem ta miłość była coraz bardziej płomienna i właśnie dlatego ta czerwona róża jest takim klasycznym symbolem miłości.
4: A to mówisz, że dzisiaj już tak nie stawiamy raczej na symbolikę, kupujemy trochę te kwiaty bez jakiegoś takiego głębszego przemyślenia?
5: Klienci są różni. Dla niektórych symbolika jest bardzo ważna. Na przykład jest taki kwiat Weronika i w zeszłym tygodniu miałam przyjemność właśnie robić bukiet ślubny dla Weroniki z kwiatów Weronika. Natomiast często jednak kierujemy się po prostu tym, co nam się podoba. Oczywiście słabym właśnie pomysłem jest na przykład podarowanie margarytki babci naszej, czy jakiejś starszej cioci, bo zdecydowanie to starsze pokolenie kojarzy je raczej z pogrzebami, więc nie życzmy aż tak takiej symboliki. Natomiast też tak bardzo nielubiana i bardzo moim zdaniem niedoceniana jest żółta róża, która symbolizuje zazdrość, jakieś takie niefajne uczucia i coś nie jest to jakby często kupowany kwiatek, chociaż uważam, że kolor jest po prostu obłędny.
4: No tak myślałem właśnie, że taka będzie konkluzja, natomiast chryzantema na randce. Klasa czy
5: obciach? No to właśnie obciach. No. Margarytka, chryzantema, obciach. Chociaż to jest też bardzo ciekawe, bo właśnie na wschodzie ta chryzantema jest bardzo takim często wykorzystywanym kwiatem i ona jest tam dosyć popularna i kupowana po prostu na różne okazje. U nas, ponieważ na pogrzeby daje się też żywe kwiaty. Nie we wszystkich miejscach na świecie tak jest. To ta chryzantema czy lilia, no kojarzą nam się z takimi smutniejszymi okazjami, ale ciekawym przykładem jest też teraz kalia, zwłaszcza białe kalie, które no na przykład mojej mamy, mojej babci zdecydowanie również kojarzą się z pogrzebem, a teraz jest to totalny hit, jeśli chodzi o bukiety ślubne. I bukiet z kalii raczej klasa. Chociaż nie dla wszystkich, nie?
4: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, jak kultura wpływa nam na odbieranie właśnie tego, co chcemy przekazać poprzez wręczenie kwiatów. Czyli chryzantema, no wiadomo, wszystkich świętych, 1 listopada, ale jeśli ktoś chciałby przekazać chryzantemę, wręczyć chryzantemę obywatelce Ukrainy, to ona powie super,
5: tak,
4: spoko.
5: Dla niej się to w ogóle nie wiąże. Natomiast też pytanie, która jest fajna, bo teraz jest bardzo dużo różnych pięknych odmian, więc tak naprawdę czasami osoba obdarowywana nawet może nie wiedzieć, że jest to chryzantema. Nie musimy od niej uciekać, bo to jest naprawdę bardzo trwały kwiatek, niedoceniany. No, dużo osób też go lubi, ale właśnie boi się tego ze względu na symbolikę, tak? No, u nas też taka klasyka święta różnego rodzaju, czyli Dzień Kobiet, no to koniecznie tulipany, prawda? No i u nas takie perelowski czerwony goździk z rajstopami, to też niestety kojarzy się części osób wyłącznie z tym świętem. Natomiast goździki teraz też są w obłędnych kolorach, więc bardzo mam dużo klientów, którzy kochają goździki, bo przekrój jest naprawdę od takich bladych, jakichś kremowych, żółtych, po róże, czerwienie, fiolety, dwukolorowe. Naprawdę mamy ogrom kolorów do wyboru, także jest w czym wybierać. O ile kwiaciarnia nam zaoferuje ten wybór, bo to też jakby warto rozważyć, jaki bukiet chcemy i wtedy skierować swoje kroki trochę w miejsce, które nam to zapewni.
4: Jakie były najdziwniejsze zamówienia w twojej karierze? Te, które otrzymałaś oczywiście.
5: Ach, nie wiem, to ja mam chyba trochę zboczenie zawodowe, bo ciężko wybrać te najdziwniejsze. No na pewno bukiet z czarnych róż na rozstanie. No,
4: na rozstanie? Ale tak. To w ogóle super, że ktoś wpadł na pomysł, żeby przygotować bukiet.
5: No nie dopytywałam, czy na rozstanie, czy na rozwód, ale nie była to jakaś

0: fajna sytuacja, no i niestety czarnej róży nie ma, więc musieliśmy użyć farby takiej specjalnej do kwiatów. Niestety nie znam dalej historii, jak potoczyły się losy.
1: A jakie róże farbowałeś?
0: Pan był zadowolony, bo wysłaliśmy mu jeszcze zdjęcie przed dostawą. Najłatwiej na czarny kolor zabarwić czerwone róże, bo one po prostu najłatwiej przyjmą ten kolor. Mhm. Natomiast jeżeli barwimy, a tutaj teraz też właśnie ta nowoczesna florystyka opiera się trochę o wybarwianie kwiatów, chociaż uważam, że mamy tak dużo dostępnych kolorów jakby takich naturalnych, że nie zawsze trzeba poprawiać to, co natura wymyśliła, ale no nie wiem, jakieś srebrne, tak, zwłaszcza jeżeli mamy jakiś kolor w logo klienta, tak, i on robi jakąś imprezę, to musi być na przykład srebrny albo konkretny odcień pomarańczowego albo fuksjowego, no musi być, tak, więc wtedy jakby uciekamy się do farbowania kwiatów i mamy takie specjalne farby i to są farby wodne, czyli one też pozwalają, nie sklejają tak jak te samochodowe płatków, tak, tylko pozwalają się dalej temu kwiatu rozwijać, więc jest to ciekawe.
1: Kasia zdradziła jeszcze poza anteną. Przepraszam, Kasiu, powiem, że jeszcze było zamówienie takie, że był bukiet z uciętymi główkami. Jak to się w ogóle stało, że ktoś chciał coś takiego zamówić?
0: Nie wiem, nie będę tutaj, odmawiam komentarza. No, ale no to dalej są jakieś takie, tak, formy wyrazu się, tak, w sensie wyrażamy się tymi kwiatami, tak? Nawet jeżeli to jest jakieś negatywne uczucie, to też zdarzało się kilka razy, że musieliśmy to, no, w jakiś sposób pomóc klientowi. No, były też jakieś realizacje funeralne, które bardzo pamiętam i dotknęły moje serduszko, ale były też bukiety ślubne, które, no właśnie tak jak opowiadałam przed chwilą poza anteną, w tym roku pozdrawiam panią z czerwca, która bardzo, bardzo, bardzo pragnęła mieć bukiet ślubny z niezapominajką. No i czerwiec to już jest taki moment, że ta niezapominajka, no już jest tak po kwitnieniu, jeszcze coś tam może się odnaleźć, ale tak nie bardzo. I ona tak bardzo pragnęła tej niezapominajki w swoim bukiecie ślubnym, że po pierwsze zamówiła u mnie i wiozła to potem prawie 2 godziny pociągiem. Był fatalny upał, jakby warunki były totalnie niesprzyjające. My oczywiście wykonaliśmy wszystkie rzeczy zgodnie ze sztuką i teraz są takie wazony do transportu, więc ona wiozła w ogóle ten bukiet w wodzie. Bukiet dotarł, był obecny na ślubie, była zadowolona. Nie wiem, jaki też do końca miały dla niej wymiar te niezapominajki, ale no musiały się jej kojarzyć z czymś właśnie takim nieoczywistym, z czymś pięknym właśnie.
1: Z jakimś momentem życia, tak, właśnie. Nie może, tak.
0: Gdzieś tam ten. I jeszcze a propos bukietów ślubnych, to też często panie młode decydują się na frezję, dlatego że właśnie to starsze pokolenie miało zdecydowanie mniejszy wybór kwiatów i ta frezja też gdzieś często ją wplatam jako taki dodatkowy kwiatek, właśnie żeby gdzieś moja mama miała, ja też chcę, nie? Też chcę przeżyć te 30 lat w zdrowiu, w szczęściu, w miłości, więc taka dobra wróżba, dobry omen, też gdzieś jest ten kwiat wykorzystywany. No i też pięknie pachnie.
1: Po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie Katarzyna Malinowska, florystka. Rozmawiamy o kwiatach. Kasia tam tutaj sprzedaje bardzo ciekawe historie związane właśnie z różnego rodzaju zamówieniami. No dobrze, ale to teraz porozmawiajmy o układaniu kwiatów. Czy istnieją jakieś zasady, jeśli chodzi o florystykę? Mogę to też określić mianem bukieciarstwa?
0: Tak, ja się nie obrażam o to. I niektórzy mówią pani kwiaciarka, niektórzy pani florystka. Aha. Wcale nie jest to dla mnie obraźliwe. Dla niektórych tak. Bardzo lubię tak mówić, że najpierw trzeba być doskonałym rzemieślnikiem, a potem dopiero możemy być artystami, czyli właśnie taki ten poziom wyżej. Natomiast ja zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do próby tworzenia samemu. Tutaj tylko muszę powiedzieć, że mamy lato, więc można się udać na łąkę, ale ostrzegam tylko, nie zrywamy roślin, których nie znamy, z tego względu, że część może być pod ochroną i tutaj uczulam tak delikatnie. Natomiast bardzo jest to fajne też, żeby samemu próbować tworzyć. W internecie jest bardzo dużo różnego rodzaju filmików, możemy się zainspirować, bo też florystyka, czy właśnie bukieciarstwo, jakby to nazwać, daje bardzo szybko satysfakcję, więc mamy taki moment, że mamy tą proces tworzenia, tak, przygotowania i bardzo szybko widzimy ten efekt. To, że pasuje to do naszego wnętrza, że dzisiaj pasowało to do naszego humoru. Widzimy też, jak te rośliny zmieniają się, bo moim zdaniem najlepszy bukiet to jest taki, który zachwyca w momencie, kiedy jest właśnie podarowywany, a potem się zmienia. Czyli część roślin jakby szybciej, no, będzie wyglądała brzydko, a część roślin, które podarujemy w pączku, które jakby w pączku nie są atrakcyjne, tak, no bo jeszcze nie są rozwinięte, potem dopiero ujawniają swoje piękno. I to właśnie w tym taka tkwi piękność i takie przemijanie trochę, tak, że te kwiaty dają nam właśnie to, że jesteśmy tu i teraz, że się skupiamy na tym, jak ta kompozycja wygląda, czy ten bukiet właśnie w tym momencie.
1: No dobrze, z tego, co mówisz, wynika, że właściwie ogranicza nas tylko wyobraźnia, jeśli chodzi o łączenie różnego rodzaju kwiatków, roślin, liści.

0: Natomiast czy można popełnić jakiś grzech we florystyce? Jakieś
1: można,
0: połączenia
1: można.
0: Absolutnie niedozwolone.
1: I można, ja bym chętnie rozdawała jakieś złote maliny za
0: czerwone
1: błędy.
0: Kartki. Ja, to jakie
1: tak, czerwone
0: przykład?
1: Kartki za błędy swoim koleżankom różnie, ale uważam, że każdy miał jakieś gorsze realizacje i lepsze. I to też jakby uczy nas różnych historii. Natomiast jeśli chodzi o florystykę, to jest po prostu tak samo jak w malowaniu, tak, w kreowaniu jakichś rzeźb. No są jakieś takie zasady, tak? Na przykład taka klasyczna zasada we florystyce to jest złoty podział. Czyli jeżeli i całą kompozycję, tak, od wazonu do końca bukietu podzielimy na 8 części, to 3 części to powinno być naczynie, a 5 części to powinny być kwiaty. Ale zasady są po to, żeby je łamać. Ale też fajnie, jak tak patrzymy sobie na jakąś kompozycję, to ona nam nie może się przewracać, tak? Nie mamy takiego, jak patrzymy, nie możemy mieć wrażenia, że ona jest jakaś niestabilna, tak? Może wywoływać nas jakieś takie uczucie, że wiatr ją potargał.
0: Można się nauczyć samych ciekawych rzeczy od ciebie. Katarzyna Malinowska, florystka, opowiadała nam o kwiatach, o symbolice również. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to wbijajcie na jej profil na Instagramie. Kwiatki Kaśki, pod taką nazwą figuruje na Insta. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję wszystkim serdecznie. Fajnie było.
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

grunge, bo mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żari poza melodią, żari desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stale, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść w moje terytorium.

A v tych przerwach tętnych tak odlicza masz mini ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze grady na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: Minęła siódma. Pogoda. Dziś w całej Polsce ciepło i pogodnie, jedynie na północy kraju może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni na Podlasiu, przez 25-26 stopni w centrum kraju, do 29 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, także zachęcamy do wyjścia z domu, żeby potem na jesień tego nie żałować.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Odpalcie

0: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
1: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Tina Shay, Too Easy, a na zegarze 5 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poranek czwórki, a dziś środa, 29 lipca. Kiedy ten lipiec nam uciekł, nawet nie chcę dociekać tak naprawdę. Minęło kilka minut od godziny 7, ale myślę, że musicie mi dać jeszcze te kilka dodatkowych minut na otrząśnięcie się z urlopu, z którego nie tak dawno wróciłam. A być może są tutaj wśród słuchaczy również takie osoby, które jeszcze w takim półśnie po tej godzinie 7 między plażą a odczytywaniem stosu maili ze swojej skrzynki. Gdziekolwiek nie jesteście, zadbam dzisiaj o to, żeby ten poranek bolał jak najmniej, grając i rozmawiając. Zaczynamy.

0: 12 minut po godzinie 7, a to był utwór Delicate, czyli nowość czwórki.
1: Ale lato! Ale
0: lato! Lato w pełni i upały przed nami. Kolejna fala upałów, także uważajcie, bo w najbliższych dniach zrobi się naprawdę gorąco. A poranek czwórki zaczynamy od tego, co działo się w ubiegły weekend, bo gorąco również było m.in. w Łodzi. Za nami Łódź Summer Festival, największe przedsięwzięcie festiwalowe w tym roku w Polsce. Słuchajcie, nawet 220 tysięcy osób w tłumie na łódzkich Błoniach. A to dlatego, że wejściówki były darmowe. I z tego również śmieją się niektórzy muzyczni fani, no ale line-up festiwalu również przepełniony gwiazdami, bo m.in. Hubert, BDOS, White, 2115, ale i zagraniczne gwiazdy, takie jak Sean Paul czy Timbaland. No i występ tego ostatniego, słuchajcie, wzbudził najwięcej kontrowersji, no bo właśnie, Timbaland nie jest wokalistą, tylko producentem, a w swoich numerach wokalnie wrzuca to co najwyżej adliby, czy takie wokalne wstawki. Jak więc zrobić z tego koncert? No, brzmiał on mniej więcej tak. No i tutaj, cóż, powtórzę tak zwany klasyk, słuchamy, nie oceniamy. Myślę, że takie dźwięki mogą na niejednego o poranku zadziałać po prostu jak budzik, ale być może wybraliście udział w tym festiwalu i doświadczeniem z pierwszej ręki możecie podzielić się ze słuchaczami tutaj na antenie. Jeżeli tak, to dzwońcie 226452100, a my posłuchamy Timbalanta w tej wersji studyjnej, najlepszej. Give it to me teraz w czwórce.

0: Candy Night w poranku czwórki. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a na zegarze 20 minut po godzinie 7. A teraz coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają w co się spakować na upragnione wakacje.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Zasady tej zabawy czy konkursu są

0: proste i pewnie Wam już znane. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, czyli jeden w czwórka to słychać, jeden w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18.30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. A pierwszy przedmiot już za moment. Ja tylko podpowiem na ten moment, że będziemy kompletować walizkę fana literatury.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

one night.

0: Off the Ground, a na zegarze 28 minut po godzinie 7. No to teraz czas na coś dla spakowanych, bądź nie.
1: Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
0: Czas na oczekiwany pierwszy przedmiot dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, kompletujemy walizkę dla fana literatury.
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: To okulary do czytania, no bo oczywiście fan literatury takie okulary powinien mieć. Wzrok się męczy czasami od czytania książek, w szczególności wieczorem, na przykład gdy tego światła jest mniej. Także okulary do czytania wkładam do walizki. Kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać, popołudniowa, po robocie, a po 18.30 wielki finał. Powodzenia.
1: To jest nasz letni konkurs. Czwórka na walizkach. No matter what, you got.

0: Poniedziałek, poranek czwórki.
1: Optometry i utwór Comets, a na zegarze za 25 minut godzina 8. A teraz mam dla was taki mały, chociaż nie tak mały, news ze świata geografii, chyba tak mogę powiedzieć. Zapadła wyczekiwana decyzja. Gdynia zostanie wpisana na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Eksperci w poniedziałek w koreańskim Busan potwierdzili w ten sposób, że gdyńska architektura i cały układ urbanistyczny są dobrem o wyjątkowym wartości w skali całego świata. Jak na te decyzje zareagowali mieszkańcy miasta? Czy ich zdaniem jest ona słuszna i co to dla nich znaczy? O to na skwerze Kościuszki pytała Marta Hoppe.
2: Gdynia, a dokładnie to modernistyczne centrum w Śródmieście, w którym właśnie stoimy, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Słyszałeś już o tym?
3: Nie wiedziałem o tym, ale wszystko co prestiżowe bym Gdyni przypisywał. Naprawdę wspaniałe miejsce do życia. Piękny punkt na naszym globie. To absolutnie mnie to nie dziwi.
4: Bardzo się cieszę. Szczególnie, że się tutaj urodziłam. I mam nadzieję, że to będzie też jakiś przyczynek do tego, żeby miasto się rozwijało.
5: Pewnie będzie więcej turystów, będzie fajniej.
6: No myślę, że to jest docenienie tego, że to miasto jest naprawdę ładne, szczególnie w centrum. No jest taka właśnie pieczątka, myślę, dla wszystkich.

0: mieszkańców.
1: Ja uwielbiam Gdynię, wszystko jest blisko, jest morze, ja centrum, jest obok dosłownie morza. Ja uważam, że to jest wszystko, dobrze się tu mieszka.
2: Ale to jest niesamowite, jesteśmy w Śródmieściu i rzeczywiście ile? 5 minut? 7? A w zasadzie widać tam morze, nie?
1: Z centrum handlowego widać morze, uważam, że super.
3: Miejsce jest świetne, wszystko jest dookoła, do niczego tak naprawdę nie mamy daleko.
4: Bardzo chwalę, bo jest dużo zieleni, dużo lat.

0: Czy w tamtą chcę stronę jechać, to jestem dosyć szybko, nie?
1: A czy jest ładna? Bo jeden z argumentów był też taki, że jest połączenie tych starych budynków z nowoczesnością. Czy to widać? Czy to zwracacie na to uwagę?
2: Ja bym powiedział, że tutaj tak mniej pokomunistycznie jest. Więcej właśnie jest tego, co zostało tam po dwudziestoleciu międzywojennym, no, jak była tworzona Gdynia. I nowocześnie też się rozwija. Jest ładnie bardzo.
0: Są właśnie miejsca, gdzie są stare kamienice, tak? I jest jeszcze widać te tamte czasy stare nasze, a jest połączenie też właśnie tego, że tam przy Marinie jest już nowocześnie, tak? Wszystko odnowione, ale jest to tak wkomponowane, jak to tak bardziej harmonijnie jest tak zrobione.
3: Człowiek taki jak ja i pewnie nie jestem jakimś wyjątkiem w tej kwestii, jak jeśli sobie gdzie tam chwila relaksu, spacerku, ucieszenia czymś oka i reszty zmysłów, no to właśnie, plaża, morze, las, wydma, no milutko.
4: Ja sobie w ogóle nie wyobrażam innego miejsca na świecie, w którym mogłabym mieszkać właśnie ze względu na lokalizację i bliskość do tej linii brzegowej morza. Zresztą mieszkam nawet w kamienicy zaraz przy morzu, więc to jest naprawdę duża wartość, że możemy sobie pójść na spacer i jest to nie jakaś specjalna wycieczka, tylko po prostu zwykły, codzienny spacer nad morze. I nie ma takich miast, bo są miejscowości mniejsze, ale nie ma dużych miast, które by miały taki dostęp do linii brzegowej.
5: Gratulujemy w takim razie mieszkańcom Gdyni. Możecie świętować na plaży między innymi. Tego na pewno zazdroszczę wszystkim mieszkańcom. No ja myślę, że też w Gdyni powietrze jest zupełnie inne niż gdziekolwiek indziej w Polsce. A my gramy dalej. Poranek czwórki.

0: Fix Your Mind w poranku czwórki, a na zegarze za 15 minut godzina 8. Mówiliśmy w tej godzinie o festiwalach, które już za nami, m.in. Łódź Summer Festival, ale warto też wspomnieć o tym, co dziać się będzie w najbliższy weekend. 31 lipca i 1 sierpnia czwórka będzie w Jastarni na Defender Saltwave Festiwalu, który odbędzie się pod naszym patronatem. Więcej o samym festiwalu posłuchacie po godzinie 10.30 w audycji czwórka to słychać. Już dziś Cougar zagra headlinerów, czyli Crystal Fighters, a my zapraszamy już w piątek i w sobotę do Jastarni. Być może jesteście już na Półwyspie Helskim, teraz zaczyna się taki sezon, kiedy naprawdę wiele się tam dzieje, a w ramach samego festiwalu zagrają m.in. Grandson, Soku, Vito Bambino czy Liwka. Dodatkowo świetne sety DJ-skie, m.in. DJ Blik, DJ Paul Comtel, ale będę tam również ja, będzie Cougar, Julka Święch z audycją specjalną. Mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Jedziemy do Jastarni na Saltwave.

0: Autopromocja.
1: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
2: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
1: A kto tam będzie?
2: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
1: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo.
2: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
1: Julia Święch
2: i Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce ciepło, ale nie za gorąco, pogodnie. Jedynie na północy kraju może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni na Podlasiu, przez 25-26 stopni w centrum kraju, do 29 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, także zachęcamy dzisiaj do wychodzenia z domu, żeby potem na jesień tego nie żałować.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.

0: spółka z o.o.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie.
2: Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Fuego w poranku czwórki, a na zegarze 6 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli wasz budzik jeszcze dzwoni i dzwoni, to myślę, że to jest najwyższa pora, żeby wstawać. Tym bardziej, że wakacje, nie wakacje, a o poranną rutynę warto dbać cały rok. Co w drugiej godzinie poranka? Wszystkiego zdradzać jeszcze nie będę, ale już za chwilę porozmawiamy o czymś,

wakacyjnym właśnie, bo o tym, jak nie zwariować przy ciągle zmieniających się zasadach bagażowych. Czy ta butelka ma mieć 100 ml, czy może mieć trochę więcej? Jak się w tym wszystkim rozeznać? Być może jesteście przed podróżą, to tym bardziej czegoś się dowiecie w tym temacie właśnie. O tym zaraz porozmawiamy. Zostańcie razem z nami.

0: Słyszeliście o tym?
1: Słyszeliście o tym? Molesto, Evenement i 16 liter, a na zegarze 14 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Weronika Puszkar.
2: Cześć.
1: No i właśnie, czy słyszeliśmy o tym, że wodę w butelkach będzie można w większych ilościach, opakowaniach wprowadzać w poszczególnych lotniskach?
2: Nawet 2 litry. Tak, nawet 2 litry będzie można już właściwie na wielu lotniskach w Europie można z czegoś takiego skorzystać. Ja dzisiaj opowiem właśnie, gdzie to konkretnie już zostało wprowadzone, bo to wszystko dzięki takim specjalnym skanerom, które no, sprawiają, że ludzie, którzy pracują na lotnisku, po prostu widzą, co się w tej naszej butelce znajduje, czy to jest zwykła woda, czy może jakiś materiał, który może być niebezpieczny. Ale może zacznijmy w ogóle od tego, że no, to rzeczywiście był zawsze problem, że tej wody nie mogliśmy od 20 lat, bo to jest od 2006 roku, co ciekawe, te zasady są wprowadzone, że nie mogliśmy tej normalnej wody ze sobą wnieść do samolotu, czy w ogóle na lotnisko, już kiedy przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa, tylko zawsze trzeba było kupić wodę już na lotnisku, płacić za nią dużo.
1: Pierwsze, co widzę w głowie, to ten taki moment w kolejce, wiesz, do skanowania swojego bagażu, gdzie po prostu stoi te 5, 7, 10 osób przy stanowisku z wylewaniem tej wody z butelek.
2: Albo jeszcze piją całe kosze są pełne tych pustych
1: niektórzy
2: butelek.
1: Niektórzy próbują wypić całą butelkę po prostu jak na jakichś zawodach. Niektórzy zostawiają w ogóle na tym koszu na śmieci całą butelkę razem z tą wodą w środku. Jakoś tak nigdy nie potrafimy tego dobrze wycyrklować, jakoś tak, wiesz, no wyliczyć, tak. Żeby ta woda nam starczyła na ten pobyt przed, powiedzmy, skanowaniem, przed
2: sprawdzaniem bagażu.
1: I to rzeczywiście wygląda śmiesznie, trochę nienaturalnie. No z drugiej strony jeszcze płyny to nie tylko woda, ale też kosmetyki.
2: Oczywiście.
1: Tutaj od razu też myślę o tej takiej malutkiej foliowej torebeczce z tymi malutkimi pojemnikami, które w ogóle za każdym razem mi się gdzieś gubią i za każdym razem idę kupić nowy set do kosmetycznego, a potem mi zostaje w ogóle połowa szamponu czy tam płynu w tych malutkich buteleczkach. To nie wiadomo, czy w domu to zużyć, czy poczekać na następny
2: Nie wiadomo, co z tym zrobić. No i w ogóle te kosmetyczki zawsze się tak rozwalają, no
1: i
2: bo one są tak, wiesz,
1: w ogóle
2: zapinane na taką tasiemkę jakby
1: to
2: i to
1: prawda.
2: Się zawsze jakoś
1: na
2: rozpada.
1: Taki suwak. A

0: W ogóle niektóre, suwak, tak. Też często się zawierza, niektóre lotniska mają swoje te takie suwaki. Mam niektóre koleżanki, które są na tyle,
1: chyba,
0: wiesz,
1: panie tam dają, prawda? Tam
0: no właśnie
1: kontroli.
0: Nie zawsze. I to jest ten problem, że jak jest się nauczonym ze swojego lotniska, że się dostaje taką torebeczkę, no to się idzie z takim podejściem, że a, swojej nie muszę mieć, tam gdzieś mi się rozwaliła, czy właśnie, wiesz, ubrudziła tym mydłem w środku, to sobie wezmę nową. Potem się nagle okazuje, że na niektórych lotniskach tego nie ma. I rzeczywiście te standardy tego, co jest, a tego, czego nie ma na lotniskach, się między sobą cały czas bardzo różnią, nawet tutaj w Europie.
1: No tak, właściwie dotyczące wszystkiego, dotyczące też bagażu, ale to jeszcze może zanim do tego, to jeszcze wrócę do tej wody. No w ogóle sobie myślę, że też dużo zależy od tego, kto na tym lotnisku pracuje, no bo czasami na przykład mamy ze sobą dezodorant i tak się zastanawiamy, czy ten dezodorant możemy wnieść, czy to też już jest butelka z wodą, tak traktowana jako ta butelka z płynem. No i też mi się wydaje, że to też zależy od tego, kto, kogo tam spotkamy,
0: jak
1: czy
0: się
1: ktoś
0: uda.
1: Przymknie oko, czy nie przymknie, czy właśnie nam da tę swoją kosmetyczkę, taką własną, taki woreczek, żebyśmy przerzucili kosmetyki, czy nie. Natomiast jeszcze na lotniskach są takie miejsca, gdzie my możemy bezpłatnie sobie nalać wody, kiedy już przejdziemy przez kontrolę bezpieczeństwa, z tym, że musimy mieć, no oczywiście, swoją butelkę. No i to jest jednak woda z kranu, no może z takiego specjalnego, ale pewnie każdy się zastanawia, czy na pewno może tę wodę pić. No w teorii możemy, ale wiadomo, że niektórzy i tak się tym stresują. No i tej wody możemy szukać między innymi w różnych źródełkach i poidełkach, w strefie odlotów, blisko wyjść do samolotów oraz obok toalet, i w strefie Schengen i non-Schengen, tam też są takie punkty z wodą, które działają po obu stronach kontroli paszportowej.
0: To w takim razie o tym, co się zmieniło, porozmawiamy za chwilę, a tymczasem zagrajmy.

0: Słyszeliście o tym?
1: 21 minut po godzinie 8, a ze mną w studiu cały czas Weronika Puszkar. Rozmawiamy o tym, czy słyszeliście o tym, że wody coraz więcej można na lotnisku posiadać, przemycić.
2: Nawet 2 litry, ale ja zacznę od tego, o skąd mamy w ogóle te wszystkie ograniczenia. W 2006 roku zostały te nowe zasady wprowadzone. W Wielkiej Brytanii wszystko się zaczęło, no bo tam oczywiście ze względu

0: Urzędów Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego. Tam udaremniono właściwie taki atak, bo okazało się, że zamachowcy planowali użyć płynnych materiałów wybuchowych, które były właśnie ukryte w butelkach. No i stąd to ograniczenie pojemności butelki do 100 ml. Miało to wszystko uniemożliwiać zgromadzenie ilości chemikaliów potrzebnych do wywołania eksplozji. No więc to jest całkiem ciekawa historia, że właśnie takie, do takiego konkretnego zdarzenia doszło i my przez 20 lat ponosimy tego skutki. No teraz dopiero ci podróżni mogą odetchnąć z ulgą, bo na wielu lotniskach europejskich znika ten limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. No oznacza to bardzo duże ułatwienie, bo poza tym, że będziemy mogli już właściwie na wielu lotniskach możemy wnosić wodę, to jeszcze oczywiście te wszystkie kosmetyki, także nie musimy już do tych małych pojemniczków tego wszystkiego przenosić. Nowe standardy właśnie pozwalają przewozić w bagażu podręcznym do 2 litrów płynów w jednym pojemniku. I gdzie to już teraz obowiązuje? Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, tam już właściwie na wszystkich lotniskach. Jeszcze na lotnisku Stansted ten limit 2 litrów nie obowiązuje, ale pasażerowie też nie muszą wyjmować płynów z bagażu, ani umieszczać ich w plastikowych woreczkach. Takie same zasady też istnieją na lotniskach London City i Luton. W Niemczech jeszcze nie do końca to zostało przyjęte we Frankfurcie, w Berlinie i w Monachium. Natomiast we Włoszech to cały czas jest wdrażane. Natomiast limit do 100 ml wciąż obowiązuje na lotniskach w Paryżu, w Marsylii, w Madrycie, w Atenach i w Lizbonie. I w Atenach dopiero na początku 2027 roku te nowe zasady mają zostać wprowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to też jeszcze się różni, bo wiele lotnisk wprowadza te nowe skanery, bo to dzięki nim możemy przewozić więcej wody czy płynów ze sobą. I na przykład lotnisko Chopina w Warszawie. Tutaj na początku maja już pojawiły się pierwsze te skanery. No i z czasem liczba tych skanerów ma wzrosnąć. Obecnie ich jest kilka dla osób, które korzystają z tej usługi Fast Track, czyli usługi szybkiego przejścia, a docelowo do końca 2026 roku zaplanowano wdrożenie 15 takich maszyn, także będzie można z tego skorzystać. Natomiast to już te nowe zasady działają w Rzeszowie. Tam już na wielu, nie na wszystkich stanowiskach, ale na wielu już te skanery są, także możemy te 2 litry ze sobą przewozić. I też skanery w Lublinie, tam na lotnisku w Świdniku również jest kilka tych skanerów. No cały czas musimy sprawdzać to przed wakacjami, bo nawet jeżeli w Polsce są te lotniska, gdzie już te nowe skanery działają, no to tych skanerów może być kilka, także musimy, mam wrażenie, jeszcze chwilkę poczekać, żeby tak sobie na spokojnie przewozić.
1: Albo sprawdzić sobie rzeczywiście zasady panujące zarówno w lotnisku, z którego wylatujemy, jak i w tym, na którym lądujemy, bo wiemy, że potem podróż w drugą stronę również nas czeka. O tym musimy pamiętać i tutaj rada dla wszystkich, którzy wybierają się w podróż. Idziemy ku większej ilości wody z nami, co jest bardzo zdrowe podczas podróży, a o wszystkich nowościach właśnie w tym temacie rozmawiałam z Weroniką Puszkar. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki.

0: tak sobie to wyobrażam.
1: Poranek czwórki. Fisze Made, tworzywo w poranku czwórki, a na zegarze za 29 minut godzina 9. Rozmawialiśmy przed chwilą z Weroniką Puszkar o tym, że można już większe płyny, będzie można coraz częściej na większej ilości lotnisk więcej ze sobą wody przemycać, 2 litry, nie będzie trzeba tego pakować w te malutkie pojemniczki, co nam bardzo często przeszkadza. No i zostajemy w tym wakacyjnym temacie, bo rzeczywiście lato w pełni i widzimy, że wielu naszych znajomych, współpracowników, rodzina wyjeżdża na wakacje, ale też nie tylko, jest to temat, który niesie się po całym internecie. I o tym, dlaczego lubimy oglądać te cudze

0: Dyskusję. Porozmawiamy teraz z socjolożką Katarzyną Krzywicką z Dunek, która jest u nas w czwórkowym studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No dobrze, tak na rozgrzewkę, Kasiu, bo dzisiaj rozmawiamy też o tym, że przebudzić się rzeczywiście jest ciężko, pomimo tego, że to słońce nadal o 6-7 nam już świeci. Mam wrażenie, że w ogóle oglądanie cudzych wakacji stało się trochę niemal naszym takim codziennym rytuałem, niektórych osób na pewno. To pytanie na sam początek, dlaczego w ogóle tak chętnie śledzimy podróże innych ludzi? Co nas tak w tym wciąga?
1: Z jednej strony to jest taka chęć, no to jest podglądactwo. Podglądactwo my to robimy nagminnie, niezależnie od tego, czy są wakacje, czy nie. Lubimy social media. I większość z nas, i pokazują to badania, kiedy się budzi, zaczyna przeglądać media społecznościowe i to samo robi, zasypiając. Więc to jest z jednej strony potrzeba inspiracji, ale też porównania się do innych, tak? Czy to nasze życie wygląda podobnie, czy to nasze życie dobiega do tego, co pokazują media społecznościowe. Albo możemy mieć z tego powodu doła, mówiąc kolokwialnie, albo może nas to zmotywować do tego, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce na wakacje, żeby gdzieś wyjechać. To, co pokazuje TikTok czy Instagram, jest takim momentem czasami inspirującym. Zwłaszcza jeżeli wpadniemy w ten algorytm taki podróżniczy, kiedy widzimy, jak ktoś jest na Maderze, Majorce czy na Malcie.
0: No właśnie, jak to jest, co sprawia, że ten kilkunasto czy kilkusekundowy filmik potrafi wywołać w nas taką silną potrzebę? Mam wrażenie, że czasami nie musimy zobaczyć całego przewodnika, tylko widzimy ten jeden kadr i mamy takie od razu podejście, ja też tam muszę pojechać.
1: To są takie szybkie strzały dopaminowe. Szczególnie nam to funduje TikTok, bo na Instagramie mamy raczej obrazy albo dłuższe formy, te rolki są dłuższe. A TikTok nam daje takie przyjemnościowe strzały dopaminy, które powodują, że dalej scrollujemy, dalej patrzymy. Jak właśnie wpadniemy w ten algorytm, który nam pokazuje jakieś miejsce, to zaczynamy pragnąć, żeby tam pojechać, żeby zobaczyć. Zwłaszcza, że w mediach społecznościowych raczej są pokazywane te fajne kadry, takie rzeczy, które są przyjemne, które faktycznie chcemy zobaczyć, chcemy tego dotknąć i doświadczyć, więc jeszcze bardziej nas to wciąga.
0: A rzeczywistość może być inna. Do tego tematu wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.
2: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Na zegarze 8.37, a ze mną w studiu cały czas Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, z którą rozmawiamy o presji instagramowych wakacji i o tym, jak zaplanować wakacje, żeby one były nasze, żeby nie były wymuszone tymi instagramowymi czy tiktokowymi kadrami. No bo właśnie, media społecznościowe inspirują nas do odkrywania świata. Ja się zastanawiam, gdzie jest granica między inspiracją a presją, żeby te nasze wakacje też były instagramowe. Jak to gdzieś tam sobie w środku z tym poradzić?
2: Myślę, że to jest, granicą jest chyba zdrowy rozsądek, czy nas stać na to, na wyjazd w to miejsce, czy nie. Ale też ostatnimi czasy mamy do czynienia z takim odsłanianiem tego, co kryje za sobą to piękno instagramowych różnych miejsc. I też w mediach społecznościowych widać takie porównania, że to jest Instagram, a to jest rzeczywistość, tak? Jak wygląda, nie wiem, piękny widok nad jakimś jeziorem albo na jakiejś wyspie, a na drugim kadrze widzimy kolejkę osób, które się ustawiają tylko do tego pięknego widoku. Więc myślę, że wraca nam zdrowy rozsądek i wraca nam takie spojrzenie na te wyjazdy, nie tylko pod kątem zazdrości, że włącza nam się syndrom FOMO i chcemy bardzo być w tym miejscu, bo wiemy, że może jeżeli w przyszłym roku nazbieramy pieniądze nie na remont, tylko na wyjazd, to też możemy sobie pozwolić na wyjazd nawet bardzo daleko. Zwłaszcza, że te możliwości się również poszerzyły. Tak, można podróżować, mówiąc po polsku, budżetowo, w całkiem fajne miejsce i nie wydawać pieniędzy i nie mieć wyrzutów sumienia czy jakiegoś takiego napięcia, że mnie nie stać, żeby gdzieś tam pojechać, bo są i tanie loty i właśnie można gdzieś tanio przenocować, nie trzeba jechać z biurem podróży na jakąś wycieczkę all inclusive i płacić nie wiadomo ile pieniędzy.
1: To też ciekawe, bo ten Instagram versus rzeczywistość często pokazuje na przykład miejsce, w którym spałem versus widoki, jakie widzę, tak, i tutaj tak. Też bardzo często jest rozjazd tych dwóch rzeczywistości. Czy to często oglądanie inne idealnych podróży może rzeczywiście też wpływać na nasze zadowolenie z własnego życia, że możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że właśnie te piękne krajobrazy na ekranie trochę nam budują taki rozjazd między rzeczywistością a
2: oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że Polacy przez lata po transformacji ustrojowej nasze zmiany, nasze podejście do wyjazdów zagranicznych się zmieniło. Kiedyś to było coś bardzo aspiracyjnego i sama myśl o tym, że ja jestem za granicą, sprawiała, że czułam się lepiej niż cała reszta rodaków, która została w Polsce. My staliśmy się turystami bardziej wymagającymi i potrafimy przyznać, że gdzieś tam nam się nie podobało, że pojechaliśmy do Aten i mimo pięknego Akropolu widzieliśmy dziurawe chodniki i brudne ulice, albo że hotel był nie taki, jakbyśmy chcieli, więc to takie podejście bardziej sceptyczne i może nie narzekające, ale też doceniające to, co mamy tutaj w Polsce i jaka jest ta oferta turystyczna, jakie są piękne miejsca.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że wracamy do tych polskich krajobrazów i rzeczywiście na mediach społecznościowych też widzimy
2: te
1: piękne kadry, ale rzeczywiście pokazujące, tu jest Polska i jeszcze właśnie dźwięk jakiś taki wzmacniający ten nasz patriotyczny wakacyjny przekaz. Do tematu wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 9:00, a ze mną w studiu cały czas Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka, z którą rozmawiamy o podróżach i na ile media społecznościowe dzisiaj je dyktują i jak to jest, że my te podróże lubimy podglądać. Kasiu, czy przez TikToka, Instagrama i inne te platformy, o których mówimy, trochę zaczynamy widzieć taki trend, że wszyscy zaczynamy jeździć w te same miejsca?
2: Tak, ale to jest kwestia algorytmu znowu, tak? Bo jeżeli gdzieś tam nam się wyświetla Malta, Como czy jakieś inne miejsce, to wydaje nam się, że faktycznie wszyscy tam są. Ale są takie destynacje, które są bardzo instagramowe i one wpadają w ten algorytm i może się wydawać, że są tam tłumy i potem się okazuje, że faktycznie te tłumy tam są. Bo jeżeli dużo osób sfotografuje dane miejsce, czy zrobi filmik, wrzuci je do mediów społecznościowych, to ten zasila algorytm i faktycznie wydaje nam się, że ludzie są w pięciu miejscach na krzyż.
1: To w jaki sposób w takim razie dzisiaj korzystać z tych podróżniczych treści w taki zdrowy sposób? Czy tutaj remedium na to wszystko jest jednak powrót na przykład do takich papierowych przewodników?
2: Ja ostatnio, wiesz, miałam taką sytuację w domu. Moja córka zaczęła przegrzebywać regał z naszymi książkami i gdzieś tam w tylnym rzędzie znalazła moje stare przewodniki, bo ja przed dziećmi jeszcze więcej podróżowałam niż podróżuję teraz. I była bardzo zdziwiona, że można z czegoś takiego korzystać. To jest fajne. To jest bardzo takie... nie wiem, zasilające wyobraźnię, ale nie wiem, czy to będzie taki trend, że my nagle się przerzucimy na te papierowe

0: przewodniki, jednak telefon i możliwość znalezienia w internecie chociażby miejsc, które warto odwiedzić, albo zapytanie czata GPT, co jest coraz bardziej popularne,
1: że lecę
0: gdzieś tam do Genui i co tam można odwiedzić i można cały ten plan właśnie sobie wymyślić. Jest to ułatwienie i to jest fajne. Natomiast poszukiwanie takich mniej oczywistych miejsc, to też nam umożliwiają media społecznościowe. Na przykład, jeżeli lecisz do Nowego Jorku, no to pojawiają ci się treści związane z Nowym Jorkiem, bo znowu ten algorytm zasilasz i tam osoby, które mieszkają w tym miejscu, pokazują ci mniej oczywiste miejsca, tak? Że możesz sobie pójść gdzieś na dach i pooglądać sobie panoramę miasta, ale i to nie będzie Empire State Building, tylko coś innego, jakieś miejsce z sąsiedztwa. I z tego też warto korzystać, z takich poleceń lokalsów, tak, a nie osób, które...
1: Czyli z takich internetowych, ale jednak alternatywnych
0: dokładnie
1: źródeł.
0: Dokładnie tak. I to jest też fajny sposób na podróżowanie, albo można sobie wymyślić podróżowanie z jakimś kluczem, że lecę do tego znowu Nowego Jorku i oglądam i idę do miejsc serialowych, do apartamentu przyjaciół, czy tam, gdzie działa się jakaś tam randka z jakiegoś serialu.
1: Ja tak zwiedzałam akurat Włochy północne po śladach filmu Call Me By Your Name. Tutaj Krema,
0: wow.
1: Wszystkim bardzo polecam. Rzeczywiście już jest długo po premierze, więc to nie jest już to instagramowe miejsce. Z powrotem można tam na spokojnie wrócić. Zwiedzajmy z głową i myślę, że po naszych jakichś takich wewnętrznych może motywach, a nie tylko po mediach społecznościowych. Katarzyna Krzywicka-Zdonek była moją gościnią w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: A ja przypominam dla tych, co zaspali, że od poniedziałku do czwartku możecie zgarnąć wakacyjną walizkę. Dziś o poranku do walizki Fana Literatury spakowałam okulary do czytania.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jest więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu.
12: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
16: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 9. Pogoda. Dziś w całej Polsce ciepło, pogodnie, jedynie na północy kraju może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Podlasiu, przez 25-26 stopni w centrum kraju do 29 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, także idealna pogoda na letnie aktywności.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na

0: Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: person. Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Dzień dobry, to jest trzecia godzina w poranku czwórki, a na zegarze 6 minut po godzinie 9. My dzisiaj w samym środku kalendarzowych szkolnych wakacji, bo dziś 29 lipca, no i w samym centrum wakacyjnych tematów. Choć te minimalnie chłodniejsze poranki i takie pierwsze zżółkłe liście też się już pojawiają, ale i my jeszcze nie o tym i o tym nie chcemy myśleć. W pierwszej godzinie porozmawiamy między innymi o tym, jak przygotować się do podróży na urlop samochodem, ale też za moment będzie o wystawie, która może nam posłużyć jako taki element wakacji w mieście. Zostańcie razem z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był Hades i dwie dłonie na zegarze 12 minut po godzinie 9. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka i ze mną w studiu również Marta Zinkiewicz. Cześć,
2: cześć.
1: Dzień dobry. Witamy się po mini urlopowej przerwie, tak można powiedzieć. My tutaj się teraz redakcyjnie rzadziej trochę widujemy rzeczywiście, bo tu jedna osoba wyskoczy na urlop, druga, no i niektórzy...
2: No taki sezon, słuchaj. Każdy chce troszeczkę słońca zażyć w Polsce, czy
1: zatęsknijmy
2: też
1: za sobą.
2: Oczywiście.
1: No i właśnie, niektórzy wybierają się za granicę, niektórzy mają FOMO, że nie ma ich nad jeziorem Como, ładnie tutaj rymując o poranku.
2: Pięknie.
1: A niektórzy spędzają te wakacje w mieście, na przykład w stolicy. No i tutaj przychodzisz na ratunek takim osobom, bo ostatnio byłaś na bardzo ciekawej wystawie, o której zaraz nam opowiesz. Wystawie, podczas której przedmioty podobno opowiadają historię.
2: Tak, i to jest naprawdę dobrze powiedziane, bo faktycznie moje lato w dużej mierze spędzam w mieście, no i sprawdzam, jak można spędzić ten czas ciekawie, wartościowo, gdzie można po prostu odpocząć. I tak jak wspomniałaś, ostatnio miałam możliwość obejrzeć nową wystawę, która już dziś startuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. No, powstała oczywiście z okazji 82. rocznicy tego wydarzenia. Wystawa czasowa. Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Dziś wszystko się zaczyna. Sama wystawa potrwa do czerwca przyszłego roku, także jeżeli latem macie zupełnie inne plany, to można wrócić jesienią, zimą. Macie cały rok na to, żeby właśnie zobaczyć, tak jak powiedziałaś, jak te przedmioty opowiadają historię. Są to ubrania, są to dodatki, a sama wystawa tak naprawdę jest o zmianie rzeczywistości, bo ja mam wrażenie, że właśnie te wszystkie elementy stroju czasami mogą powiedzieć najwięcej o osobach, które je noszą, czy o czasach i o szczegółach dotyczących samej wystawy mówi jej kurator Adam Jerzewski.
3: Idea jest taka, żeby pokazać, jak wojna tak naprawdę zmieniła strój, jak z metropolii lat 30. jego mieszkańcy przemienili się w powstańców. Jak wygląda strój powstańca? Normalna armia od zawsze miała mundur, miała ubranie, a tutaj po prostu pokazujemy, że jednak poszli walczyć jedynie w tej opasce, która była ich mundurem. Widzimy na przykład buty na korkowej podeszwie, widzimy ubranie ze spadochronów, czy właśnie jak elegancka suknia jedwabna została przerobiona w zwykłą podomkę. Jak to się wszystko zmieniało? Tutaj też na tych strojach widzimy różnego rodzaju przeszycia. Wcześniej sukienka była zapinana na guziki, a w późniejszym czasie dostała po prostu zatrzaski, żeby w warunkach ciężkich, warunkach wojennych móc szybko ubrać się w nią.
2: Czyli punktem wyjścia dla samej wystawy są lata 30. Wtedy Warszawa jest bardzo elegancką metropolią. I to właśnie wtedy ubiór określał z jednej strony status społeczny i styl życia, a sama Warszawa była takim ośrodkiem mody i rzemiosła. Z czasem ubiór traci funkcję reprezentatywną i staje się po prostu narzędziem. Chociaż nie całkowicie, bo właśnie na tej wystawie można się dowiedzieć, że nawet w najtrudniejszych warunkach o niektóre elementy wizerunku po prostu dbano. Szczególnie i nie bez powodu.
4: Ja zawsze jak patrzyłam na zdjęcia powstanek, to zastanawiałam się, jak to się działo, że one na tych wszystkich zdjęciach mają tak fantastyczne ułożone włosy, że one są takie zadbane. A w czasie powstania, gdzie był wszechobecny brak, nie było ubrań na zmianę, one w zasadzie chodziły cały czas w tym samym ubraniu. Czasem nie miały nawet jak się umyć, to w zasadzie fryzura była tą jedną rzeczą, która stanowiła o takim zadbaniu, o takim trzymaniu fasonu, o takim niepoddaniu się. Więc one starały się mieć chociaż ułożone włosy, żeby trzymać morale, nie tylko swoje, ale też całego otoczenia.
2: I o tym mówiła Dorota Rakowska, kuratorka wystawy Splot. Czy sukienka może być mundurem? O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków. Braki materiałowe, które przyszły później i ograniczenia prowadziły do przeróbek odzieży, do recyklingu i rozwoju chałupnictwa. I to też jest bardzo ciekawy dział tej historii, bo później można zobaczyć pomysłowość, co na co przerabiano. Myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy.
1: Wrócimy jak najbardziej. To ciekawe, bo o tych fryzurach też pomyślałam, wiesz, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o to, co odróżniało
2: ale
1: i co widać
2: co
1: na
2: prawda,
1: zdjęciach
2: tak
1: rzeczywiście
2: naprawdę to wygląda.
1: Z tamtych dni. Do tematu, tak jak już Marta wspomniała, wrócimy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: Mind off w poranku, a na zegarze 21 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu cały czas Marta Zinkiewicz. Rozmawiamy o wystawie, nowej wystawie czasowej w Muzeum Powstania Warszawskiego, którą możecie odwiedzać od dzisiaj.
2: Tak.
1: Splot, czy sukienka może być mundurem, o tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków.
2: To ja do tego, że wystawę możecie oglądać do dzisiaj, dodam, że macie czas do czerwca przyszłego roku, więc być może...
1: Czyli sporo czasu. Można poczekać na te takie bardziej jesienne na przykład dni.
2: Tak.
1: Ale można też zobaczyć ją w tych pierwszych, najświeższych dniach, więc do tego też zachęcamy.
2: Ta wystawa jest dobra zdecydowanie na każdą porę, bo to właśnie tutaj przedmioty opowiadają historię. I z jednej strony możemy ją zobaczyć bardzo namacalnie, zobaczyć te materiały, te stroje, jak to się zmieniało. Z drugiej strony czasem sobie dorobić, a kto mógł nosić tę sukienkę, a w jakich okazjach, a dlaczego ona tak wygląda. To wszystko jest bardzo ciekawe i tak jak chwilę temu zapowiedziałam, że czasami takie braki materiałowe, które oczywiście, że musiały pojawić się w czasie okupacji, prowadziły do tego, że dużo osób nagle stawało się bardzo kreatywnych i ludzie chcieli mieć stroje, które wyglądały dobrze, więc wtedy był recykling, wtedy były przeróbki, o czym mówi dokładnie Dorota Rakowska, kuratorka wystawy.
3: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów.

0: I tutaj te trzy bluzeczki, żółta w kolorze masełkowo-żółtym i jasno-zielona, to są bluzeczki szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i poszła do powstania jako sanitariuszka. Poszła właśnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub. Co jest ciekawe, ubrania ze spadochronów mogą nam się kojarzyć zazwyczaj z białymi, ale spadochrony były w różnych kolorach. Żółte, zielone, mogły być czerwone bądź różowe, mogły być w kolorze khaki. Wszystko zależało od tego, co na takich spadochronach było zrzucane. Na spadochronach w kolorach żółtych zazwyczaj zrzucane były środki medyczne, co jest zresztą powiązane z Różą Nowotną, która była sanitariuszką, więc pewnie taki spadochron trafił do szpitala, w którym pełniła służbę i z tegoż spadochronu została prawdopodobnie uszyta ta bluzeczka.
1: No i takich podobnych historii na wystawie jest naprawdę dużo więcej. Około 100 obiektów możemy tam zobaczyć. Oprócz tego wyświetlane też są zdjęcia, fragmenty filmów. Niektóre zdjęcia, to jest ciekawostka dotycząca tej wystawy, zostały ożywione za pomocą sztucznej inteligencji, czyli mamy czarno-białe zdjęcie i nagle postaci idą gdzieś dalej, uśmiechają się do nas i możemy naprawdę się tak zatopić w realia tych czasów. I myślę, że takim słowem podsumowania mogę na końcu dodać, że w zasadzie wystawa pokazuje strój przed powstaniem, w trakcie i po. Jest to opowieść oczywiście o mieście, o jego mieszkańcach, podczas z jednej strony dramatycznych wydarzeń, z drugiej to wszystko, co dzieje się wcześniej, to co dzieje się po nich, bardzo przekrojowa, bardzo ciekawa, no i przede wszystkim tam naprawdę znajdują się te prawdziwe ubrania i dodatki.
2: Zachęcamy do wzięcia udziału w tej wystawie, zobaczenia tych wszystkich przedmiotów, strojów, które na Was czekają w Muzeum Powstania Warszawskiego, może właśnie w sierpniu w ramach obchodzenia powstania. Tutaj pewnie bardzo dużo więcej będzie się działo i o tym będziemy rozmawiać na antenie czwórki. Marta Zienkiewicz była ze mną w studiu. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: A my teraz skręcimy w tematykę nadal wakacyjną, ale taką wyjazdową. I już za moment z naszym gościem Dagmarą Kowalską porozmawiamy o tym, jak przygotować się do drogi na wakacje samochodem. Także zostańcie razem z nami.

0: Ale lato.
1: Ale lato. Lato, a jak lato, to też wakacyjne wyjazdy, między innymi podróże samochodem. Na zegarze 9:30, poranek czwórki, a ze mną w studiu jest już nasza gościni Dagmara Kowalska. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dagmara, którą możecie znać z Polskiego Radia Kierowców, ekspertka motoryzacyjna. Porozmawiamy trochę o tym, jak przygotować się na podróż samochodem na wakacje, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jest to temat, o którym nie myślimy. No wsiadamy do samochodu, podróż jak podróż, tylko zamiast godziny mamy ich na przykład 9 nagle.
2: No tak, nie myślimy o tym, żeby się przygotować, a przygotowanie to podstawa. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że my jesteśmy spakowani, wiemy dokąd jedziemy, chcemy się tam dostać jak najszybciej i właściwie to jest całe nasze przygotowanie. Tak naprawdę powinniśmy zacząć od tego, żeby przygotować swój samochód. Sama miałam taką jakąś nieprzyjemną sytuację po drodze. Któregoś razu jechałam do Czech i po drodze mieliśmy po prostu awarię samochodu. Ja nie wiedziałam, co się wydarzyło. Trzeba było się zatrzymać, ale okazało się, że tę część mogłam wymienić trochę wcześniej. I właśnie, przegląd samochodu to jest podstawa. Jeśli dawno go nie było, jeśli coś wam szwankuje, jeśli coś wam nie pasuje, coś słyszycie w samochodzie, że jest nie tak, no to chyba od tego bym zaczęła przygotowania do wyjazdu, bo nie ma nic gorszego, co zatrzymacie na przykład w drodze na wakacje.
1: Niż kontrolka tak naprawdę.
2: No, dokładnie tak. Albo cała choinka kontrola.
1: No to jakie błędy myślę w takim razie najczęściej popełniamy przed dłuższą trasą, jeszcze zanim wyjedziemy na... Mm.

0: między innymi to, że nie zaglądamy do naszego samochodu, nie rozmawiamy z nim, nie sprawdzamy ciśnienia w oponach, nie sprawdzamy wszelkich płynów i chłodniczego, i w spryskiwaczach. I to nas spowalnia. To nas na pewno spowalnia i może spowolnić nas troszeczkę bardziej. To jest taka chyba podstawa. Albo przeładowujemy samochód. To też jest rzecz, o której nie myślimy. I też nie potrafimy za bardzo prowadzić samochodu z bagażnikiem dachowym. Są takie boksy, które montujemy, bo wiadomo, chcemy mieć ze sobą na wakacjach wszystko, najlepiej cały dom. Trochę żartuję, ale prawda jest taka, że my potem niespecjalnie potrafimy tym samochodem jeździć. A może warto wyskoczyć na przykład na jakieś jazdy doszkalające, żeby zobaczyć, jak się samochód zachowuje z takim boksem dachowym.
1: A na ile to jest inna jazda? Bo mówiąc szczerze, chyba nigdy nie udało mi się prowadzić właśnie z tą tak zwaną trumną, czyli z tym bagażnikiem dachowym.
0: Troszeczkę jest inaczej. Inaczej powietrze opływa samochód i trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, wcześniej hamować, zostawiać większe odległości pomiędzy samochodami. No i na pewno wpływa to też na zużycie paliwa, bo jest samochód cięższy troszkę.
1: Też potrafi nam potem gdzieś tam ciśnienie podnieść, a tego nie chcemy na wakacjach.
0: Nie, ciśnienie podnosimy w oponach, ale pamiętajcie o tym, żeby rzeczywiście ciśnienie w oponach sprawdzić, bo przed każdym wyjazdem takim dłuższym powinniśmy to zrobić. Aha, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o ile znamy się na znakach i uwielbiamy podróżować po Polsce, o tyle za granicą czasem mamy z tym problem. I to jest niesamowite, że jak wyjeżdżamy za granicę, to na przykład nie poznajemy znaków drogowych albo mamy... Nie znamy przepisów tamtejszych, a są bardzo różne. Na przykład za uchylone okno w pozostawionym samochodzie na parkingu we Włoszech można otrzymać mandat. I tego typu przepisy, to wszystko znajdziesz w internecie, więc tego typu przepisy należałoby też przyswoić, żeby wiedzieć, z czym będziemy mogli mieć do czynienia.
1: Czyli przepisy sprawdzamy, o tym, co jeszcze musimy sprawdzić przed podróżą, porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Denzel Curry, utwór Ricky w Poranku Czwórki, a na zegarze za 23 minuty godzina 10. Z nami w studiu cały czas gościni Dagmara Kowalska, ekspertka motoryzacyjna, dziennikarka Polskiego Radia Kierowców.
2: Cześć ponownie.
1: Rozmawiałyśmy o przygotowaniu samochodu do podróży, na pewno do tego jeszcze wrócimy.

0: Ale równie ważny jest sam kierowca. No i tutaj rodzi się dosyć podobne pytanie, jak przygotować siebie do takiej wielogodzinnej jazdy, żeby ona była bezpieczna.
1: Na pewno musisz się wyspać i musisz być wypoczęta i wypoczęty, bo wsiadanie za kierownicę w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani, to jest chyba najgorsze połączenie.

0: zjeżdżać. To oczywiście można wyłączyć, ale gdzieś w głowie powinna się zapalić nasza ostrzegawcza lampka i oczywiście taka czerwona flaga, która powinna nam dać do myślenia. Nie znam osoby, która zwyciężyłaby za kierownicą ze snem. To jest ułamek sekundy i zasypiasz. Wtedy nie masz szans na to, żeby dojechać na te wakacje. To samo jest z pośpiechem. Chyba wolałabym podpowiedzieć, żebyście jechali następnego dnia i trochę wolniej. Wyjedźcie wcześniej, nie spieszcie się, bo najważniejsze jest to, żeby dojechać na te wakacje. Będzie godzina później, dwie godziny później, naprawdę nic się nie wydarzy. Lepiej dojechać dwie godziny później, niż nie dojechać wcale. Więc to zmęczenie to podstawa i druga sprawa właśnie to, żeby nie spieszyć się. Kierowca powinien być skoncentrowany, nie zostawić te wszystkie problemy związane z pracą, związane z życiem prywatnym, czy jakimkolwiek innym w domu i skoncentrować się na jeździe. Bo dzisiaj oczywiście mamy samochody, które są nowoczesne i wiele procesów za kierownicą odbywa się ze wspomaganiem tego samochodu, ale samochód za nas sam nie zahamuje, samochód za nas jeszcze nie myśli i tą osobą, która jest odpowiedzialna za wszystko jest właśnie kierowca, więc on musi być w najlepszej życiowej formie.
1: Myślę, tak, że też
0: piłka na setkę.
1: Dokładnie, myślę, że też dobrą radą jest na przykład podzielenie sobie tej trasy na dwie części i zatrzymanie się gdzieś w połowie, być może zobaczenie jeszcze tego jednego miejsca gdzieś tam po drodze i wtedy dopiero dotarcie na nasz cel wakacyjny drugiego dnia.
0: Ale to jest fantastyczne, przecież jeju, żeby się zgubić na przykład, no nie wiem, na Mazurach. Próbowałaś kiedyś, bo ja to kiedyś zrobiłam.
1: Na Mazurach nie, ale często jadąc na południe Europy, na przykład do Włoch, rzeczywiście ten przystanek w Austrii, w górach albo w Czechach gdzieś po drodze, gdzie czujemy, że już jest taki moment, że warto się zatrzymać, to jest bardzo dobra i przydatna rzecz.
0: To ja polecam bardzo czeski Krumlov, przepiękne miejsce wpisana na listę zabytków UNESCO i zdecydowanie tam warto się zatrzymać nawet na więcej niż na jeden dzień.
1: To jeszcze na sam koniec tego wejścia podpytam, jak często powinniśmy robić postoje?
0: Eksperci mówią o tym, że to jest mniej więcej co dwie godziny, ale jeśli czujesz za kierownicą, że coś jest nie tak i potrzebujesz tego odpoczynku, przystanku, to zatrzymaj się wtedy, kiedy go potrzebujesz. Nie 10 km dalej, nie 20 km dalej, tylko właśnie wtedy. Jakieś takie 15 minut mniej więcej, wiesz, nawet zwykłego spaceru, napicia się wody, ustawienia poprawnie klimatyzacji, przejścia się wokół samochodu albo krótkiej drzemki, takich właśnie 15 minut pozwoli ci na to, żeby ten organizm odpoczął i już będziesz jeździć bezpiecznie.
1: Czyli słuchamy przede wszystkim siebie i swojego organizmu, a do tematu wracamy za momencik. Zostańcie razem z nami.

0: Ale lato. Ale, ale
1: lato. Na zegarze za 16 minut godzina 10. Z nami w studiu cały czas gościni Dagmara Kowalska, ekspertka motoryzacyjna.
2: Ale lato.
1: Ale lato, no właśnie, lato, w którym jeździmy często na wakacje, również samochodem. No to właśnie, na sam koniec, w pigułce, porozmawiajmy o tym. Pierwsza rzecz, pakowanie. W jaki sposób zapakować ten samochód, żeby rzeczywiście on nie stwarzał nam większych problemów potem w trakcie jazdy?
2: Najcięższe rzeczy na samo dno bagażnika. Im lżejsze, tym wyżej, ale też nie przepakowujmy tego bagażnika, bo rzeczywiście dzisiaj wszystko wszędzie można kupić i nie chodzi o to, żeby mnożyć byty, ale chodzi o to, żeby ten samochód nie był przepakowany, czyli ponad linię szyb oczywiście, to już nie pakujemy, dobrze, bo po prostu ogranicza nam to widoczność i w związku z tym nie widzimy nic w lusterku wstecznym. Lusterko wsteczne, gdyby nie było potrzebne, nie byłoby go w samochodzie. Pracujemy na trzech lusterkach, więc pamiętajmy o tym, żeby nie przepakowywać. Druga ważna rzecz, jeśli przepakujemy samochód i niektóre elementy trafią właśnie na linię szyby, to przy ostrym hamowaniu to wszystko leci naprzód. Tak. Czyli dostajemy w głowę, te przedmioty są bardzo ciężkie, dużo cięższe niż nam się wydaje i rzeczywiście na to zwróciłabym uwagę. Jeszcze może na to, co jest potrzebne w samochodzie, bo rzeczywiście potrzebujemy kilku elementów. Ważne, żeby mieć przy sobie najlepiej w podłokietniku coś takiego, z czym moglibyśmy rozbić szybę. Oczywiście nie zakładamy, że coś nam się wydarzy, że będzie jakiś wypadek, ale w razie gdyby, no to warto mieć przy sobie coś a la młoteczek, tak żeby można było wybić szybę i wydostać się z samochodu, z pojazdu. Kamizelka też najlepiej gdzieś obok i też gaśnica. To są takie podstawy, trójkąt ostrzegawczy i pamiętamy o tym.
1: Sprawdzamy wszystko przed podróżą przede wszystkim, bo mam wrażenie, że nam się często wydaje, że te rzeczy są w samochodzie, ale na przykład w zasadzie od kilku lat po nie nie sięgaliśmy szczęśliwie, bo na przykład nic się nie działo. No i rzeczywiście pakujemy się kompaktowo. Wiemy, że no fajnie, przywilej, że to nie jest samolot, czyli trochę więcej rzeczy możemy ze sobą wziąć.
2: Ale nie wszystko.
1: Ale żeby właśnie z tym też w drugą stronę nie przeginać. Rzecz, którą warto mieć w samochodzie, ale może nie przed swoim wzrokiem, to jest telefon, o którym jeszcze nie rozmawiałyśmy.
2: Tak, tak. Telefon jest ważny, ale nie w ręku. Chowamy go do podłokietnika, czyli tam, gdzie rzeczywiście powinien być i też lepiej w podłokietniku niż na półce, bo znowu, kiedy będzie ostre hamowanie, to ten przedmiot jest bardzo ciężki już sam w sobie, ale wtedy, kiedy leci do nas, no to zachowuje się trochę jak pocisk. Nie mamy szans na to, żeby to złapać. Jeśli nas uderzy, możemy stracić przytomność. No i wtedy tragedia gotowa. Ja bym schowała do podłokietnika. W momencie, kiedy będzie nam potrzebny, sięgamy po niego, a jeśli jest nam niepotrzebny, no to nie dekoncentrujmy się podczas jazdy. To też jest taka plaga XXI wieku. W co drugim, jak nie w każdym samochodzie na światłach widać, że ktoś zagląda do telefonu. To nie jest bezpieczne i chyba nic nas nie ominie. FOMO to nie w tym momencie.
1: Odłóżmy telefon na bok i jedźmy na nasze wakacje bezpiecznie. Dagmara Kowalska, ekspertka motoryzacyjna, dziennikarka Polskiego Radia Kierowców, była gościem w moim studiu. Bardzo ci dziękuję.
2: Ja też dziękuję. Dobrego dnia.
0: Czwórka na walizkach. Czwórka.

0: na walizkach.
1: A ja przypominam dla tych, którzy zaspali, dziś o poranku do walizki fana literatury spakowałam okulary do czytania. Powodzenia.

Za 10 minut godzina 10, a to oznacza, że poranek czwórki powoli dobiega końca. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro od godziny 7. Zostańcie z nami natomiast, bo już za chwilę czwórka to słychać, a prowadzić nią będzie Harper. Ja wam życzę dobrego dnia. Trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: A ja lubię cię w lato, ach to ty. Lubię kiedy chłopiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
10: O nie, my tak nie gramy.
6: Czwórka, to słychać.
11: Big Pippin, baby.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. O takie lato nam chodziło właściwie w całym kraju, słonecznie i ciepło. 21 stopni na Podlasiu, 26 w centrum, do 29 na zachodzie kraju, a jutro będzie nawet jeszcze fajniej.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie. No, better solo, solo.
15: I never let me down, down, down, down. O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, to prawda, tu wasz funkowy przewodnik Marcin Hubert Harper. Będę dla was dobrze grał do 13:00, zapraszam.

0: 27 lat temu mieliśmy kompilację Los Grandes Éxitos en Español, no a teraz mamy ich pierwszy oficjalny krążek w całości w języku hiszpańskim. Słynna kalifornijska załoga Cypress Hill z nowego albumu Dios Bendiga bez DJ-a Maxa. Muzykę wyprodukował tym razem DJ Flicked, no i choć no nie jest to może najlepszy, najwybitniejszy materiał w dorobku Amerykanów, to na lato wakacje raduje i buja solidnie. A na lato i wakacje mamy dla Was teraz nasz specjalny super konkurs.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Bawimy się od poniedziałku do czwartku, rozdajemy walizki marki Ochnik. W ciągu dnia ujawniamy cztery przedmioty z walizki. Wy nas bardzo czujnie słuchacie, wyłapujecie, zapisujecie podawane przez nas przedmioty. Po 18.30 do nas dzwonicie, no i o walizkę się bijecie. Dziś, uwaga, uwaga, walizka fana literatury. Przed 10 był przedmiot pierwszy. Ja ogłaszam teraz przedmiot numer 2.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
1: To.
0: No właśnie, uwaga, uwaga, tym przedmiotem, drugim przedmiotem z walizki jest dziś zakładka do książki. Mam nadzieję, że na wakacje macie więcej czasu na czytanie, zakładka do książki się przyda. Na dobrą muzykę czas macie także, tej akurat u nas nigdy nie brakuje. No i jako dowód nowy kawałek na naszej playliście, brytyjska formacja Kasabian, jej skoczny nowy singiel Superpowers, a premiera ich nowego, dużego, studyjnego krążka za mniej więcej 5 tygodni, dokładnie 4 września.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Dlaczego to nie był hit? Tego nie wie nikt. Z końca lat 90. brytyjska ekipa De La Cota i Common Cincinnati w remiksie samego Fatboy Slima. I przed nami muzyka no, z podobnych gatunkowych rejonów, trochę mniej rockowa, więcej zabawy samplami. Gdzieś pomiędzy właśnie Fatboy Slimem, grupą The Avalanches czy duńskim projektem Junior Senior w ramach kącika klasycznie o tej porze. Sonny Jay, Brytyjczyk Sonnington James III z jego pierwszego, jedynego albumu pod tytułem Disastro z roku 2008. Z okresu, gdy moda na takie granie powoli już przemijała, popularne były wówczas no, bardziej elektroniczne brzmienia, m.in. francuski, taki jazgotliwy electrohouse w stylu wytwórni Edbanger. Prawie 20 lat minęło, dziś takiej zero-jedynkowej, laptopowej, bardziej komputerowej muzyki jest nawet jeszcze więcej, dlatego taka oto radosna zabawa na zakurzonych samplach i bitach może dziś sprawiać naprawdę sporo radości. Sam przygotowałem kiedyś nawet składankę pod tytułem Can't Stop Moving, no a jej tytuł pożyczyłem właśnie z kawałka Sonnego Jaya.
1: Klasycznie o tej porze.

0: To bynajmniej nie była grupa Jackson 5, ale Brytyjczyk Sonny Jay. Dobra, bardzo dobra wiadomość jest taka, że już w piątek startuje Salt Wave Festival. Czwórka jest patronem tej imprezy, no i my teraz o niej trochę opowiemy i przypomnimy.
1: Czwórka na Defender Salt Wave Festival.
2: Czwórka na Defender Salt Wave Festival.
0: 31 lipca i 1 sierpnia Półwysep Helski, teren lotniska w Jastarni. Dwa dni nad morzem, dwie sceny, koncerty, sety DJ-skie. W tym roku zagrają, uwaga, uwaga, Crystal Fighters, Grand Sun, Vito Bambino, Soku, Salvatore Ganacci, Jan Rapowanie, Kukon, Zalia, Liwka, nasza Dominika Płonka i jej brat Dawid. To ma być set DJ-ski. Dawid będzie grał, Dominika będzie śpiewać. Będzie DJ Bleak, DJ Paul Comptel, będzie legendarny house'owy DJ Łuki, nie ten brytyjski garażowy Łuki, ale nasz Łuki z Poznania, legenda polskiej krajowej muzyki house. Będzie także Budka Surfera, czyli ekipa Unda i jej przyjaciół.

0: przyjaciele, jej muzyka już za moment. Najpierw jednak o tym, jak dobiera się wykonawców na taki festiwal, tak by wykreować jego odpowiednią, spójną atmosferę. O tym właśnie opowie Anna Osińska z firmy Good Taste Production, która całą tę imprezę organizuje.
1: Przy tworzeniu line-upu zawsze zależy nam na tym, żeby był międzynarodowy pierwiastek, który festiwal zamyka, ale żeby były też z jednej strony gorące, hot obecnie nazwiska na scenie, troszeczkę na zasadzie takiego debiutanta, który tym debiutantem do końca nie jest, ale w ciągu roku ta kariera się tak bardzo rozwinęła i tutaj zmierzam do Zali, do Liwki, że to nazwisko stało się bardzo hot. I od kilku lat stawiamy też na to, żeby było dużo rapu. Wiemy, że ta publiczność, która do nas dociera, publiczność z całej Polski, też bardzo to docenia. Więc mamy w tym roku Sokoła, mamy Jana Rapowanie, mamy Kukona. Mamy też budkę Surfera by Unda, czyli Undę z budką Surfera. I z tych zagranicznych artystów jest Grandson, który został ogłoszony jako jeden z ostatnich artystów i naszym zdaniem było na to zdecydowanie warto czekać. Mamy Crystal Fighters, którzy przynoszą tą atmosferę taką na Defender Salt Wave bardzo charakterystyczną, czyli z jednej strony takiego delikatnego, spokojnego bujania się w rytm muzyki, a z drugiej strony taką ferię barw, muzyczne takie doświadczenia na pograniczu nostalgii i świetnej zabawy. My też to bardzo lubimy. No i Salvatore Ganacci, artysta, który zagrał na pierwszej edycji Bittersweet Festival, roznosząc dosłownie scenę i biegając dookoła, bo jego energia nie potrafi zatrzymać się na scenie i stwierdziliśmy, że na Defender Salt Wave to jest doskonały artysta również z doskonałą energią. Jego zresztą będzie można też zobaczyć w Polsce we wrześniu, bo będzie też występował na solowym koncercie w Warszawie, więc najpierw go widzimy, możemy go zobaczyć na Defender Salt Wave w takim festiwalowym secie, a 12 września na letniej scenie Progresji w Warszawie.
2: Francuski, voilà. Michasiu? Tości francuski dla pana?
3: O, stary, no.
2: Zapraszam na zewnątrz.
3: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
2: No jasne.
3: To daj jeszcze komuś, stary, ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
2: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

Oj, milutko, do finału lata jeszcze zostały 2 miesiące, ale ten kawałek na tę porę roku myślę, że idealny. Jax Jones i słynna Brytyjka Katie B w nagraniu Last Day of Summer z logo słynnej opiniotwórczej firmy Rin z Londynu, niegdyś, przypomnę, pirackiej rozgłośni. No i takie tempo, taka muzyka doprowadzi nas już do godziny 11:00. Ponownie przed nami muzyka Made in Poland z miasta Łódź. Krzysiek Goliński jako Radikal. Jego znakomita, atmosferyczna, dżunglowa epka Clusters of Tetrahedrons. Dziś wybrałem nagranie Ora, a potem z Krakowa duet Two Turntables z epki pod tytułem Jamaica, w marcu wydanej przez londyńską wytwórnię DNBB Records. No i co ciekawe, panowie podobno dopiero teraz, po kilku miesiącach od premiery, dostali od wytwórni oficjalne cyfrowe mastery tego materiału. Tak to czasem wygląda, jeśli chodzi o kontakty, współpracę z wydawcą. Ale sama muzyka już na świecie hula. U nas także. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15.

0: zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Kochani, bardzo ważna informacja jest taka, że właśnie mija godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody Marcin Hubert, czyli Harper. Ciepło, ciepło, jeszcze cieplej. Lato w pełni. Wspaniała aura od 21 do 29 stopni. Jutro zrobi się nawet gorąco, będzie tak zwana lampa. Na zachodzie nawet 36 stopni. No a my grzejemy cały rok.
1: Autopromocja.
2: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
3: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
2: A kto tam będzie?
3: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
2: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo.
3: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
2: Julia Święch
3: i Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
1: Po reklamie.
10: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Z samego początku lat 80. żelazna klasyka włoskiego groove'u. Loredana Bertè w bardzo letnim kawałku In Alto Mare na pełnym morzu, ale w wydanym w roku ubiegłym znakomitym nowym, bardziej klubowym remiksie Dimitriego From Paris. No a teraz, kochani, to wy sami opowiecie, jakie są wasze ulubione kawałki na lato. Złapaliśmy was, nagraliśmy w trakcie różnych festiwalowych przygód i eskapad.
0: Słoneczny Patrol.
2: Ulubiony kawałek na lato.
3: To zdecydowanie Ewelina Lisowska W stronę słońca. Ostatnio pogoda na openerze nam tutaj nie dopisywała i dzisiaj rano, tylko co wstałem, to pomyślałem sobie, tak, to jest ten kawałek, który chcę usłyszeć. Włączyłem go, no i stała się magia. Świeci słońce, opalamy się, jest wspaniale.
4: Fresh Air, Belmondo i Expo 2000 i dlatego, że świetnie się słucha tego w aucie z opuszczonymi szybami.
5: W tym roku prawdopodobnie to będzie utwór Gany Hakuna Matata, gdyż tak naprawdę miesiąc temu gdzieś na nowo odkryłem całą dyskografię Gany i właśnie ten kawałek cały czas towarzyszy mi w słoneczne dni.
6: Summer Madness, Cool and the Gang to jest taki idealny utwór na palną pogodę, pijesz taką chłodną lemoniadę, jest straszne słońce, jest pot i ten utwór oddaje idealnie ten stan.
7: Car Seat Headrest, Buddies, ewentualnie Beach Life in Death, bo lubię te piosenki.
8: MGMT Kids, bo to jest idealna wakacyjna piosenka po prostu.
9: Love Sensations Madonna, bo to jest Sorry Part 2. To jakby ten sam vibe, nie?
10: Madonna Ray of Light, bo potrzeba trochę słońca.
1: Skoro polecaliście na lato, no między innymi Summer Madness grupy Cool and the Gang, co mnie osobiście bardzo ucieszyło, to ja pod tym utworem także się podpisuję. Zamiast oryginału serwuję dziś jednak wersję duetu Jazzy Jeff i French Prince, czyli taki jest Will Smith na samplach z Cool and the Gang właśnie. W bandusie jeszcze standard Summertime Georgia Gershwina, ale w wersji Bobiego Womacka i grupy The Roots. A jeśli pragniecie jakiś utwór u nas zamówić, potem dedykować go komuś na antenie, to w tym celu właśnie przygotowaliśmy dla was audycję. Gramy co chcecie.
0: Gramy co chcecie.

O je. Powinienem powiedzieć panowie, ale powiem panowie i panie, albo drodzy państwo, żar leje się z głośników, lato i słońce z głośników się wylewa. Przed nami jeszcze dwa utwory z latem w tytule i brzmieniu z katalogu słynnej niemieckiej firmy Kompost. Szwedzki projekt, trochę już zapomniany szwedzki projekt Coop w cudnym nagraniu Summer Sun z wokalnym udziałem Yukimi Nagano, tej Yukimi Nagano dziś w projekcie Little Dragon, no a potem słoneczna klasyka muzyki Two Step UK Garage, trochę też popowa, niejaki Lonio w słodziutkim nagraniu Summer of Love ode mnie od Harpera.

0: Skoro były piosenki o lecie, to najwyższa już pora przypomnieć o naszym super konkursie o nazwie...
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Tak jest, na wakacje, na lato mamy dla was walizki, byście mieli do czego się zapakować. Od poniedziałku do czwartku, od rana do 18 ogłaszamy 4 przedmioty z walizki. Wy je skrupulatnie wyłapujecie z kompletem, dzwonicie do nas po 18.30. Jeśli podacie poprawnie wszystkie te przedmioty, to walizka może być wasza. Do 10 był przedmiot numer 1, u mnie zawsze jest przedmiot numer 2 od 10 do 13. No i tym przedmiotem, uwaga, uwaga, jest dziś zakładka do książki, bo dziś u nas walizka fana literatury. No i z tą walizką zabieramy się teraz w podróż, podróż tym razem dźwiękową.
1: Igłą po mapie.
0: Dziś lecimy do Stanów, choć brzmieniowo udajemy się do Afryki, dokładnie do Nigerii i Kamerunu. Afrobeat, muzyka highlife, afrodisco, takim gatunkom na swojej nowej płycie pokłonił się tym razem Adrian Young, słynny amerykański producent, kojarzony no głównie z taką przykurzoną muzyką soul i funk. Także jeden z szefów wytwórni Jazz Is Dead, ten drugi to przypomnę Ali Shahid Muhammad z grupy Tribe Called Quest. Adrian Young, jego świeżutki materiał, afrodisco Makosa, nagrania Everybody i Fire in the Disco. Tańczymy.

0: Skoro mamy letnie festiwale i imprezy, to my z taką imprezą przychodzimy do Was, do domu. W najbliższą niedzielę o 22:00 u Adama Smolarka w Paśmie Muzycznym przypomnimy bardzo ciekawy występ z tegorocznego festiwalu Carbon w Zabrzu sprzed kilku tygodni. Po 22:00 w niedzielę retransmisja występu projektu Hyacinth, czyli technowcielenia Jacka Sienkiewicza z grupy Kwiat Jabłoni. Warto posłuchać, warto potańczyć. Na zachętę jego autorska produkcja Przemijanie, trochę przewrotnie, bo Hyacinth na Carbonie już był, ale nie przeminął i znowu u nas będzie.
1: Czwórka. Czwórka gra Carbon.

0: Przed nami jeszcze jedna zapowiedź tego, co w niedzielę w paśmie muzycznym wydarzy się u Adama Smolarka. W niedzielę po 20:00 porozmawiamy z grupą Roza Wertow o tym, co u dziewczyn słychać, co szykują, jakie mają plany, plus oczywiście o ich klimatycznym, świeżutkim nowym singlu Seen It Land, fragment wywiadu na zachętę przed premierą za moment, potem ów nowy singiel i ode mnie jeszcze w bonusie brytyjski duet White Flower z ich nowej płyty z tego roku Dreams for Somebody Else, wyprodukowanej przez Ala Doyle'a, muzyka takich grup jak Hot Chip i LCD Sound System. A wracam do Was w samo południe.
1: Jak wasze lato do tej pory?
2: Lato?
1: Lato, no bo trwa chyba.
2: No chyba właśnie, dobre pytanie, czy trwa, czy nie trwa. W porządku, jest okej. Pogoda nie rozpieszcza, ale w sumie nawet to pasuje do naszej muzyki, więc to trochę jest właśnie... Nasza muzyka jest jak lato, ale takie nie do końca ciepłe.
3: Takie jak teraz właśnie, deszczowe, jakieś zachmurzone.
2: Tak. Ale czasem wychodzi słońce.
1: No, wydaje mi się, że z powrotem tym, że rok temu wydałyście ten singiel, którego słuchaliśmy właśnie, czyli Questioning the Sky, ale że z tym, że teraz wracacie, no trafiłyście w ten moment, kiedy jeszcze ludzie pamiętają o Wichrowych Wzgórzach, bo to takie trochę tanie skojarzenie, ale no w pierwszej chwili, wiecie, jeśli pamiętam ten taki tag wasz na Bandcampie, Wrzosowi Score, no to wiadomo.
2: Tak.
1: Z czym się kojarzy? No z tym. Także życzę wam lepszego soundtracku niż Charlie XCX napisała. Także zostajmy przy tym, że rok minął od wydania poprzedniego singla, teraz już ukazał się nowy.
2: Tak, Seen It Land.
1: Czy to jest moment, w którym myślimy już o nowym wydawnictwie?
2: Dokładnie tak jest. Nawet nie myślimy, ale już zbieramy się do nagrywania. Nasz materiał powstawał przez ostatnie 2 lata w trasach koncertowych w Polsce i za granicą. No i w pewnym momencie się zorientowałyśmy, że praktycznie cała nasza setlista koncertowa to są już nowe utwory, więc wypadałoby jednak je nagrać, żeby też osoby, które odwiedzają nasze koncerty albo jeszcze nas nie znają, mogły poznać te piosenki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
13: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Bardzo miło jest mi orzec, że właśnie minęło południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Przez najbliższe dni znów będzie gorąco. W czwartek, piątek, sobotę nawet 36-37 stopni. To ciepło tym razem tak szybko nas nie opuści. W przyszłym tygodniu może być nawet 38 stopni i więcej. Pijmy dużo wody, radujmy się latem, no i słuchajmy dobrej muzyki i czwórki.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papam.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
1: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
10: O nie, my tak nie gramy.
11: Ja wiem, że tak będzie.
12: Ja wiem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, to prawda. No, otwarcie trzeciej już godziny. Nowiutka, świeżutka, szwarniutka muzyka breakbeat. Zapraszam. Psycho.

0: Nasi ludzie, słynna krajowa ekipa Cats and Dogs, tym razem w wydaniu breakbeatowym, w podnoszącym na duchu błogim nowym nagraniu na lato We Gonna Be Alright, na przed chwilą niejaki Psycho z właśnie wydanej epki Breakbeat Soul. Na wszelki wypadek przypomnę, że niezmiennie trwa nasz super konkurs Czwórka na walizkach. Dziś mamy dla Was walizkę fana literatury.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Jak zawsze w walizce znajdują się cztery przedmioty. Ogłaszamy je od rana do 18. Wy je wyłapujecie, a wieczorem przed 19 do nas dzwonicie i z kompletem o walizkę walczycie. U mnie jak zwykle przedmiot numer 2. Dziś jest to, uwaga, uwaga, przypominam po raz ostatni, zakładka do książki. A oprócz tej zakładki mam dla Was jeszcze kolejne breakbeatowe nowości z katalogu, uwaga, czeskiej wytwórni o nazwie Juku z siedzibą w Pradze. Brytyjski producent MC o pseudonimie Hela w znakomitym nagraniu o bardzo ładnym tytule We Left Everything on the Dance Floor. Na potem zbasowana włoska, tym razem ekipa Numa Crew z ich świeżutkiej, mocarnej epki Dubplate Theory, w całości utrzymanej w tempie 140 bitów na minutę.

0: Połamane klubowe bity, takie też nowości niebawem jeszcze tu się pojawią. Dziś jednak wieczorową porą w audycji Letni Soundtrack u Damiana Sikorskiego pojawi się żeński projekt o nazwie Babie Lato. Katia Bela Komoszyńska i Natalia Grosiak jako Babie Lato. Dziewczyny opowiedzą m.in. o tym, jak im się wspólnie tworzy i działa, a nawet armata. No i na zachętę ich muzyka właśnie, plus przed premierą mały przeciek z owej rozmowy specjalnie dla Was już teraz u nas.
1: Super, bo nie wiedziałyśmy tak naprawdę też, ja nie wiedziałam, jak to pójdzie, jak się spotkamy, czy połączymy się energetycznie, czy to jak się w ogóle pisze z innymi osobami, bo no my raczej i teksty pisamy...
2: No ale znałyście się wcześniej, prawda?
1: No ja... Dziewczyny się znały, ja się z Belą tylko mijałam gdzieś tam, ale to było dla mnie, dziewczyny, to jest nowe środowisko i się cieszę, że mnie tak z otwartymi ramionami przyjęły.
3: No, no bardzo to jest niezwykłe doświadczenie i w ogóle wybiegające poza tylko muzyczne spotkanie, no bo gdyby to było tylko muzyczne spotkanie bez połączenia takiego personalnego, energetycznego między nami, to byłby trudny projekt i pewnie by nie powstał. Stały takie piosenki, nie powstałoby aż tyle piosenek i oczywiście jak jechałyśmy we trzy, każda ze swojego miasta do Folwarku Rychenka w grudniu minionego roku, to każda z nas się stresowała, jak to będzie, no bo każda z nas oddzielnie potrafi pisać, śpiewać, komponować.

0: i tak dalej.
1: A co będzie, jak usiądziemy razem?
0: Jak usiądziemy we trzy w tej zamkniętej przestrzeni i co tam się wydarzy. Ale tak szybko jakoś to zaskoczyło.

No właśnie, smutna informacja jest taka, że w wieku 50 lat nieoczekiwanie zmarł Kawiński, słynny paryski producent, kojarzony z nową muzyką klubową z Francji, przede wszystkim z bardziej klawiszowymi, takimi 80-sowymi brzmieniami, synthpopowymi brzmieniami w stylu synthwave czy retrowave, tak się na taką muzykę mówi, a jego sztandarowym utworem był i jest bardzo klimatyczny, zaprezentowany przed chwilą utwór Night Call z kultowego soundtracku do filmu Drive. Przyczyna śmierci artysty na razie nie została podana. Kłaniamy mu się nisko, dziękujemy pięknie za znakomitą muzykę. Obiecywałem, że będą dziś jeszcze połamańce i bardzo proszę, przed nami dwie takie nowości. Sam dżunglowy król, legendarny Brytyjczyk Goldie w znakomitym, bardzo ładnym nowym letniaku pod tytułem Jungle Day z wokalnym udziałem pani Natalie Williams, no a potem kolejna drum and bassowa legenda Tony Coleman, jego projekt London Electricity w bardzo fajnym takim liquidowym, soulfulowym nowym singlu Hoverfly, popełnionym w duecie z producentem o pseudonimie Serpent.

0: Milutko to hula, skoro już się solidnie rozbujaliśmy, to pora na nasze imprezowe rekomendacje, dziś moje, czyli Harpera.
1: Imprezowy latarnik.
0: Naprawdę sporo i ciekawie się dzieje. W przyszły weekend w Katowicach startuje o festiwal 6 sierpnia w Warszawie. Zagra na żywo kultowa ekipa Primus, ale o tym przypomnę wam jeszcze w przyszłym tygodniu. W najbliższy wtorek, 4 sierpnia,

stycznia zagra w Warszawie słynny Amerykanin Moby. To wydarzy się na letniej scenie Progresji. To będzie jedyny polski koncert w ramach jego aktualnej trasy po Europie.

poszanowana postać także przeze mnie. O 19:00 dziś za darmo w Domu Kultury Kadr. Dziś także o 21:00, tym razem na warszawskiej nadwiślańskiej barce Kaskada, zagra i to głośno formacja o nazwie Brassers. Krajowa załoga łącząca klasyczne brassbandowe granie z muzyką klubową, muzyką techno i house. W składzie m.in. panowie z Brass Federacji, no i jeszcze jutro w czwartek w niezawodnym klubie Jazzmin zagra na żywo wymiatająca na basie absolutnie fenomenalna Kinga Głyk. Jak wiadomo, z basem nie wygrasz, warto o tym jutro się przekonać. Co prawda nie mam dziś dla was akurat muzyki grupy Brassers, mam za to kawałek innej brassbandowej załogi, uwielbianej przeze mnie słynnej nowoorlańskiej formacji Hot Eight Brass Band, która obchodzi w tym roku 30 już urodziny. Właśnie grają w Wielkiej Brytanii, dziś Manchester, jutro Birmingham, a dla nas i na cały świat grają już teraz.

0: around the world, baby. Rest in peace, Jacob.
1: I to jest ten moment, kiedy pora już się żegnać. Przed nami na lato jeszcze jedna przeróbka Summer Madness, Kool & The Gang. Chcieliście, to macie. Tym razem w atmosferycznej, dżunglowej wersji z połowy lat 90. Jej autorem jest niejaki Rudeboy Monty. Utwór zrealizował Brytyjczyk Pascal z Ganja Crew, plus na finał z tego roku z logo firmy Astrofonica Chris King jako Damian's Ghost w cudnym kawałku Still Here z samplami z mojej ukochanej formacji Cocteau Twins, mojej Marcina Huberta, czyli Harpera. Audycję realizuje Paweł Worobiej, wydaje Zuza Zielińska i ja wracam do Was w przyszłym miesiącu, czyli w przyszłym tygodniu, a za chwilę numer Rasi. Popołudniowa. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Bo w Media Ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Ciepło i ładnie. 24 stopnie Celsjusza w Warszawie. No i ta temperatura w całej Polsce bardzo podobna. Rozwinie się do 26, więc no nie będzie dzisiaj upałów, ale chodząc po dworze zauważyłem, że na krótki rękawek i krótkie spodenki jest naprawdę elegancko. Delikatny wiatr, który wieje z zachodu w dalszym ciągu, ale to tylko 13 km na godzinę. Natomiast ciśnienie dzisiaj 1023 hektopaskale, czyli dosyć wysokie, no ale to ciśnienie obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Dzień dobry, uszanowanie, numer raz się nazywam, na imię i nazwisko mam Michał Witak, jako że Kamil Jasiński przedstawia się z imienia i z nazwiska, to też powinienem w sumie, bo może niektórzy mnie nie znają jako numer raza, więc po prostu jestem Michał i tyle. No ale zaczynamy, godzina 13 do 16, dzisiaj będę z wami, dużo atrakcji, oczywiście stałe konkursy, więc mam nadzieję, że macie przygotowane telefony, chociaż jeszcze nie, bo czasami jest tak, że ja jeszcze nie zadam pytania, a wy już dzwonicie, więc hold your horses, moi drodzy, dopiero jak podam numer telefonu i dopiero jak ogłoszę konkurs, to będziecie mogli dzwonić, ale wy i tak dzwonicie, jest was naprawdę sporo, a to bardzo cieszy, bo to znaczy, że słuchacie czwórki i uczestniczycie w naszym życiu. Oczywiście w różnych godzinach to następuje, ale jesteście i za to wam serdecznie dziękujemy, bo chyba to jest najważniejsze w pracy radiowca, że ktoś nas słucha i że ktoś to odbiera i że ktoś też jest interaktywny w przypadku tych wszystkich naszych fajnych konkursów, które pojawiają się na antenie czwórki. Dzisiaj, moi drodzy, mamy środę, więc połowa tygodnia, można powiedzieć mała sobota, aczkolwiek ja jutro muszę wstać o godzinie 7, więc tą sobotą to bym tak, małą sobotą bym tak nie przesadzał, bo jednak jutro no też nie skoro świt, no to nie siódma. Ósma to nie siódma, umówmy się, ale też nie jest to zbyt godzina taka komfortowa, a ja niestety już wiem, że dzisiaj jak wrócę z pracy dosyć późno, no to na pewno tak wcześnie się nie położy, ale co poradzić, jutro kolejny piękny dzień, jutro kolejna popołudniowa z wami, ostatnia już, no bo Kamil wróci i znowu będzie robił fajną audycję, a ja będę chodził smutny korytarzami radia, że nie mogę tego robić, nie no żartuję, ja oczywiście was zapraszam na swoje niedzielne i poniedziałkowe audycje, myślę, że to wszystko pięknie gra ze sobą jak jeden dobrze funkcjonujący organizm, ale żeby było zróżnicowane, więc no tak musi być po prostu i tyle. Dobrze, jedziemy z muzą Get Me Down, Nia Archives i Georgia Smith w najnowszym utworze, a potem będzie Fuckers i Bon, oczywiście wersja specjalna, edytowana dla was.
2: To jest nowość czwórki.

0: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Walizki zazwyczaj oznaczają wyjazd na wakacje, a że mamy wakacje, to myślę, że taka walizka się wam przyda na pewno. No jeszcze czasami walizka się przydaje, żeby się na przykład przeprowadzać albo z nienacka wyprowadzić, na przykład jak nie układa się w domu, to wtedy ta walizka i trzeba się wynosić z tą walizką od razu. Ale mam nadzieję, że ta walizka akurat, którą u nas zdobędziecie dzisiaj wieczorem, no to przyda się po prostu do wakacyjnych wyjazdów. No i moi drodzy, będziemy dzisiaj wkładać kolejną rzecz do naszej walizeczki.
3: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: To.
2: Fiszki do zaznaczenia cytatów. Fiszki do zaznaczania cytatów. Zapamiętajcie i oczywiście w wieczornej audycji Jędrzeja myślę, że będziecie po prostu już gotowi na to, żeby powiedzieć wszystkie rzeczy, które

0: są w tej walizce i taką walizeczkę przejąć, no i wtedy już można rezerwować nawet last minute i śmigać gdzieś daleko albo blisko, w zależności gdzie chcemy i jaką destynację sobie obierzemy. No wiadomo, że te dalsze wyjazdy powodują, że musimy wziąć trochę więcej rzeczy ze sobą, ale z drugiej strony ja sobie tak pomyślałem, że w sumie odległość nic nie zmienia, bo jak jedziemy do bardzo ciepłego kraju, to naprawdę myślę, że plecak z kąpielówkami, z bielizną na zmianę i z paroma t-shirtami wystarczy, ponieważ zawsze możemy sobie coś uprać na miejscu i zamiast brać tych rzeczy dużo, no to można trochę uszczuplić tą naszą walizeczkę i wtedy wszystko się elegancko zmieści, ale ja przez naprawdę bardzo dużo czasu, szczególnie jeżdżąc na wyjazdy takie zimowe, no to naprawdę brałem bardzo dużo rzeczy, ale to wtedy wiadomo, że się bierze jeszcze jakieś ciuchy na snowboard czy też na narty, więc te rzeczy też zajmują sporo więcej miejsca, więc no czasami się nam, mi na przykład czasami się nie mieściło, ale i tak sobie radziłem, bo jeszcze miałem pokrowiec do deski, więc w pokrowiec do deski ładowałem również dużo rzeczy, no i tym sposobem pakowałem się elegancko na taki wyjazd. No, ale mamy lato, więc się nie przejmujemy w ogóle ciepłymi ciuchami. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali, przynajmniej na południe, no to mamy tam raczej zapewnioną wysoką temperaturę, nawet czasami za wysoką, bo faktycznie te lata są coraz cieplejsze. Widzimy to chociażby po pożarach, które są na czy w Grecji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, no to powoduje to, że trochę tak naprawdę ten klimat się, nawet nie trochę, tylko ten klimat się zmienia, no i że jest coraz cieplej. Więc jeżeli tą walizkę już zdobędziecie, no to spakujcie się mądrze, rozsądnie, żeby za dużo nie dźwigać. No ona ma też kółeczkę, więc będzie można spokojnie ją prowadzić po drodze. Dobrze, przechodzimy dalej. Get a Grip Fundido, a potem Only Man i Audio Bullies przed wami w czwórce.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

Dochodzi w pół do 14, czyli 13.30 na naszych zegarach. Słuchajcie, oczywiście popołudniowy w czwórce. Ja nazywam się Numeraz i dzisiaj jestem również zamiast Kamila Jasińskiego, który no, robi naprawdę bardzo fajne rzeczy teraz. Trochę mu zazdroszczę, aczkolwiek trochę też nie moja bajka, ale myślę, że no, nie będę nic tutaj spoilerował. Myślę, że Kamil sam to zdradzi, a więcej szczegółów zobaczycie na jego Instagramie, no bo on już tam buszuje, on już tam jest, gdzie ma być. I można śledzić jego poczynania, no i też troszkę liznąć tego, co on tam, czego on tam doświadcza. Więc moim zdaniem w ogóle bardzo ciekawy wypad zalicza Kamil. No,

a my tutaj w naszej pięknej, kolorowej Polsce w czwórce jesteśmy specjalnie dla was. No i już za chwilę wasz ulubiony konkurs, czyli od Tylca, moi drodzy. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi i czy dzisiejsza nutka będzie łatwa, czy trudna, no ale liczę na to, że nie za łatwa na pewno, ale że w końcu odgadniecie. Do wygrania mamy oczywiście czwórkowe krapki Kuboty, więc zapraszam was już do słuchania. No i puszczamy pierwszy fragment utworu od Tylca. 2-2-6-4-5-2-1-0-0, 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Dzwońcie do nas, moi drodzy, i no próbujcie odgadnąć, co to za dźwięk. Dzisiaj wybierałem ten dźwięk więc nie wiem, czy będzie trudniej, czy nie, ale starałem się, żeby to było uniwersalne i żeby nie było jakieś super trudne, no ale myślę, że może wam trochę problemików przynieść. No w każdym razie należy ta odpowiedź do was. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Dzwońcie, no i próbujcie, moi drodzy.

0: 34 po godzinie 13, moi drodzy. No i oczywiście telefony się rozdzwoniły, to znaczy, że pewnie wiecie albo będziecie próbować. No jako pierwszy na antenie jest Konrad. Halo, Konrad.
1: No, cześć.
0: No, witam cię serdecznie, Konrad. Skąd do nas dzwonisz?
1: No, z Warszawy.
0: Z Warszawy, czyli bliziutko. Łącze świetne. Co
1: mam
0: to
1: nadzieję,
0: za... No.
1: Bardzo świetne.
0: Łącze bardzo świetne, ale no mów, co to za kawałek twoim zdaniem?
1: No strzelam po pierwszej nutce Beastie Boys Sabotaż.
0: No i odgadłeś od razu. No.
1: Świetne łącze.
0: A wydawało mi się, że takie będzie troszkę trudniejsze, bo nie chciałem, żeby było za trudne, no ale jednak tak mówię, no Beastie Boys i Sabotaż, taki fragment, nikt tego na razie nie zgadnie. No a Konrad pierwszy, więc
1: dzięki,
0: gratulacje.
1: Dzięki.
0: Klapki, kuboty do ciebie lecą, mój drogi, mam nadzieję, że będzie ci się dobrze.

0: nosić.
1: Pozdrawiam oczekujących w kolejce.
0: Pozdrawiamy serdecznie Konrada, no jeszcze raz gratulujemy. No szybko poszło, bardzo szybko poszło. Moim zdaniem jeszcze byśmy mogli jakieś coś wykombinować specjalnie dla was, bo naprawdę pierwszy słuchacz od razu strzał w dziesiątkę, no to trzeba się bardziej postarać i trochę utrudnić wam to zadanie, bo jednak jesteście naprawdę wszechstronnie tutaj uzdolnieni i no macie wiedzę, no bo jednak taki fragment, ja nie wiem, czy bym zgadł, moi drodzy, ja nie wiem, no ale wy macie wytrawne ucho, jak widać, więc zgadujecie. No dobrze, lecimy z muzą, no i niech będzie to właśnie Beastie Boys i utwór Sabotaż.

0: 40, nie, dobra, 19 minut, godziny 14, nie będę już wymyślał, że 41 minut. No właśnie, robi się coraz cieplej, ponieważ no jest lato, więc tutaj nie powinniśmy być za bardzo zdziwieni, że jest ciepło. No ale oczywiście te upały potrafią dawać nam się we znaki, szczególnie te upały, które były no 2 tygodnie chyba temu, czyli prawie 40 stopni, nawet ponad 40 stopni w słońcu, i to było już odczuwalne dosyć mocno i wtedy trzeba na siebie bardzo uważać. No, jako że w Polsce jest tak gorąco, no to w Europie w ogóle te temperatury no bywają kosmiczne i czy to jest kwestia tego globalnego ocieplenia, czy nie, to trzeba się przed tym jakoś oczywiście ochronić. No ale po krótkim ochłodzeniu również do Czech te upały wróciły, no bo dziś mamy temperaturę 32 stopnie, no i pod koniec tygodnia ma być jeszcze cieplej podobno. Meteorolodzy ostrzegają, że kolejna fala gorąca pogłębi suszę i zwiększy niestety zagrożenie pożarowe.
1: Najcieplej będzie początkowo w środkowych i północno-zachodnich Czechach oraz na południu Moraw. W kolejnych dniach upały dotrą także w pozostałe części kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Synoptycy nie przewidują jednak równie wysokich temperatur jak te, które odnotowywano w Czechach pod koniec czerwca. To wtedy padł nowy krajowy rekord ciepła, który wyniósł 41,9 stopnia. Meteorolodzy zwracają uwagę na zagrożenie suszą. Opadów ma być niewiele, gleba będzie szybko wysychać, a niedobory wody pogłębią się. Znacznie wzrośnie też ryzyko pożarowe, dlatego władze już teraz apelują o nierozpalanie ognisk w lasach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No właśnie, uważajmy na to, co robimy na dworze, nie wyrzucajmy również szklanych butelek, bo one też mogą spowodować to, że ta iskra może gdzieś tam się pojawić. Ja pozdrawiam oczywiście mojego człowieka Procenta, który mieszka obecnie w Pradze czeskiej. Mam nadzieję, że Michale wytrzymasz. Dobrze, teraz przenosimy się do Londynu, tam ponad 35 stopni ciepła, alerty zdrowotne, zagrożenie pożarowe, no i możliwy oczywiście chaos komunikacyjny. Wielka Brytania mierzy się już z 4. falą upałów tego lata. Najgoręcej jest oczywiście na południu i wschodzie królestwa, a służby ostrzegają, że upał zagraża zdrowiu, zwiększa obciążenie szpitali i utrudnia podróżowanie.
2: Najtrudniejsza sytuacja panuje w Londynie, południowo-wschodniej Anglii i na wschodzie kraju. Obowiązują tam pomarańczowe alerty zdrowotne. Skutki wysokich temperatur odczuwa już pogotowie ratunkowe. Widzimy wyraźny wzrost liczby zgłoszeń pod numer 999 tylko w ciągu jednego dnia podczas upału. Mieliśmy o 9,5% więcej interwencji niż zwykle o tej porze roku. To oznacza ogromną presję na nasze centra dyspozytorskie, zespoły karetek, ale też na cały system ratownictwa. Mówił telewizji ITV rzecznik Southwestern Ambulance Service Wayne Darch. Rośnie też zagrożenie pożarowe. Trawa, lasy i wrzosowiska są mocno wysuszone. Strażacy podkreślają, że jedna iskra, niedopałek albo pozostawiony grill to wystarczy, aby ogień zaczął szybko się rozprzestrzeniać. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A w Polsce od jutra te upały mają się zacząć. No już dziś w Świnoujściu wiatr daje na pewno się we znaki plażowiczom, ponieważ wieczna aura sprzyja również też sportom wodnym. No i myślę, że tutaj radość jest po na pewno tej jednej stronie sportowej. Ci, co się wylegiwują na leżakach, pewnie tego wiatru nie do końca potrzebują, no ale pamiętajmy, że wiatr też opala, no i żeby przed tym wiatrem ewentualnie ochronić się, a przed wiatrem do chronienia służą oczywiście parawany, które są bardzo popularne na polskich plażach. Więc jeżeli chodzi o warunki do surfingu, są idealne, czy do kitesurfingu. No natomiast jeżeli chodzi o leżenie na plaży, myślę, że również powinno być pięknie.
3: Idealna pogoda. Oby więcej takich dni.
4: Teraz mniej więcej ile wieje?
3: Około 22-24 węzłów.
4: To lato sprzyja akurat kitesurferom.
3: Jak najbardziej, aby wiatr był.
4: A nikomuś dopinguje, czy po prostu podziwia?
5: Nie, mam dzieci tutaj. Jesteśmy z Warszawy i tak przy okazji przyjechaliśmy. Po prostu pływamy sobie tutaj na plażę i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie, jakby sobie coś spróbowały jeszcze innego.
6: Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla

0: Dzieci, które chcą się uczyć, tak jak mój syn, ma 5 lat i właśnie wchodzi na wodę.
1: Mocno wieje czy umiarkowanie?
0: Na polskie warunki mocno, na jakieś zagraniczne umiarkowanie. Jest pięknie. My nazywamy taką pogodę Hawaje.
2: Hawaje, no właśnie, a synoptycy zapowiadają, że pogoda będzie typowo plażowa, jeżeli chodzi o polskie morze. No i już jutro, już jutro ta temperatura wróci, no i ma sięgać 35 stopni, 30 stopni Celsjusza.

0: Autopromocja. Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
1: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
0: A kto tam będzie?
1: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
0: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo.
1: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
0: Julia Święch
1: i Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: B to the O double M O N. Zbliża się godzina 14.
1: Pogoda.
0: 24 stopni Celsjusza w Warszawie, temperatura do 26 dojdzie, no i dzisiaj słonecznie, aczkolwiek te chmury gdzieś tam będą przelatywać nam nad głową, ale nie będą straszne, ponieważ tych chmur, deszczu raczej nie będzie. Tak samo jutro. Jutro ma być już pełna lampa, no i do 28 stopni. Natomiast dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 15 stopni, więc no będzie troszeczkę chłodniej, no a jutro już 32, więc no trzeba być przygotowanym na tą falę upałów. Ciśnienie 1023 hektopaskale, no i obecnie spada.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Wkroczyliśmy już w kolejną godzinę, 8 minut po godzinie 14, popołudniowa. No i zamiast Kamila słyszycie mnie, oczywiście nazywam się Numer Raz. No i prowadzę specjalnie dla was te 3 godziny, 3 razy w tygodniu, wtorek, środa, czwartek. Jeszcze jutro się z wami spotkam, ale rozstaniemy się na niedługo, ponieważ już w niedzielę będę mógł was zaprosić na audycję Na Cztery Łapy, czyli audycja o psiakach, gdzie zapraszam psiaki z właścicielami albo fachowców, którzy potrafią naprawdę mądrze poopowiadać o tym, co robią i o tym, jak z psiakami po prostu funkcjonować i jak psiaki z nami muszą funkcjonować. Więc zapraszam, jeżeli będziecie mieli jakieś też pytania, no to wtedy możecie do nas zadzwonić i się zapytać, ale to dopiero w niedzielę. Natomiast my przechodzimy dalej, ponieważ już za chwilę JWP, BC przez rap z gościnnym udziałem Problemu. Bardzo fajny numer. W ogóle JWP jako ekipa hip-hopowa od wielu, wielu lat cały czas pokazuje nam, że można robić taki dobry rap w Polsce, nie sprzedając swoich wartości, tych hip-hopowych wydaje mi się, bo tutaj innych wartości raczej nie ma, bo nasze wartości osobiste nikogo nie obchodzą, nikogo nie interesują. Natomiast oczywiście w świetle bycia raperem i no, grać tak jak JWP od tylu lat i tak naprawdę niewiele zmieniając swoją stylówę, bo panowie po prostu kochają to, co robią, no i kochają też elementy, które wchodzą w skład hip-hopu. Przede wszystkim jest to graffiti, no bo każdy z tych dżentelmenów, na pewno Kosi, na pewno Ero, no rzucają farbami na mur, no i robią to zazwyczaj bardzo dobrze, bo są przede wszystkim uzdolnieni, a po drugie mają niesamowitą praktykę przez tyle lat bombić miasto i to nie bombić miasto typu malować brzydkie słowa, nie wiem, brzydkie jakieś rysunki, tylko naprawdę panowie mają niesamowity talent do tego. No i to się elegancko łączy, ponieważ czy bycie writerem, czy bycie raperem świadczy o tym, że kochamy tą kulturę i że próbujemy ją promować tak, jak umiemy najlepiej, tak jak potrafimy, chociażby przez te znaki na mieście albo przez

po prostu znaki w muzyce, którą oczywiście panowie cały czas robią i tych utworów pojawia się dosyć dużo. Tak samo problem, panowie, czyli Stiss i Oskar, no myślę, że fajnie w sobie wykombinowali swoją stylówę. Teraz możemy usłyszeć utwory przerobione przez problem, jeżeli chodzi o utwory Kazika. Również ciekawa propozycja, może nie każdemu podpasować. Mi to akurat w miarę siedzi. Ciekawe interpretacje Oskara, tekstów Kazika. No moim zdaniem warto to sprawdzić. Ale jak na razie odwp, BC przez rap, a potem The Funk, Fenomena, 2K, Armand Van Helden. Jedziemy.

0: tylko o jednym myśli.
1: Myśli, wymyślił. No i dzisiaj mamy dla was bardzo fajne słowo. Ja uważam, że to słowo jest bardzo fajne, bardzo wdzięczne. Najwięcej nie mogę mówić, bo wczoraj się rozszalałem i trochę tych tipów wam za dużo sprzedałem, dlatego byliście bardzo bystrzy też i po prostu wiedzieliście. No a wczorajsze słowo również było bardzo trudne. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy trudne, nie wiem, czy łatwe. Myślę, że wy to ocenicie. Kategoria tego słowa to jest moda, więc zakres jest dosyć szeroki. No ale oczywiście nic za darmo nie ma, ponieważ jeżeli odgadniecie słowo, o którym myślę, no będziemy mieli dla was prezent.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
1: Między innymi Włochy Exploruj, Mediolan, Albania, Turcja, czy po prostu moja, takie przewodniki dostaniecie od nas, jeżeli wpadniecie na to, co ja mam na myśli. Dzwońcie 226452100, 226452100, czekamy na wasze telefony, no i czekamy oczywiście na te słowa, które mam nadzieję, że będą chociaż blisko tego, ale żeby od razu ktoś może nie zgadł, żeby tak za łatwo nie było i żeby za szybko nasz konkurs nie przeleciał, także starajcie się, a ja oczywiście w trakcie tego wszystkiego, nie będę wam podpowiadał, ale może jakoś będę starał się was naprowadzić, ale oczywiście ja mogę odpowiadać tylko tak albo nie. Przypominam, że pierwszy słuchacz ma dwie szanse, czyli może zadać dwa pytania, na które oczywiście odpowiem tak albo nie. No i to tyle, moi drodzy. Dzwońcie 226452100, a my gramy.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: No właśnie, a ja myślę i myślę, ale oczywiście już wymyśliłem i myślę o tym jednym konkretnym przedmiocie, konkretnej rzeczy, kategoria moda. Mamy pierwszego słuchacza, Tomasz. Halo Tomaszu.
3: Cześć, cześć, witam, witam.
2: No, witam serdecznie, słyszę, że jedziesz.
3: A ja lecimy, do końca tygodnia mam urlop na Let It Roll Festival, właśnie podążam powoli.
2: To cudownie.
3: Będzie zabawa.
2: No to świetnie, no to życzę przede wszystkim dobrej pogody, ale pogoda chyba raczej ma być, więc liczę na to, że po prostu będzie bardzo przyjemnie. Dobrze, Tomku,
3: masz... Było tak mówione o Czechach, że będzie mocno, więc no, liczę na to.
2: No to bardzo dobrze. Słuchaj, masz 2 próby oczywiście, jako że jesteś pierwszy, który się do nas dodzwoniłeś, więc no, próbuj.
3: Dobra, czy jest to jakiś ciuch?
2: Nie.
3: Nie, to w takim razie to jest jakiś dodatek jakiś coś. Taki
2: też,
3: ciuch.
2: Też nie.
3: Też nie.
2: Też
3: o
2: nie.
3: Kurde, to mi teraz zrobiło ćwieka.
2: No,
3: może catwalk, jak to ma być moda.
2: Niestety nie. Niestety
3: dobra.
2: Nie, słuchaj, powodzenia. Mam nadzieję, że na festiwalu po prostu wygrasz dobrą zabawę. Pozdrawiam cię serdecznie.
3: Na pewno.
2: Cześć, hej. Tomku. A mamy kolejnego słuchacza już na antenie i tym słuchaczem jest Jan. Halo, Jan.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
4: Jan. W takim razie jest marka modowa?
2: Marka nie.
4: Marka nie.
2: Nie. Niestety nie. No, musisz kombinować, musisz strzelać, mój drogi. Halo, halo?
4: To Jan? Jest taki... A, okej, dobra. To... Niech to będzie Paris Fashion Week.
2: Niestety nie.
4: Dziękuję bardzo.
2: Trochę, żeś za daleko pofrunął, ale dziękujemy za twoją odpowiedź.

odpowiedź i oczywiście miłego dzionka życzymy. Czekamy na wasze telefony w dalszym ciągu 226452100. Dzwońcie do nas, próbujcie wymyśleć, jakie słowo mam w głowie. Mamy jeszcze sporo czasu, więc mam nadzieję, że wy po prostu na to wpadniecie. Kategoria moda. Przypominam, dzwońcie, a ja czekam na wasze odpowiedzi.

0: tylko o jednym myśli.
1: Tak jest. W dalszym ciągu słowo nie zostało odgadnięte, no ale mamy na antenie Janka ponownie, bo przypominam, że możecie do nas dzwonić tyle, ile chcecie, dopóki nie zgadniecie słowa. Halo Janku, no i co żeś wymyślił?
2: Halo, halo, czy to jest materiał lub tkanina?
1: Myślę, że no, jest to zrobione z materiału albo z tkaniny, więc no tak.
2: To jest zrobione z materiału lub tkaniny. Ustaliliśmy już, że to nie jest żadne akcesorium, żaden dodatek.
1: Nie jest żaden dodatek, nie jest to też żaden ciuch.
2: Nie jest to też żaden ciuch, ale nadal mówimy o modzie.
1: Nadal mówimy o modzie i to na takiej modzie, no, którą często, no, jest to, mogę ci podpowiedzieć, że jest to przedmiot, którego używamy dosyć często. Jeżeli oczywiście mamy taki klimat modowy.
2: Jest to przedmiot, którego używamy dość często, jeśli mamy taki klimat modowy.
1: Tak jest.
2: Niesamowite.
1: No niesamowite, prawda? Myślałem, że będzie łatwiej, ale widzę, że wcale nie jest, tylko że jest trudniej.
2: To fantastycznie, bardzo się cieszę, że jest to trudne. No dobrze.

0: W takim razie nie mam dobrego pomysłu. To jest dodatek, a więc powiem apaszka, bo to ładnie brzmi po prostu.
1: Niestety nie jest to apaszka, ale słuchaj, kombinuj dalej. Możliwe, że coś ci do głowy wpadnie. Także słuchaj, dzwoń. Jak będziesz miał pomysły, dzwoń. Po prostu czekamy na twój telefon i na telefony od naszych słuchaczy. Janku, trzymaj się. No i my mamy w pół do 15, więc jeszcze pół godziny na konkurs. Przypominam, cały czas przypominam, dzisiaj kategoria moda. No i słowo, które mam w głowie jest... No z jednej strony jest dosyć oczywista, a z drugiej strony no może wcale nie do końca. Także próbujcie, moi drodzy, 226452100, a przed nami zespół A Tribe Called Quest o tym, jak Q-Tip zgubił swój portfel w El Segundo.

0: tylko o jednym myśli.
1: Come in, Mr. DJ, a trap called Quest left my wallet at El Segundo w remiksie regowym, więc troszkę inna nutka niż zazwyczaj, ale bardzo przyjemna. No dobrze, a my dalej jesteśmy w naszym konkursie. Hasło, które wymyśliłem, słowo jest w mojej głowie, kategoria to moda, no i mamy mojego imiennika Michała na antenie. Halo, Michale.
2: Siema, witam cię.

0: No siemka. Skąd do nas dzwonisz, powiedz?
1: Aktualnie z autostrady A4, ale pochodzę z Tarnowa.
0: Okej, okay, a jak droga, jak ruch na autostradzie?
1: A teraz na razie spokojnie, więc jest okej. Okay.
0: Oby było tak do samego końca szerokości. No i słuchaj, mów, co ci tam w głowie świta?
1: To ja powiem tak, jak usłyszałem ciebie w audycji i hasło moda, z racji, to nie będzie o pytania, od razu będę strzelał, z racji tego, że wychowałem się na polskim hip-hopie, mm-hmm, jest mi bardzo bliski tym mamu sercu, to strzelę, że to jest Kulka.
0: No niestety nie, słuchaj, to by było za proste, to by było za proste, jako że świecę Full Cupem codziennie, albo Snapbackiem, więc słuchaj, dziękuję za próbę, kombinuj, może coś ci jeszcze wpadnie do głowy, ale dziękujemy za telefon.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Trzymaj się, pozdrowy. Kolejny słuchacz, czyli imiennik mojego brata rodzonego, Tomek, halo Tomku.
2: Cześć, wracam.
0: Wracasz, dobrze.
2: Też chciałem strzelić na początku Full Cup, ale się powstrzymałem.
0: No i całe szczęście.
2: Powiedz mi, pytanko, czy to jest w takim sensie przedmiot użytkowy też?
0: Oczywiście, tak.
2: Dobra, to idą te ciepłoty, no to parasol, parasolka.
0: Niestety nie. Niestety nie. No dobrze, ale próba jest oddana. Mam nadzieję, że wy również śledzicie to, co mówią nasi słuchacze. Także Tomku, dziękuję ci serdecznie w takim razie. Próbuj dalej. A kolejny słuchacz to Miłosz na naszej antenie. Halo Miłoszu.
3: Siema numer.
0: No witam cię serdecznie. No słuchaj, jaki masz pomysł na to słowo?
3: Czy
0: na tą
3: to
0: rzecz?
3: Jest na literę W?
0: Nie.
3: W takim razie strzelę manekin.
0: Manekin?
3: Tak.
0: Niestety nie. Niestety nie.
3: Dobra, dzięki.
0: Ale dziękuję serdecznie. No i mamy pierwszą dziewczynę, Julia, po drugiej stronie. Halo, Julia.
4: No, cześć.
0: No, witam cię serdecznie, Julka. Skąd dzwonisz?
4: Ja, ze Śląska.
0: Ze Śląska.
4: To jest jako pukelkarza albo mycka.
0: A, niestety nie, ale dziękujemy za twoją śląską gwarę. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. No niestety nie, ale próbuj dalej ewentualnie. Dzwoń do nas i próbuj dalej. Dzięki serdecznie. Buziak. No i mamy Janka znowu. Halo Janek.
5: Próbuj dalej. Dzięki serdecznie. Buziak. No i mamy Janka znowu. Halo Janek.
6: Halo, no, czy mnie słychać?
0: Tak, halo Janku. Coś się, no tak, jakieś takie dobrze, opóźnienie.
6: W takim razie...
0: Przycisz radio troszeczkę,
6: to
0: wiesz?
6: Słowo na literę P.
0: Dobra.
6: Halo,
0: no dobrze, teraz słuchaj się perfekcyjnie. Dawaj.
6: Ja, tak, czy to jest słowo na literę P?
0: Nie.
6: To nie jest słowo na literę P. No idąc ostatnim utworem chciałem powiedzieć, że to jest portfel. W takim
0: no to nie to... jest portfel, niestety. Więc próbujcie dalej, moi drodzy. No Janku, to już trzeci raz, więc może za czwartym razem ci uda, jak coś wymyślisz. Dobrze, ale mamy kolejną słuchaczkę, kolejna kobieta, Żaneta tym razem. Halo, Żaneta.
7: Cześć, to ja też pójdę w literę. Czy to jest na literę W?
0: Nie.
7: O nie.
0: I cały świat runął w gruzach właśnie.
7: Tak, dokładnie tak.
0: No dobrze, ale musisz strzelać już teraz.
7: No to powiedzmy, że... Po prostu materiał.
0: Materiał niestety nie, ale kombinujesz. No słuchaj, kombinujesz. To najważniejsze. Także dziękujemy Żanetko za to słowo. No i mamy kolejną dziewczynę, Anetę. Halo, Aneta.
8: Cześć.
0: Cześć, siemanko. No i mów, co to może być za słowo, które w tej mojej głowie się zagnieździło?
8: No już teraz to mnie zbiliście z tropu, bo byłam przekonana, że chodzi o wachlarz.
0: O wachlarz w ogóle, bardzo, bardzo ładnie, ale to nie chodzi o wachlarz, niestety.
8: No niedobrze, no to dzięki, pa.
0: Dziękujemy serdecznie, no i zagramy teraz kawałek, wy macie jeszcze chwilę, żeby się nad tym zastanowić. Kategoria moda 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Za 18 minut, godzina 15. No i mamy kolejnego słuchacza. Przypuszczam, że to już nasz Tomek. Halo Tomku.
2: Cześć, witam. A czy mógłbyś mi przypomnieć ostatnie dwa strzały, bo byłem na linii, nie słyszałem, co mu przedmówcy mówili.
1: Ojejku, wiesz co, nie pamiętam, ale wiem, że to był portfel chyba i wachlarz.
2: Aha, no dobra, ja nie będę miał pytania, strzelam.
1: Dawaj.
2: Parasol.
1: Parasol, niestety nie, to nie jest ta odpowiedź. Bardzo mi przykro, Tomku, możesz próbować dalej, ale już następny słuchacz na antenie, czyli Miłosz. Halo Miłoszu.
3: Halo, cześć.
1: No siemanko.
3: Strzał, okulary.
1: Nie, nie okulary, niestety. No ale dobrze, no strzelajcie dalej. Dziękujemy Miłoszowi, dzięki Miłosz. Kamil na linii. Halo Kamilu.
4: Halo, halo, witam.
1: Cześć.
4: Cześć, cześć.
1: Siemanko, no i co tam kombinujesz?
4: Czy, nie wiem, czy już było to pytanie, czy jest to na literę P?
1: Było to pytanie i odpowiedziałem, że nie.
4: No to...
1: Mogę podpowiedzieć, że trochę wyżej w tym alfabecie. Nie bardzo, ale troszeczkę wyżej.
4: Dobra, strzelam, że to jest torba.
1: Nie, to nie jest torba. Bardzo mi przykro. Także
4: pozdrawiam.
1: Kombinuj dalej, pozdrawiamy. I mamy Iwonę na linii. Halo Iwona.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No i co tam sobie wymyśliłaś? Co ja mogę mieć w tej głowie?
5: No właśnie, chciałam zapytać, czy jest to nakrycie głowy?
1: Nie.
5: Nie.
1: Nie. Nie jest to nakrycie głowy.
5: To może w takim razie, nie wiem, kamizelka.
1: Niestety nie, niestety nie, no ale widzę, że padają coraz bardziej oryginalne odpowiedzi, więc dziękujemy ci, Iwono, bardzo serdecznie za tą odpowiedź. No i mamy już w kolejności, widzę, trzech Łukaszów, nie, dwóch Łukaszów i jeszcze Krzyśka, ale Łukasz na początek. Halo, Łukasz?
6: Halo, halo?
1: No, cześć, Łukaszu. Co to za słowo?
6: Cześć, cześć. Cześć, cześć. Powiedz mi, czy to jest na literę B?
1: Nie. Nie jest na literę B. I znowu
6: billboard reklamowy.
1: A widzisz, no nie, no niestety nie.
6: Okej, dzięki.
1: Także bardzo mi przykro, pozdrawiam serdecznie. I kolejny Łukasz. Halo, Łukaszu.
7: No, witam numer.
1: Cześć, siemanko. Mam,
7: to jest tak, to nie jest ciuch, tak? To nie jest dodatek do garderoby.
1: No.
7: Nie jest parasol i nie jest wachlarz.
1: Nie.
7: I wyżej niż literka P.
1: Nie.
7: To pytanie, czy to się przydaje na plaży?
1: Nie, raczej nie.
7: To nie będzie ręcznik.
1: Nie będzie ręcznik, niestety.
7: No to nie dalej.
1: Dobra, próbuj, kombinuj, dziękuję ci serdecznie. Krzysztof tym razem się do nas dodzwonił. Halo, Krzysiu.
8: Witam, cześć, cześć.
1: Cześć, cześć, siemanko. No i co?
8: Jest autostradia 4.
1: Dobrze.
8: Podobnie jak kolega.
1: Okej. Okay. Popularna trasa.
8: Na Kraku. Trasa.
1: Dobrze.
8: Więc ja, chodzi mi taka rzecz po głowie, czy ten przedmiot używa się do przenoszenia czegoś?
1: Nie bezpośrednio, ale w jakimś tam stopniu na pewno.
8: No to nie wiem, czy to jest nerka?
1: Nie, to nie jest nerka, niestety. No od razu uprzedzam, ani nerka, ani płuco, ani wątroba, tym bardziej. Dziękuję serdecznie. Dobrze, Michała mamy po raz kolejny na antenie. Halo, Michale.
9: Cześć.
1: Cześć, siemanko. Siemanko. No i co tam? Wykombinowałeś?

0: zachowałeś?
1: No chciałem się spytać, czy to jest część garderoby?
0: No jest, no myślę, że można powiedzieć, że jest to część garderoby.
1: Stawiałem na nerkę, ale taka...
0: No nerka przed chwilą padła, tak, więc strzelaj co innego.
1: Plecak to też nie jest.
0: Nie jest.
1: Torebka?
0: Też nie. Niestety, to nie jest torebka. Także dziękujemy Michałowi, pozdrawiamy. No i Robert ma dla nas, mam nadzieję, poprawne słowo. Halo, Robert.
2: Halo, jestem.
0: Cześć, siemanko.
2: Pytanie, czy to się nosi na głowie?
0: Nie.
2: O,
0: znaczy, na upartego pewnie by się dało, ale bez przesady. Raczej nie na głowie.
2: To na kolanniki może w takim razie.
0: Też nie, ale dobrze, że schodzisz niżej. Bardzo dobrze, ale to nie na kolanniki niestety. No to dziękujemy Robert serdecznie za ten strzał. No i mamy Angelikę. Więc może Angelika trafi. Halo, Angelika.
3: Cześć.
0: Cześć, siemanko.
3: Ja chyba zrezygnuję z pytania, bo zawsze mnie mylicie odpowiedzią na pytanie. Po prostu strzelam, czy to jest chusta?
0: Nie, to nie jest chusta. To nie jest również chusta. Robi się coraz trudniej, no ale mam nadzieję, że w końcu znajdziecie. Jak nie, no to po prostu będę wam podpowiadał delikatnie, żeby was naprowadzić i wtedy może odgadniecie. Dobrze, przerywamy utworem i za chwilę wracamy do naszego konkursu.

0: tylko o jednym myśli.
1: Wracamy do naszego konkursu, ponieważ prawidłowa odpowiedź jeszcze nie padła, ale mamy kolejnych słuchaczy. No i Bartek znowu się do nas dodzwonił, albo pierwszy raz. Halo Bartku.
2: Siemanko.
1: Siemanko, witam cię serdecznie. No co, co tam w tej głowie mi świta, powiedz?
2: Mam takie pytanie, czy to się zaczyna na literę K?
1: Nie, nie zaczyna się na literę K, ale ten słowo zabiera literę K. Także...
2: To nie wiem, skomplikowałem. Dobra, to sznurówki będą.
1: No nie, ale powiem ci szczerze, że myślałem o sznurówkach i mogę powiedzieć, że jest to no, w miarę blisko. Więc słuchaj, no kolejny raz może odgadniesz. Dziękuję ci Bartku bardzo serdecznie. I Tomek na linii. Halo Tomku.
3: Witam.
1: Cześć, siemanko.
3: Ja będę...

0: od razu strzelał, czy to są sandały.
1: To nie są sandały, ale bardzo dobry trop. Jeżeli słuchacie wy, to pamiętajcie, że słowo sandały padło i że powiedziałem, że to jest dobry trop, ale to niestety nie są sandały, także dziękujemy Tomkowi. Dziękuję ci, Tomku, serdecznie. No i Tomasz już jest na antenie. Tomaszu?
2: Halo, halo, siema.
1: Siemka. No i co tam się dzieje w tej głowie?
2: A powiedz mi, czy to jest na literę M?
1: Tak.
2: Mokasyny.
1: Tak jest! Brawo! No widzisz, wydawało mi się to takie łatwe. Ja tutaj oczywiście od razu pokazuję do kamery, żeby była jasność. Czy ty nosisz mokasyny?
2: No, to od okazji oczywiście, nie?
1: Od okazji, no właśnie. A mokasyn na gołą stopę czy ze skarpetką?
2: Ze skarpetką.
1: No i bardzo, i chwała ci za to, mój drogi, bo myślałem, że już powiesz, że bez skarpetki wtedy nie byłoby dobrze. Ale słuchaj, zostań na antenie, przewodniki dla ciebie, także musisz tutaj wydawcy powiedzieć wszystko. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, że odgadłeś. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników.

0: Polaków w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: 25 stopni Celsjusza, no i ta temperatura już powoli będzie spadać, chociaż jeszcze o 1 stopień może urosnąć około godziny 16, ale raczej będzie się utrzymywać tak 25-24, w nocy spadnie do 16, więc po prostu noc będzie bardzo, bardzo przyjemna. Jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra, a ciśnienie spada, niestety w tej chwili na barometrach jest 1023 hektopaskale.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie.

0: gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
7: A ja lubię cię w lato, a kto ty? Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: jest popołudniowa w czwórce.
1: 9 minut po godzinie 15, ostatnia godzina popołudniowa już właśnie się rozpoczęła. No i myślę, że będzie to bardzo smaczna godzina, bo na pewno będziemy rozmawiali o pysznym jedzeniu, na pewno włoskim, ale myślę też o polskim też trochę porozmawiamy, ponieważ nasz następny gość jest Włochem i za chwilę usiądzie na tym fotelu. Co prawda mieszka w Polsce już od paru lat, więc myślę, że fajny akurat czas, żeby porozmawiać też o tym, jak w tej Polsce się czuje, jak ta Polska oddziaływuje na niego, no bo ja zawsze jeżdżąc do Włoch, zawsze mi się wydawało, że no Włosi są o wiele cieplejszym narodem, bardziej takim sympatycznym, bardziej empatycznym, na pewno bardziej od Polaków, ale z tego co widzę, obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do nas i zaczynają tu po prostu mieszkać, żyć, mówią, że Polacy też są bardzo sympatyczni i bardzo ciepli. No właśnie, w zależności na kogo się trafi, przypuszczam, że jadąc do Włoch też można trafić na kogoś niemiłego. Mi się to chyba nie zdarzyło. Może raz. Tak, wiem, ale to byli ratownicy na basenie. To oni byli bardzo niemili i ja byłem też dla nich niemiły. I nie wołałem ajuto, ajuto, ale oni byli czujni, bo we Włoszech nie można bez czepków tak naprawdę. Nie we wszystkich basenach, ale tam czepki są obowiązkowe. No i ratownicy na to bardzo mocno zwracają uwagę, więc z takim ratownikiem po prostu się pokłóciłem. A że moja była dziewczyna była tłumaczką języka włoskiego, więc podpowiedziała mi parę ciekawych słówek, które były trochę obraźliwe, no i ja tych słów użyłem, potem trochę żałowałem, ale z drugiej strony, no on też był bardzo niemiłym facetem i bardzo atakował nas jako całą rodzinę, więc to było takie niefajne. No dobrze, ale ja myślę, że dzisiaj nie będziemy w ogóle gadać o niefajnych rzeczach, wręcz przeciwnie, o samych słodkich, dobrych, smacznych rzeczach, tak żeby nasze życie po prostu wyglądało dobrze i żebyśmy też mogli trochę liznąć tych Włoch,

mieszkając w Polsce, a myślę, że w dzisiejszych czasach jest to możliwe, bo tego jedzenia jest dużo, restauracji włoskich jest dużo, więc wybór naprawdę jest spory. Ale to już za chwilę, także zostańcie z nami, 11 minut po godzinie 15.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 15, no i mamy już naszego gościa. Ja przygotowałem dla ciebie przywitanie po włosku, czyli buongiorno Francesco, benvenuto nel nostro programma, en un grande piacere averti con noi. Come stai?
2: Tutto bene, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być. Kłaniam się.
1: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. No właśnie, Włoch, ale już mówisz po polsku i to całkiem nieźle. Trochę się martwisz tym, że nie wszystko zrozumiesz, ale będę się starał mówić powoli i tak, żebyś dużo zrozumiał. Od 6 lat mieszkasz w Polsce.
2: Tak.
1: Co cię skłoniło, żeby przyjechać do Polski?
2: Pierwszy raz byłem w 2014 roku. Ale po prostu na wakacje, przyjaciółmi, bo loty były tanie.
1: To prawda.
2: Tak.
1: Tak.
2: Ale ta podróż była dla mnie niezapomniana, bo od razu spodobali mi się ludzie, kultura, historia, wszystko. I naprawdę wtedy obiecałem sobie, przysięgam wam, pewnego dnia chcę tu mieszkać.
1: Mhm.
2: I tam potem się stało, bo ja studiowałem chemię na uniwersytecie w tamtym czasie, kiedy skończyłem studia, po kilku doświadczeniach zawodowych szukałem pracy i przeprowadziłem do Warszawy na początku 2020 roku.
1: Mhm.
2: Tak.
1: Okej. Okay.
2: To jest.
1: I to jest właśnie to dla mnie niesamowite, że Włoch wymyślił sobie, że chce mieszkać w Polsce. Ja bym chciał mieszkać we Włoszech. Nie mam jakiejś strasznie destynacji takiej opatrzonej, ale pewnie Sycylia, ewentualnie Cinque Terre, czyli te tak. miejscowości tam, jest po prostu przepięknie. Ale czy jak przyjechałeś pierwszy raz do tej Polski, to coś cię tak bardzo mocno zaskoczyło i spowodowało tą myśl, że ty chcesz tu mieszkać? Nie wiem, ludzie, jedzenie, klimat.
2: Wiesz, na początku była to bardziej niż wiadoma miłość do Polski, której sam jeszcze nie rozumiałem dlaczego.
1: Okay.
2: Ale teraz po kilku latach mogę powiedzieć wiele rzeczy, za co tak bardzo lubię Polskę. Na przykład najważniejszą rzeczą, które najbardziej brakuje mi, kiedy jestem we Włoszech, i myślę, pierwszy powód, dla którego nie chcę wracać do Włoch, jest poczucie bezpieczeństwa.
1: Okay.
2: Myślę, że w Polsce można chodzić o każdej porze, w dzień, w nocy, w każdym miejscu i czuć się bezpiecznie. Mm-hmm. I to jest naprawdę niesamowite.
1: We Włoszech tak nie jest?
2: Niestety nie.
1: Okay.
2: Niestety nie. Poza tym Polska jest bardzo, bardzo czysta.
1: Mm-hmm.
2: Wszystko dobrze funkcjonuje dla mnie. Transport publiczny jest świetnie i wiemy, że we Włoszech mamy problem z tym.
1: Tak. Sam nieraz się o tym przekonałem, jeżdżąc po tym pięknym kraju.
2: I też Polska jest nowoczesna teraz. Daje naprawdę wiele możliwości. Jest atrakcyjna dla młodych ludzi.
1: Okay.
2: Myślę, że Polska inspiruje naprawdę, bo widzisz, że masz szansę. Bo Polska cały czas się rozwija. I ja czuję, że mogę rozwijać się razem z nią.
1: Okej. Okay.
2: Jest niesamowite.
1: A to akurat bardzo, bardzo miłe, co mówisz. A czy ludzie? Bo tak naprawdę jeżdżąc po świecie, też poznajemy ludzi. Staramy się poznać, żeby zobaczyć, jak w Polsce się żyje. Żeby zapytać tubylca, jak naprawdę żyje się w Polsce. Czy ludzie też cię zainteresowali? Czy, nie wiem, poznałeś kogoś po prostu takiego, który ci spowodował, że mówisz, kurczę, ja chcę tu mieszkać, jak są wszyscy tacy fajni, to ja chcę tu być?
2: No, oczywiście. Jest stereotyp, że Polacy są trochę zimni, rzadko się uśmiechają, może

0: mało gościnni, ale w rzeczywistości myślę, że to nie jest prawda. Kiedy poznasz ich bliżej, Polacy są naprawdę dobrymi ludźmi, mają dobre serce, są skromni i myślę, że może ich zaufać. Więc ja nigdy nie miałem problem, gdziekolwiek byłem. Bardzo lubię Polacy.
1: No widzisz, to też myślę, że trochę jest to zróżnicowane, bo wiadomo, że teraz mamy bardzo dużo ukraińskiego narodu u nas w Polsce. Jest to naturalna rzecz, no bo uciekają przed wojną. I my też jako naród często mamy tak, że jak czegoś mamy za dużo, to trochę nam się to przestaje podobać. I faktycznie ten naród ukraiński coraz bardziej wkrada się w nasze życie. Raz lepiej, raz gorzej. Ale no do Włochów to chyba nikt nic nie ma, bo Włoch jak zawsze przyjeżdża, to jest uśmiechnięty, zabawowy i chce poznawać ten nasz kraj zupełnie w inny sposób niż może inne narody. Nie wiem, czy ty tak miałeś, jak tu przyjeżdżałeś, obawiałeś się tego, że na przykład ktoś na ciebie źle spojrzy, bo jesteś z Włoch, że mówisz po włosku, że będziesz trochę traktowany no inaczej niż Polacy?
0: Nie, dla mnie nie wiem, że bo jestem we Włoszech i prawie wszyscy kochają Włoch, więc kiedy ja powiem, że jestem z Włoch, byłem na wakacje, Włochy są przepiękne, więc tak. Ja nigdy nie miałem problem.
1: Okej, no ale to widzisz, to akurat bardzo, bardzo dobrze. No, też macie tak piękny kraj, że po prostu ludzie przyjeżdżają do was chęcią i odwiedzają te cudowne miejsca. Posłuchajmy na razie utworu i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Grzesia w naszym studiu. Francesco, ten Włoch, taki masz profil na Instagramie. I co na tym Instagramie pokazujesz? W ogóle chciałem się zapytać, no bo z wykształcenia jesteś chemikiem.
1: Tak.
0: Skąd kuchnia wzięła się w twoim życiu? Bo moim zdaniem Włoch każdy potrafi chyba gotować i każdy potrafi robić to przepysznie. Czy ty z domu wyniosłeś takie kulinarne doświadczenie od mamy, babci?
1: No oczywiście, no myślę, że ja mogę gotować dobrze. Na pewno makaron jest moje główne danie.
0: Okej.
1: Okay. Tak, ale tak, bo moja mama bardzo dobrze gotuje, moja babcia gotowała naprawdę super, więc tak.
0: Czyli z pokolenia na pokolenie tak. Ta miłość do jedzenia też. A we Włoszech gotowałeś, jak mieszkałeś? Czy raczej kuchnia taka... Bo ja też, sorry, że jeszcze ci przeszkodzę, zauważyłem, że jeżdżąc do Włoch, Włosi rzadko jedzą posiłki w domu. Włosi spotykają się na mieście. Wychodzą sobie do restauracji, żeby zamówić makaron, żeby się spotkać też z ludźmi. My w Polsce czegoś takiego nie mamy. A tam zauważyłem, że wracają ludzie z pracy i tak naprawdę zamiast odpoczywać w domu, oni wolą wyjść na miasto i spotkać się ze znajomymi i zjeść.
1: No, że odzależy, bo na przykład w moim domu moja mama gotować dużo. Więc zaprosiła całe rodzica w domu i tam przygotowała. Ja rzadko przygotowałem we Włoszech, bo oczywiście mieszkałem z moją mamą.
0: No to mama
1: tak,
0: wszystko robiła.
1: Moją mamę synek.
0: Cudownie. No. No tak, ale jednak te kulinaria gdzieś tam za tobą poszły.
1: Tak,
0: i rozumiem, że to też jakaś pasja twoja.
1: Tak, no tak.
0: I w Polsce, jak przyjechałeś do Polski, spróbowałeś tych naszych kulinarnych dobroci, chociaż myślę, że nie wszystko jest dobre. A była sytuacja, gdzie spróbowałeś potrawy i powiedziałeś, że to jest w ogóle nie twój smak? Polska potrawa?
1: Uważam, że polska kuchnia jest smaczna dla mnie. W ogóle jest smaczna. Czasami trochę ciężka, ale smaczna.
0: Tłusta, ciężka, tak. To prawda.
1: I na przykład uwielbiam żurek i nie podoba mi się, nie smakuje mi, teraz nie pamiętam, taka zupa z żołądek, flaki na przykład. I co chcę powiedzieć, na początku oczywiście był strasznie dziwny dla mnie makaron z truskawkami jako Włoch, ale teraz mam z niego mam więcej szachunek.
0: Okej. Okay.
1: Tak, bo byłem u jednej z moich obserwatorek i gotowaliśmy razem makaron z truskawkami, było naprawdę świetne doświadczenie. Aha. I teraz mam więcej szachunek.
0: Okej, okay. A widzisz, a ja nigdy za makaronem z truskawkami nie przepadałem i zazwyczaj go nie jadłem. Tak samo zup takich owocowych w ogóle nie przepadam. A jest tak naprawdę coś, potrawa, którą pierwszy raz zrobiłeś w Polsce według, nie wiem, przepisu z internetu czy kogoś znajomego? Jak zaczęła się twoja kulinarna przygoda też w Polsce? Bo
1: W Polsce tylko spróbowałem robić pierogi.
0: Pierogi okay.
1: Ruskie, tak. I było okej, okay, myślę. Tak.
0: Dobrze.
1: Ale tylko raz.
0: Tylko raz. No,
1: tak, bo normalnie gotuję makaron w domu.
0: Dobrze.
1: Codziennie.
0: Najlepszy makaron, jaki jesteś w stanie zrobić i twój ulubiony?
1: Dla mnie najlepsze jest proste. Jest spaghetti, sos pomidorowy, parmigiano i z bazylia. To wszystko.
0: Oj, cudowne.
1: Tak.
0: Ja w ogóle we Włochach uwielbiam to i we Włoszech, że to jest bardzo prosta kuchnia. I im prostsza, im mniej składników, tym jest smaczniej, co jest niesamowite. Ja ostatnio robię makaron bardzo często, czyli makaron, czosnek, papryka i oliwa. No. To jest dla mnie, to jest olio...
1: Aglio olio i peperoncino.
0: Dokładnie, no, tak. I to jest tak proste i to jest tak smaczne, że ja jestem tak. W stanie to codziennie jeść po prostu.
1: Zgadzam się.
0: A ty robisz tą potrawę?
1: Tak. Czasami robię. Na przykład dla mnie jest też smaczny tylko ryż, biały ryż z olej oliwy i parmigiano. I dla mnie jest smaczny, tak?
0: Oh, wow.
1: Ale wiem, że dla Polacji jest trochę za proste.
0: Za proste. Ale teraz mi dałeś pomysł. Ja naprawdę lubię takie proste rzeczy. Uważam, że w dzisiejszych czasach, jak ktoś mówi, że nie umie gotować, to po prostu jest leniem, bo mamy internet i mamy tyle przepisów z różnych stron świata, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Ale ten ryż z oliwą i z parmezanem to sobie spróbuję na pewno.
1: No,
0: zrobię sobie
1: polecam.
0: Z ciekawości. Dobrze. Safario, przed wami Chowder, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 15.34. Francesco, ten Włoch, to profil na Instagramie dzisiaj u nas w czwórce. Rozmawiamy o tym, co w Polsce Francesco robi i co ty obecnie robisz w Polsce.
2: O, ja ukończyłem chemię, ale zawsze chciałem pracować na własnym rachunek, bo zawsze miałem kreatywnym, wolnym duchem.
1: Okay.
2: I pomyślałem, że przez YouTube mogę zrealizować to marzenie. I to się stało, to teraz YouTube to moja praca.
1: Okej, okay, to super.
2: Tak, więc mogłybym mieszkać w Księży, ale kocham Warszawę i chcę tu zostać. Mam główny kanał po włosku, że pokazuję moje podróże po świecie i między podróżami moje życie w Polsce po włosku. I założyłem drugi kanał po polsku, tylko bo chciałem poćwiczyć mój język po prostu.
1: Tak,
2: ale... to jest moja praca, tak.
1: Ale to jest bardzo ważne, wiesz, bo często jest tak, że jedziemy do innego kraju i wymagają od nas tego, żebyśmy my jednak umieli w tym języku rozmawiać. Wiadomo, że jadąc do Włoch, no ja nie nauczę się włoskiego języka w chwilę, aczkolwiek uczyłem się troszeczkę, żeby jednak więcej rozumieć, będąc tam. No bo dogadać, no to bym się nie dogadał. Ale rozumieć już na pewno więcej rozumiem. I to też jest takie czasami wymagające od danego narodu. No ale jesteś w Polsce, to mów po polsku.
2: No.
1: Miałeś takie komentarze w swoim życiu?
2: Nie. Myślę, że Polacy są bardzo mili. Oni prawie wszyscy mówią po angielsku.
1: No tak, to jest akurat
2: więc
1: prawda.
2: Więc to jest. Nie jest problemem, myślę, z języka. Ale jak chciałem uczyć się polskiego, no, bo kocham Polskę i tak.
1: Zawsze to dodatkowy język, który się umie. Moim zdaniem to jest wielkie bogactwo w ogóle znać parę języków. Więc włoski, angielski i polski już teraz.
2: I hiszpański.
1: Hiszpański
2: mówię po hiszpańsku,
1: no,
2: tak.
1: Okej, okay. No to już cztery języki.
2: Ale hiszpański jest łatwy.

0: łatwiej dla mnie.
1: No tak, no bo jednak te języki są troszkę zbliżone. Może tak, nie w 100%, ale są troszkę zbliżone. Wiem, że tam te J jest inaczej i H, prawda? Bo we Włoszech to inaczej brzmi, a po hiszpańsku inaczej. Czy tak naprawdę jako YouTuber, bo ty jesteś YouTuberem, tak? Czy da się z tego wyżyć, mieszkając tutaj w Polsce?
0: Nie, myślę, że mieszkam tutaj, bo po prostu kocham Polskę i kocham Warszawę, ale mogłabym mieszkać wszędzie. Więc tylko chcę tu... Kiedy na przykład podróżę po świecie, byłem miesiąc w Japonii na przykład, tęskniłem za tym miastem.
1: Okay.
0: Tęskniłem za Warszawę, chciałem wracać tu.
1: No i wróciłeś.
0: Wróciłem. Jest nieświadomna miłość.
1: Okej. A jako też miłośnik kulinariów, czy masz jakąś taką potrawę na świecie, która, do której najbardziej lubisz wracać? Na przykład z Japonii albo...
0: Kraj?
1: Tak.
0: Tak.
1: No bo zapewne jeździsz i próbujesz też tego jedzenia.
0: No tak, ja... o jedzenie
1: tak,
0: mówimy.
1: Jedzenie.
0: O jedzenie Japonia na pewno.
1: Japonia?
0: Tak, bo ja kocham świeże ryby.
1: Świeże
0: ryby i tam sushi jest wow. No,
1: na pewno. Tak. Ale rozumiem, że wy we Włoszech nie macie tak dobrego sushi? Czy w ogóle...
0: No mamy, we Włoszech mamy. W Polsce myślę, że odzależy. We Włoszech myślę, że sushi jest lepiej niż w Polsce.
1: Okej. No bo jednak też macie lepszy dostęp do świeżych ryb.
0: Tak, ale tuńczyk jak w Japonii nigdy nie zjadłem.
1: Tuńczyka w Japonii nie zjadłeś.
0: Tuńczyka, tak. No tuńczyka aż dobrze, jak w Japonii nigdy nie zjadłem.
1: Okej. A Japonia to nie twoje miejsce na ziemi? Byłeś tam miesiąc, nie chciałeś tam spróbować mieszkać, żyć?
0: Nie wiem, mogę tak, ale dla mnie jest bardzo trudno. Nie jestem w Warszawie, jak chcę tu zostać, więc kiedy myślę, Japonia mogę być dobre, ale Warszawa dla mnie...
1: Japonia na chwilę,
0: no.
1: Tak, a Warszawę na stałe. Czy twoja rodzina, która została w Turynie,
0: tak,
1: czy też, nie wiem, proponowałeś, ewentualnie mówiłeś, że przeprowadźcie się do Warszawy, tu jest pięknie. Czy jednak rodzice, jako że już na pewno są trochę starsi, to już nie chce im się nigdzie ruszać?
0: No oni są bardzo smutni, że ja nie mieszkam we Włoszech.
1: Okay.
0: No moja mama cały czas mówi, wraca do Włoch, wraca do Włoch, tak. Jedyne, czego brakuje mi jest Włoch, tylko moja rodzina i moi przyjaciele.
1: Ale widujesz się z nimi, jeździsz. Na szczęście Włochy to jest tak bliska odległość i bilety są tanie stosunkowo, że można na pewno latać.
0: Prawda.
1: A byli już w Polsce?
0: Tak, wiele razy. No, okay. Oni podobali.
1: Podobało im się.
0: Podobały, tak.
1: Ale jednak wrócili do Turynu, bo tam jest najlepiej. Dobrze, za chwilę wrócimy do rozmowy. Posłuchajcie kolejnego utworu, tym razem Eldo i Pożycz mi płuca.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Simon Molto, Felci, Ketu, Siakul, Konno i Odzi.
2: Grazie mille.
1: Zrozumiałeś?
2: No, oczywiście, tak.
1: Dobrze, bo to wiesz, no, dzisiaj mamy chat GPT, który pozwala nam wygenerować ładnie, nawet z wymową po włosku. Ale ja bym bardzo chciał się nauczyć języka włoskiego i moim zdaniem będę to kontynuował. Po prostu uwielbiam ten śpiewający ton i wasz język jest po prostu taki bardzo sympatyczny.
2: No, dzięki.
1: Chcę się go słuchać, chcę się słuchać Włochów. Czy masz jakieś plany konkretne oprócz bycia YouTuberem? I ewentualne pytanie, co jak nie YouTube? Co byś robił u nas w kraju, jakbyś nie znalazł tej swojej przestrzeni w internecie?
2: A na YouTubie, ja powiedziałem we Włoś, na moim kanału po włosku, ja podróżę.
1: Podróże, okay. Tam są podróże.
2: Podróże po świecie, tak. Na moim kanału po polsku tylko pokazuję moje życie w Polsce. I mówiłem, zacząłem ten kanał tylko, bo chciałem poćwiczyć mój język.
1: Okay.
2: Ale teraz widzę, że ludzie podobali mój content i kto wie, mogę zrobić coś innego.
1: No właśnie, to trzeba próbować, tym bardziej, że mamy naprawdę wielkie możliwości. A jakaś następna podróż, którą planujesz?
2: Następna podróż? Nie, będę w Kalabrii. Tylko w Italii, bo podróżowałem dużo ten rok i chcę zostać trochę.
1: Odpocząć trochę.
2: Tak, tak.
1: Ale rozumiem, że na wakacje do Kalabrii.
2: Na wakacje do Kalabrii, bo ja jestem w Turin, urodziłem się w Turinie, ale mam kalabryjskie korzenie.
1: Okej. Okay.
2: Więc tam mam dom, rodzico i myślę, że co lata.
1: Okay.
2: Czyli, że tam.
1: Okay. Ale to akurat fajnie mieć takie miejsce. Nie mogę sobie teraz przypomnieć takiego pięknego jednego miejsca właśnie w Kalabrii.
2: Tropea?
1: Tropea, dokładnie.
2: Jest bardzo popularne. Tak, Capo Vaticano.
1: Tak,
2: jest,
1: tak? Ale Tropea, no. Pamiętam, że zachwyciła mnie tym widokiem, ale wtedy było bardzo gorąco i wtedy te pożary płonęły lasy i faktycznie z plaży zaczęliśmy uciekać, bo popiół sypał nam się na głowy i to było trochę przerażające. Ale Włosi byli bardzo wyluzowani.
2: No i w Kalabrii polecam Silla. Silla jest moje ulubione miejsce w Kalabrii.
1: Okay,
2: bardzo polecam.
1: No, ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam pojadę, chociaż teraz planuję trochę Hiszpanię poeksplorować, bo jednak nigdy nie byłem, a też gdzieś tam mnie to przyciąga delikatnie. Miejsce jeszcze a propos kulinariów. Chciałem się ciebie zapytać, czy masz jakieś ulubione miejsce w Warszawie, do którego chodzisz?
2: Normalnie, kiedy chodzisz do restauracji, je pizzę albo sushi.
1: Okej.
2: Okay, więc pizzę mogę polecać Spacca Napoli na przykład. Nonna pizzeria też jest dobra. I jako sushi bardzo lubię, nie pamiętam teraz, ale jest blisko Warszawa Centralna.
1: Okej, okay, czyli gdzieś w centrum Warszawy.
2: Tak, centrum Warszawa, teraz nie pamiętam.
1: No dobrze, ale to nazwa, oczywiście chciałem zapytać, czy po prostu masz takie miejsca, czy jednak, a próbowałeś robić sam sushi w ogóle w domu?
2: Tak, spróbowałem, ale był fajnie, ale jest dużo pracy.
1: Dużo pracy,
2: więc...
1: Więcej niż przy włoskich wyrobach? No bo jednak słuchaj, pizzę też trzeba ciasto tak, dobre zrobić,
2: pizza,
1: tak?
2: Pizzę zrobię dnia... jak mogę powiedzieć?
1: Dzień przed,
2: tak. Bo potrzebuje czas na rozwija.
1: Tak, no? Ono musi urosnąć.
2: Tak.
1: Urosnąć ciasto musi, okej. Okay. No czyli taki dzień, ale to i tak bardzo dobrze. A ulubione dodatki? Masz jakieś do pizzy?
2: Do

0: Pizzę pieczarkami.
1: Pieczarki?
0: Ja, tak, pieczarki, okay. Pieczarki. Zawsze, zawsze moje ulubione jest margherita, mm-hmm. ale czasami margherita z pieczarkami.
1: Okej, okay, czyli bezmięsna w ogóle.
0: Tak, tak, ja je bardzo proste.
1: Dobrze, na koniec pytanie fundamentalne. Pizza hawajska.
0: O.
1: Czyli pizza nie, z ananasem.
0: Nie dla mnie, nie dla mnie.
1: Ale jadłeś, próbowałeś w ogóle?
0: Spróbowałem w Polsce. Byłem ciekawy, mm-hmm. ale nie dla mnie.
1: Nie do końca. Ja myślę, że każdy Włoch to się za głowę łapie, jak pizza, jak ananas do pizzy się dodaje.
0: Nie jest dla mnie.
1: Słuchaj, Francesco, bardzo ci serdecznie dziękuję. Życzę ci powodzenia w twoich przygodach, tak naprawdę po świecie. Fajnie, że trochę Włoch też przyniosłeś do czwórki. Trochę tego południowego, pięknego słońca. No i tego pięknego języka. I chciałbym, żebyś na koniec pożegnał się z nami po włosku.
0: Po włosku? Arrivederci. Grazie mille per l'invito. È stato un piacere stare qua con voi. Vi auguro tutto il meglio. Ja, powiedziałem, dziękuję bardzo za zaproszenie, było bardzo miło i życzę wam wszystkiego najlepszego.
1: Super. Ja, nieważne nawet gdybyś mówił brzydkie rzeczy, to ja i tak bym myślał, że są ładne. No, to pięknie śpiewasz i w ogóle, cudownie. Słuchaj, na koniec Fabri, specjalnie dla ciebie. Załatwiliśmy od Fabriego, to włoski raper, skąd pochodzi?
0: Myślę Emilia Romagna. Mm-hmm. Myślę tam.
1: Okay.
0: Senigalia myślę.
1: Okay.
0: Jestem
1: okay.
0: pewny.
1: Okay. No dobrze, jeżeli wy nie słyszeliście Fabriego nigdy, posłuchajcie. Ja myślę, że kiedyś go grałem prawdopodobnie po którejś wyprawie z Włoch, no ale dzisiaj pojawi się specjalnie dla Francesco z dedykacją, a ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. 12 minut do godziny 16 zostało. Ja się żegnam, czy robimy jeszcze przekazkę? Żegnam się. Francesco, dziękuję ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami w Polsce i że będziesz dawał tego trochę włoskiego takiego serca u nas.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam na mój profil.
1: Tak
0: Francesco
1: jest.
0: Ten Włoch.
1: Sprawdzajcie, a włoski profil jaki jest?
0: A Framora włoski.
1: Framora.
0: Framora włoski, polski i Francesco ten Włoch.
1: Dobra, bo może ktoś będzie chciał się pouczyć włoskiego, to wtedy będzie mógł sobie
0: oczywiście.
1: Włoski posłuchać. No. Dziękuję serdecznie, a my słyszymy się jutro o godzinie 13 w popołudniowie. Elo!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa...

0: dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pieniądz, wytroiła się jak bijąc.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio, jest 16.
1: Pogoda.
0: 16 na zegarach w całej Polsce, a na termometrach w Legnicy prawie 30 stopni. To jest najcieplejsze miejsce obecnie w naszym kraju. Na drugim biegunie Suwałki, tam przyjemnie w miarę, bowiem termometry wskazują 20 kresek. Najwięcej chmur dziś na północy i północnym wschodzie. Tam ewentualnie też mogą spaść jakieś pojedyncze kropelki deszczu. Jeśli chodzi o resztę kraju, raczej sucho. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj, jest preludium do tego, co wydarzy się jutro. Od jutra fala upałów wraca do Polski. No i niestety najbardziej cierpieć będą mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, województwa dolnośląskie i lubuskie. Tam temperatura może sięgnąć nawet 38 stopni. No i tak do końca tygodnia to na pewno z tymi upałami zostaniemy, nawet do przyszłej środy. Natomiast oprócz upałów w tym tygodniu pojawią się też gwałtowne burze. Grzmieć i padać miejscami może o każdej porze doby, no a według najnowszych prognoz szczególnie niespokojnie zrobi się w piątek i sobotę na zachodzie oraz północy.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B.

0: kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środy od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
1: Po reklamie.
10: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
11: O nie, my tak nie gramy.
12: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
13: Czwórka. To słychać.

0: 7 minut po godzinie 16 zaczynamy audycję. Po robocie nie gadamy o robocie. Dzień dobry, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i tak patrzę sobie na to, co dzieje się na świecie. Słuchajcie, no nikt chyba tak nie potrafi się dobrze bawić jak Peruwiańczycy. Oni dziś mają drugi dzień święta niepodległości. My tu w Polsce skromniutko 11 lipca, a w Peru no jadą po prostu na pełnej. Z tej też okazji ja dzisiaj wrzuciłem na siebie koszulkę peruwiańskiego klubu piłkarskiego Juan Pablo II College, która nawiązuje do papieża Polaka Jana Pawła II. I normalnie w herbie jest zdjęcie naszego papieża. Proszę bardzo, można i tak. Plan jazdy na dziś. Zaczynamy od czwartego elementu w naszej walizce. Będzie muzyczne Guilty Pleasure. W drugiej odsłonie z kolei porozmawiamy o językowych red flagach. No a w trzeciej będzie o tym, dlaczego ignorantia juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Magdalena Żelazowska, Aleks Zaleski, Jędrzej Rosiewicz. Taka ekipa na dziś. Natomiast pewnie ktoś z was teraz nas słucha nad jeziorkiem albo jest w drodze. Dajcie znać, gdzie rozbrzmiewa czwórka, gdzie nas słuchacie. 226452100.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Zespół Kasabian na naszej antenie utwór Superpowers. Ja mam do nich szczególny sentyment, wiadomo, oni grają już od dłuższego czasu. Powstali w 1997 roku i też mieli swoje utwory na soundtrackach w FIFA. I jak tak zobaczyłem na YouTubie, jak mi wyskoczyło, że wypuścili ten kawałek, pomyślałem, fajnie jakby w czwórce to puściła redakcja muzyczna. I nawet nie trzeba było im nic mówić. To jest nowość na naszej antenie i będzie w stałej rotacji.
1: Po robocie.
2: Po robocie.
0: Nad jeziorem, nad morzem, a może w samochodzie. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Antena jest wasza. Można pozdrowić bliskich, przyjaciół. Czekamy na wasze telefony. 226452100. Szymon jest razem z nami. Halo, Szymonie.
3: Manderko, no tak zachęciłeś do dzwonienia, mówię, no to dzwonię się przywitać, no cześć.
0: No witamy cię bardzo serdecznie tutaj w czwórce. Co tam u ciebie słychać? Jak tam popołudnie?
3: No obecnie jeszcze w trasie, bo dzisiaj na dłuższym wyjeździe, także właśnie się zbliżam na wylot do Eski, potem A4, kierunek docelowy dzisiaj Kraków.
0: A4 do Eski, a jaka to Eska, powiedz mi jeszcze, bo ja jestem fanem infrastruktury drogowej w Polsce, dawaj.
3: Fanem infrastruktury, to ci już mówię, to muszę sam dojechać, zobaczyć na mapę, wiesz co, to jest S86, nawet nie wiedziałem, że jest taka droga.
0: S86? Ale... Matko Bosko, czy oni w tym GDDK i ja to chyba powariowali, że takie oznaczenia tam wymyślają, dziwne te cyferki.
3: Dobrze jest. No.
0: Dobrze się śmiga, nie ma tam żadnych dziur, nie? W tych drogach, śmiga się.
3: To już jest teraz duży plus, jak się lata u nas po kraju, że te główne trakty już można cały czas przelatywać Eskami, autostradami, to powiem szczerze, z doświadczenia ponad 15-letniego handlowego latania regularnie po mniejszych albo większych kawałkach Polski, to jest różnica kosmiczna, no nie?
0: No tak, no tutaj właśnie ja pociągnę ten wątek, Szymonie, bo tutaj może nie wszyscy wiedzą, ale przecież, no bo nie każdy się interesuje, no siłą rzeczy. Na wschodzie Polski, ile tam się buduje? Chełm, w ogóle taka estakada jeszcze powstaje w kierunku, tam na południe od Rzeszowa, tam nawet były takie porównania, że to będzie wyżej nad ziemią niż Kościół Mariacki w Krakowie, więc naprawdę się buduje, no. Jest się z czego cieszyć.
3: Mało pobudowany, bo jednak bardziej

0: komunikowane było tutaj centrum, Dolny Śląsk, środek i Górny Śląsk, no nie, no to tutaj,
1: tak.
0: Ale dobrze, dobrze, niech się i tam buduje, no żebyśmy mogli wszędzie komfortowo dojeżdżać, bo przecież o to chodzi, no chwalimy się, że tam, czy my się ostatnio chwalimy, że już tam jesteśmy G20-21, tak, tam od zeszłego roku, no to...
1: Że co, że gospodarka jedna z większych już na świecie, tak?
0: No tam chyba tak, no my jakoś tam już tam kandydujemy do tego tam chyba głównego nurtu, no to wypadałoby, żebyśmy i dróg mieli już tam powiedzmy nie w tysiącach, ale nie wiem, 10 tysięcy, może za parę lat 10 tysięcy dróg ekspresowych, kilometrów by się przydało.
1: No pewnie, pewnie, no trzeba to pchać do przodu powolutku, na spokojnie i do celu. Dzięki Szymonie serdeczne za telefon i szerokości.
0: Michał... Zawsze będę podkreślał, jedyne ostatnie radio, którego da się słuchać, także nie poddawajcie się, kto by gdzie indziej, kto nie rządził i tak dalej, czwórka niech się broni, niech będzie zawsze taka sama jak była, niezależna i róbcie cały czas swoje, puszczajcie muzykę i nie przejmujcie się resztą.
1: Dobry przekaz leci, dzięki serdeczne, trzymaj się, pozdrowienia.
0: Siema, cześć.
1: Michał jest razem z nami, halo Michale.
2: Cześć, dzięki, że wpuściłeś mnie na antenę. Ja pomyślałem, że zadzwonię, bo kolega jedzie poprzedni do Krakowa, ja z Krakowa wyjeżdżam. Mam przed sobą 4 godziny trasy, więc jak najdłużej się uda, będę słuchał czwórki. Fajną mu zapuszczasz. Jedna prośba i z tym dzwonię. Mówiłeś, że w Peru umieją świętować Dzień Niepodległości, jak bawią się te dwa dni. Jakbyś podrzucił parę rzeczy, jak o tym czytałeś, w jaki sposób się bawią, tak żebyśmy oprócz martyrologii też wiedzieli, jak się bawić. I święto mamy 11 listopada, nie lipca. Wiem, że przełączasz pewne rzeczy, mówiąc jednocześnie, więc czasem ucieknie, ale listopada.
1: A ja lipca powiedziałem. No widzisz, bo mnie już tak się śpieszy do tego święta niepodległości, że już prawie, że za nami to święto by było. No rzeczywiście. Chociaż tutaj, jeśli chodzi o święto niepodległości, to też mamy dwie szkoły, nie? Bo jedni mówią, że jeszcze październik, że w listopadzie to właściwie to przekazanie władzy Piłsudskiemu, a taka ta prawdziwa niepodległość to już miesiąc wcześniej została uzyskana przez Polskę. No dobrze, Michale, pozdrawiamy kogoś na antenie?
2: Pozdrawiam całą radio i rodzinkę, która na mnie czeka z kolacją.
1: Dzięki. No, to smacznego. A co będzie do szamki?
2: Do szamki dzisiaj będzie mięsiście, bo nie wiem, ja jestem po prostu jakimś chyba drapieżnikiem. Musi być mięso.
1: No jak musi być, wszystkich. To musi. Pozdrawiamy, smacznego. Tak. Dzięki serdeczne. Dobrze, to przyszedł czas w takim razie na wrzucenie już po rozmowach ze słuchaczami, wrzucenie czwartego i ostatniego elementu do naszej czwórkowej walizki.
3: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Dziś kompletujemy walizkę fana literatury i tym czwartym, a zarazem ostatnim elementem w naszej walizce jest notes do autografów pisarzy. Zapisujemy w takim razie w swoich notesach ten czwarty element. Już pewnie wszystko mamy. Powtórzę jeszcze, notes do autografów pisarzy. Mamy komplet? 4 przedmioty są, także finał o godzinie 18.30. Co u was słychać? Gdzie jesteście? Na trasie A4, A2, A1, autostrada bursztynowa, czy może jeszcze gdzieś indziej, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać. 226452100.

0: Małpa i utwór Pozwól mi nie mówić, ale my do mówienia was zachęcamy bardzo gorąco. Nasz numer 226452100.
1: Po robocie.
0: Nasz słuchacz Michał kilka chwil temu prosił mnie o to, żeby wytłumaczyć, jak oni tam imprezują w tym Peru, jeśli chodzi o święto niepodległości. No to mówisz, masz, Michale, parady wojskowe, parady cywilne, mnóstwo flag peruwiańskich na domach, budynkach publicznych. Do tego specjalne przysmaki jada się tego dnia. Na przykład jest coś takiego jak anticucho, czyli peruwiańskie danie, którego głównym składnikiem są serca wołowe. Proszę bardzo. Może ktoś lubi taką kuchnię. Natomiast jeszcze, co jest ciekawe, to zazwyczaj pierwszego dnia, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam, pierwszego dnia niepodległości jest zaprzysiężenie nowego prezydenta Peru, jeśli oczywiście mieliśmy przed tym dniem wybory prezydenckie. I co ciekawe, wczoraj na prezydenta, a właściwie prezydentkę Peru, jeśli ktoś lubi feminatywy, została zaprzysiężona Keiko Fujimori. I teraz zapytacie, no chwileczkę, to chyba ja coś z Japonią tu pomieszałem. Nie. Keiko Fujimori to jest córka byłego prezydenta Peru, Alberto Fujimoriego. I chodzi o to, że po prostu w Peru jest spora japońska diaspora. Tamta kultura japońska, peruwiańska się ze sobą, wszystko się to tam przenika. Nawet kulinaria się przenikają. Mamy kuchnię Nikkei, czyli kuchnię japońsko-peruwiańską. Proszę bardzo, takie rzeczy mają w tym państwie. Tymczasem na naszej antenie razem z nami jest nasz kolejny słuchacz Andrzej. Halo, Andrzeju.
2: No witam ciebie serdecznie.
0: Jak tam popołudnie, co my dzisiaj mamy, bo ja zawsze nie pamiętam, jaki dzień tygodnia. Środa, środowe popołudnie.
2: Środowe popołudnie, tak. My może nie do Peru, ale na Dmowy jedziemy, prosto z Zabrza. I w tym momencie chciałem pozdrowić tutaj naszego kierowcę, mojego szwagra Ireneusza, który nas bezpiecznie wiezie, a także moją żonę i dzieciaków, które siedzą na tylnej kanapie.
0: Pozdrawiamy wszystkich.
2: Oczywiście najlepszego radyjka.
0: Dzięki serdeczne, Andrzeju. A jeszcze powiedz w takim razie, no Zabrza to kawałek drogi nad morze. Dwa pytania do ciebie w takim razie. Czy jesteś fanem Górnika i jeszcze jaki jest punkt docelowy nad morzem?
2: Punkt docelowy to rowy, a fanem Górnika, no cóż mogę innego powiedzieć, oczywiście.
0: No Górnik na zawsze w serduszku, także trzymamy kciuki. W zeszłym sezonie nie udało się sięgnąć po mistrza, to może 2-6, 2-7 sezon będzie w końcu tym, kiedy Górnik zwycięży. Trzymamy kciuki mocno, bardzo. Dzięki serdeczne, Andrzeju. Trzymaj się, pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: 226452100. Dajcie nam znać, gdzie nas słuchacie. Jeziorko, morze, a może na trasie. Teraz gramy Bambi i utwór Mirror.

0: robocie.
1: Wakacje to jest znakomity czas, żeby sięgnąć po książkę. Wiem, brzmi jak truizm, ale taka jest prawda. Ja nawet mam takie trochę postanowienie, wyzwanie, że przez całe swoje życie przeczytam książkę z każdego kraju. No i tutaj pojawia się problem, no bo Antigua i Barbuda. I weź tu, człowieku, znajdź jakąś książkę przetłumaczoną na język polski. Może być trudno. Natomiast z tego, co ostatnio czytałem albo czytam, historia mundiali. No mundial już za nami, ale jednak jeszcze mnie trochę tęskno. Historia mundiali Leszka Jarosza, świętej pamięci już niestety. Znakomitego dziennikarza, którego miałem też okazję poznać, i opisuje tam naprawdę fantastyczne historie, jeśli chodzi o historię piłki nożnej. Dowiadujemy się, że podczas pierwszych mistrzostw świata w Urugwaju w 1930. niektórzy sędziowie na przykład byli masażystami w poszczególnych reprezentacjach. Albo historia też tego, jak te wszystkie drużyny z Europy płynęły przez Atlantyk na statku, który potem brał udział w II wojnie światowej, został zniszczony. Niesamowite są to historie. Ostatnio skończyłem czytać Myszy i ludzi Johna Steinbecka, no a wczoraj już zabrałem się za książkę pod tytułem Obsługiwałem angielskiego króla Bohumila Hrabala. Dlaczego ja w ogóle opowiadam teraz o tych wszystkich książkach? Ano dlatego, że poznaliśmy długą listę nominowanych do literackiej Nagrody Bookera 2026.
2: Jury Bookera wybrało 13 książek spośród 163 zgłoszonych tytułów. Jak podkreśla przewodnicząca komisji Mary Bird, tegoroczne powieści bywają zabawne, niepokojące, magiczne, a nawet brutalne. Booker nagradza w tym roku literaturę, która podejmuje ryzyko. Wśród nominowanych znaleźli się dwaj dawni laureaci: Marlon James, zwycięzca z 2015 roku, i Douglas Stewart, nagrodzony w 2020 roku. James i Stewart mogą dołączyć do elitarnego grona autorów, którzy zdobyli Bookera dwukrotnie. Do tej pory udało się to tylko czterem pisarzom. Tegoroczny Booker nie opiera się jednak wyłącznie na znanych nazwiskach. Aż 10 autorów pojawiło się na długiej liście po raz pierwszy, a 3 nominowane książki to debiuty. Najmłodszy kandydat ma 28 lat, najstarszy 81. Tegoroczne książki zabierają czytelników od szpitala w Meksyku, przez miasto Kingston na Jamajce, szkockie wyspy Hebrydy, aż po postapokaliptyczne wybrzeże Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Najstarszy kandydat ma 81 lat. No to wszystko jeszcze przed nami, moi drodzy. A co wy czytacie po robocie? Dajcie nam znać. 226452100. Crystal Fighters, kolejny bardzo fajny zespół teraz na naszej antenie. Love Light, tak? Taki tytuł nosi ten kawałek. Dzwońcie 226452100.

0: Wena Quiz i utwór Pod wiatr. No, tego wiatru to by nam się w najbliższym czasie trochę przydało.
1: Po robocie.
0: Szczególnie wiatr by się przydał mieszkańcom Półwyspu Apenińskiego, no ale chodzi mi o taki wietrzyk, żeby się trochę przewietrzyć, a nie wzniecać różnego rodzaju pożary, które niestety występują w zachodniej Europie. No jeśli ktoś zaplanował w najbliższych dniach urlop we Włoszech, to tak średnio bym powiedział. W słonecznej Italii rozpoczyna się kolejna tego lata fala ekstremalnych upałów i mamy coś takiego jak afrykański antycyklon. I on sprawi, że na termometrach mieszkańcy będą oglądać wartości przekraczające 40 stopni Celsjusza. Z powodu wysokich temperatur w wiecznym mieście aktywność rozrywkowa przenosi się na późny wieczór i noc. I to widać i słychać i czuć, szczególnie na Zatybrzu, które latem tętni życiem.
2: Mieszkańcy i turyści chętnie gromadzą się na piazza Trilussa i prowadzącym do placu Ponte Sisto, gdzie wieczorami rozgrywają

0: Brzmiewa muzyka na żywo. Tłumy pojawiają się też w pawilonach i barach ustawionych wzdłuż Tybru w okolicach Wyspy Tyberyjskiej. Jedni chcą odetchnąć się od upału, drudzy doceniają nocną atmosferę miasta.
1: W
0: sezonie letnim zdecydowanie wolę Rzym wieczorową porą, ponieważ jest trochę chłodniej. Poza tym jest dużo ludzi i wspaniała atmosfera. Ja

0: tym sezonie spodziewanych jest tu nawet 2 miliony turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Rzymianie wybierają Zatybrze, a gdzie wy spędzacie wakacyjny czas późnym popołudniem i wieczorową porą? Dajcie nam znać, nasz numer 226452100. Za 17 minut godzina 17.

0: Czas na muzyczną spowiedź. Wczoraj był Jacek Stachurski, a co będzie dzisiaj?
1: Muzyczne guilty pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: Było też holenderskie techno i było polskie reggae. Dziś mamy propozycję od Joli i będzie to utwór It Wasn't Me, Shaggy i Ricardo Ducent. No i ten Ricardo Ducent, słuchajcie, to on jest naprawdę guilty w tym utworze, bo on po prostu nie chce się przyznać. Kmini, co tu zrobić, żeby się nie przyznać, że się miział z inną. Jola jest tymczasem z nami. Halo, halo.
2: Cześć, witam wszystkich, pozdrawiam słuchaczy.
0: Witamy, to w takim razie ja tutaj już zacząłem powoli sprzedawać różnego rodzaju informacje na ten temat. Może ty nam coś jeszcze sprzedasz? O co tu chodzi? It Wasn't Me, Shaggy i Ricardo Ducent.
2: Tak jest, chciałam to puścić w ramach tej guilty pleasure, ponieważ być może to nie jest

0: stricte guilty pleasure, bo moim zdaniem ta piosenka jest fajna, ale zdecydowanie osoba, która ją śpiewa, śpiewa właśnie o takim guilty pleasure, można powiedzieć. Czyli zdecydowanie kolega jest guilty, także kto chce się wsłuchać w tekst, to zapraszam. Natomiast to, co mnie do niej przyciąga, to są rytmy.
1: No to lecimy. Ja jeszcze słyszałem, że podobno ulubiona piosenka Michaela Jacksona. Tam jest po prostu mnóstwo komentarzy pod teledyskiem. Właściwie nie pod teledyskiem, tylko jest fotka i wrzucony utwór na YouTube'a. Michael Jackson podobno lubił te rytmy.
0: Tak, ja właśnie też poznałam to od Michaela Jacksona, bo jestem wielką fanką, także po nitce do kłębka.
1: No to gramy w takim razie tego winnego guilty. Ricardo, dzięki serdeczne za propozycję, pozdrawiamy cię bardzo mocno. Natomiast jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure, możecie nam dać znać. Wystarczy zadzwonić 226452100. Nie oceniamy, słuchamy.
2: Yo man, yo, open up man. My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.

0: Autopromocja.
1: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
2: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
1: A kto tam będzie?
2: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kuko.

0: i wielu, wielu innych.
1: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo.
0: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
1: Julia Święch
0: i Lulu Dobczyńska, czyli Cougar.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
2: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu Czwórka, Polskie Radio, jest 17.
1: Pogoda.
0: Temperatura w całej Polsce cały czas rośnie. Legnica jest najcieplejszym miejscem obecnie w naszym kraju, tam 30 stopni. No i Suwałki są w końcu, dobiły do tych 20 kresek. No ale to jest miejsce najchłodniejsze. 20 stopni, idealna temperatura, żeby wyjść na spacer, pobiegać, trochę się nawdychać jodu. Może niekoniecznie, bo nie nad morzem, ale może on gdzieś tam, nie wiem, może gdzieś z nadmorza do tych Suwałk się dostaje. Kto wie? Najwięcej chmur dziś na północy i północnym wschodzie, właściwie bez opadów deszczu, chyba że jakieś przelotne w północnej części kraju. Natomiast dziś ostatni dzień bez upałów. Od jutra rozpocznie się już fala skwaru, która na pewno potrwa do soboty. No i w ogóle to jest jakiś taki pogodowy rollercoaster w nadchodzących dniach, bo weekend może nam przynieść burzę, a także może sypnąć również gradem.
1: Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1000.

0: 699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie.
5: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
6: O nie, my tak nie gramy.

Językowe red flagi to temat drugiej godziny audycji, która nazywa się Po robocie. Są pewnie takie wyrazy albo błędy, które doprowadzają was do szału, denerwują. Jeśli o mnie chodzi, to chyba nie ma nic gorszego, kiedy ktoś na moje pytanie odpowiada szczerze. No to no nie, mów mi nie szczerze. Oczywiście, że oczekuję szczerej odpowiedzi, więc to mnie bardzo irytuje.

Miałem też takiego kolegę, któremu jak opowiadałem różnego rodzaju rzeczy, to mówię, stawiam kropkę, a on, prawda? Prawda? Jakby to on mi tłumaczył. No w ogóle o co chodzi? Inne jeszcze rzeczy irytujące, używanie ej zamiast imienia ej. No słuchajcie, w rapie to jeszcze przejdzie, nie? Ale tak na co dzień to chyba nie bardzo. A jakie są wasze językowe red flagi? Dajcie znać 226452100. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji po robocie. Dope like that, germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

0: Mac Miller, Empire of the Sun i The Spins na antenie czwórki. A teraz o tym, jakie słowa i wyrażenia was wkurzają.
1: Po robocie.
0: Po robocie rozmawiamy o językowych red flagach. 226452100. To numer do studia, także możecie dzielić się swoimi przemyśleniami. Doświadczeniami chce się podzielić teraz Bartek. Cześć Bartku.
2: Cześć, dzień dobry.
0: To co cię w takim razie irytuje, jeśli chodzi o nasz język? Jakiś wyraz konkretny, czy może coś innego?
2: Jest. To jest słowo bynajmniej.
0: O.
2: Używane przez niektórych zamiast przynajmniej. I to jest o tyle irytujące, że ludzie używają tego często jakby chcąc użyć bardziej fancy słowa, myśląc, że znaczy to samo co przynajmniej. I to jest na to czym to jest szanego. I to jakby rozumiem, że może ktoś powiedzieć bancza, a słowo znaczy to samo co złącza, a bynajmniej to znaczy przynajmniej. I jak ktoś mówi bynajmniej ja tak mam, to jest czerwona fronta.

0: No więc właśnie, bardzo się cieszę, że tutaj podałeś ten przykład, bo ja miałem go również tutaj dorzucić od siebie, ale mnie wyprzedziłeś. Wojciech Młynarski nawet kiedyś miał taką piosenkę, bynajmniej. Ja sobie odpaliłem, bo z pamięci tekstu nie znam. W cichej przystani kiedyś się schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Także bardzo ci dziękuję za ten telefon, Bartku. Nie mylimy bynajmniej z przynajmniej, nie mieszamy tego, to nie jest zamiennik. To był telefon od Bartka, a teraz mamy Michała na naszej antenie. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Michale, twój językowy red flag to?
1: Potwierdzam to, co ty wcześniej powiedziałeś, szczerze, jak z kimś rozmawiam i właśnie to jest ten zwrot, to po prostu od razu mówię tak, no zakładam, że od początku rozmawiamy szczerze, ale chyba teraz zaczynam w to wątpić, nie? Bardziej mi chodzi o takie zbitki słowne, na przykład totalnie mnie, masakrycznie mnie irytuje i wkurza, jak słucham czasami wywiadów w telewizji, czy nawet w radiu i prowadzący zadaje gościowi jakieś pytanie i gość powtarza to pytanie. No kurczę, to nie rozumie po polsku, musi powtórzyć, czy jak? Czy o to chodzi? Rozumiesz mnie, tak?
0: No wiesz, ale ja tak teraz staram się tutaj być adwokatem diabła. Może ten gość po prostu się trochę stresuje i to powtórzenie tego pytania sprawi, że on będzie mógł sobie poukładać wszystko w głowie trochę lepiej. I jakby ta jego odpowiedź będzie taka bardziej, wiesz, klarowna. Tak teraz się zastanawiam. Nie wiem, jak ty myślisz.
1: Dobrze, powiedzmy, że na poczet tego programu to wytłumaczenie przyjąłem, ale tak nie do końca mnie przekonałeś. O, tak bym to ujął.
0: Dobrze.
1: No i wiesz co, i ponieważ ja jestem trochę człowiek starej daty, gdzieś tam jakiejś polskiej szkoły gramatycznej, ortograficznej, jak zwał, tak zwał, no gotuje mnie poszłem, jak mówi to chłopak. Ja wiem, że niby to jest ponoć dopuszczalne, ponoć jest to forma jak najbardziej poprawna teraz, ale mnie od razu to pionizuje, jak słyszę, że mówi chłopak, poszłem do sklepu na przykład, nie?
0: Nie, no daj spokój, to już w ogóle odpada, odpada absolutnie, ale to już jest taki rażący błąd. Niemniej to, co powiedziałeś, to pytanie szczerze, no to cieszę się, że gramy do tej samej bramki, bo to jest nagminne. Powinniśmy się tego oduczyć jednak, tak mi się wydaje. Dzięki serdeczne za twój telefon, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie. Tomek jest razem z nami, halo Tomku.
2: Cześć.
0: No to słuchamy teraz w takim razie ciebie, twój językowy red flag. Jaki to jest?
2: Znaczy ciężko to nazwać jednym słowem, bo no tutaj chodzi mi o mówienie w formie takiej bezosobowej. Jedzie, pojedzie. Często to się zdarza, jak ktoś nie wie, czy mówić do kogoś na ty, czy nie. Mhm. Kiedyś miałem praktykę studencką, gdzie pewien inżynier jakby myślał, że zatrudniony został przez prezesa, żeby jego wygryźć. I on tak bardzo do mnie podchodził w dziwny sposób, a ja 3 miesiące tam pracowałem, po prostu przyszedłem od razu. Ale wszystko, co mówił, mówił w formie bezosobowej, bo nie wiedział, czy mówić na ty, czy na pan. No i na przykład, nie wiem, jedzie dzisiaj po pracy do Wrocławia, podwiózłby mnie. To jest strasznie irytujące. Gdzie na pewno też miałeś z tym nieraz do czynienia, bo to się też często u lekarza, tak? Gdzie ktoś się patrzy na ciebie, powiedzmy, z góry, tak? I się pyta, a co go boli? A kogo, tak?
0: Tak, tak, tak.
2: Jedzie do Wrocławia, a zrobi to, a pomoże zrobić to, a podwiezie, a zostawi, a pożyczy 10 zł. To jest bardzo irytujące. A jeżeli chodzi o jakieś takie słowa, no to ciężko się, jak człowiek podchodzi do tego z humorem wszystkiego, czy coś, to ciężko się do czegoś czepić, tak? Ale mówię, mnie najbardziej irytują właśnie wszystkie bezosobowe. Lepiej powiedz na ty albo na pan, niż mówić bezosobowo, tak? No okaż szacunek jakiejś tej osobie, a nie jakieś takie coś zawieszonego pomiędzy, tak?
0: Zdecydowanie się podpisuję tutaj pod tym, co powiedziałeś. Weźmie to krzesło, a przestawi tam do tego kąta. Ale rzeczywiście, bo wystarczy zadać proste pytanie. Jak masz na imię i już ta rozmowa staje się inna, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Coś jeszcze od ciebie tutaj, Tomku? Czy to na razie wszystko, jeśli chodzi...
2: Chciałem pozdrowić wszystkich, co lecą malowniczą trasą. Teraz właśnie piękna pogoda jest. Jadę ze Szczelina do Ząbkowic Śląskich. Wzgórza, piękna malownicza trasa. Także pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam
2: wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy serdeczne za telefon. Szerokości, Tomku, trzymaj się. Językowe red flagi to temat drugiej godziny audycji Po robocie. Jakie są wasze? Dajcie znać. 226452100. Ło matko, ale oldschoolowy kawałek teraz na naszej antenie. Nie, no to jest naprawdę kawał dobrej muzy, The Prodigy i Out of Space.

0: Bardzo, bardzo dobry kawałek The Prodigy i Out of Space. To był rok 1992. Wtedy Robert Lewandowski dopiero co szedł do przedszkola, wysłano pierwszego SMS-a albo właśnie stworzono to małe dziełko sztuki. Tymczasem wracamy do językowych red flagów. To jest temat drugiej godziny audycji po robocie. No i wiadomo, każdemu zdarza się popełnić błąd, ale nie każdy potrafi przejść obok niego obojętnie. To posłuchajmy teraz, które językowe potknięcia najbardziej drażnią przechodniów, pytała Weronika Puszkar.
1: Wziąć, włączyć. To działa na mnie jak płachta na byka.
2: Te zamiast to. Liczba mnoga versus liczba pojedyncza.
3: W słowie półtora, półtorej nie uwzględnia się rodzaju.
4: Zapalić światło zdecydowanie.
5: Zacząłem w jakichś SMS-ach czy wiadomościach zwracać uwagę na przecinki. Irytuje, jak nie widzę przecinka przed że na przykład.
6: W każdym bądź razie.
7: W cudzysłowie. Takie fleksyjne można powiedzieć.
8: Anglicyzmy takie używane w polskim języku.

0: miałam dosyć taki negatywny do nich stosunek, ale też przez tą wszechobecność trochę się nim poddaję.
1: Jak ktoś mówi, że tutaj pisze, a powinno być, że jest napisane.
0: No oh my god, w skrócie OMG.
2: Alright.
0: Wiatr zamiast wiatr.
3: To maniera przytakiwania sobie. Tak. To takaś moda ostatnich kilkunastu lat.
1: Mylenie bynajmniej z przynajmniej. To mnie irytuje trochę.
4: Bynajmniej z przynajmniej już było, a to tak. No po prostu kochajmy się. Wszyscy chcemy żyć w zgodzie. Piotrek jest razem z nami, nasz słuchacz. Halo Piotrek.
5: Siema, Jędrzej. No teraz kurczę odpalę petardę.
4: Lecisz.
5: Taką, która po prostu mnie irytuje i nie chyba, nie tylko mnie.
4: Ale to czekaj, to jak odpalisz petardę już teraz, to będziemy musieli wszystkich kolejnych naszych słuchaczy zdjąć.
5: Dobra, to nie będzie petarda.
4: Dobra, żartowałem, odpalaj, już tutaj się nastawiliśmy, dawaj.
5: Takie coś, ja paczałem.
4: A to ja są stare paczałem. Dzieje, to przecież było nie, w internecie.
5: To było, ja paczałem i w ogóle zauważyłem, że ludzie wykształceni z tytułem magistra bądź doktora tego używają. I tak się właśnie, kurde, trochę zastanawiam, o co tu chodzi? Czy to jest poprawne, niepoprawne? Nie jestem polonistą, ale jest to po prostu takie denerwujące. A co jeszcze mogę dodać? To chyba tak, nie chcę uszczypliwie do ciebie, ale na przykład denerwują mnie dużo wprowadzanych jest słów anglojęzycznych do naszego języka. Na przykład red flag. Banger.
4: Wiedziałem. Tak. Wiedziałem, że ktoś właśnie się przyczepi. To jesteś w takim razie ty tego red flaga całego językowego. Wiesz co, no ja też mam trochę tak. U mnie to było tak, że mnie kiedyś bardzo, ale to bardzo irytowało właśnie wkładanie tych takich angielskich słów. Typu na przykład też był taki skrócik LOL, nie? LOL.
5: LOL. No, zamiast no, się... no ja jestem akurat trochę starszej daty, bo ja jestem taki... jak to ostatnio dzieci Neo, też macie taką...
4: Jacek Paśnik, tak.
5: Tak, ja właśnie do nich się nadaję i zawsze mówiłem, co to jest ten LOL, o co tu chodzi? No i miałem takiego, mam dalej kuzyna młodszego i mnie tłumaczył. Tak samo nie mogę zajarzyć, co to znaczy XD. Ja mówię, kurde, o co chodzi z tym XD? No dobra, no ale ja mam już ponad 41 lat, to nie wszystko też mogę rozumieć pod tym młodzieżowym slangiem, tak?
4: Słuchaj, ja powiem tak, trzeba z młodymi naprzód iść z... I chciałem teraz się popisać i nie wyszło. Trzeba z młodymi naprzód iść. Po cele sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. O tak to podsumuję. Dobrze może być?
5: O to żeś ładnie powiedział. Tak jest.
4: Dziękuję.
5: Trzymajcie tam się wszyscy i dziękuję za... rozmowę.
4: Dzięki Piotrek, pozdrawiamy cię, trzymaj się. Daniel jest na naszej antenie, halo.
6: Siemano.
4: No to leć, dawaj, co tam, jaki red flag językowy?
6: Jest mój red flag, nie wiem czy już był, ja jestem generalnie trochę z tematyki sportowej poruszę, olimpiada.
4: O matko bosko, tak jest, dziękuję ci za ten przykład.
6: Nie było tego jeszcze wcześniej?
4: Nie było.
6: A to idealnie, trafiłem akurat z dziewczynami, jadę i tak myśli by było czy nie było. Także super. Wiecie, o co chodzi, nie? Wiesz, o co chodzi?
4: No oczywiście. No wszyscy olimpiada używają tego słowa na igrzyska olimpijskie. Olimpiada to był okres między igrzyskami.
6: Okres między igrzyskami. Dokładnie. Zdarza się na antenie, czy radiowej, czy telewizyjnej. Jestem specjalistą od polskiej mowy. Jeszcze powiedzieć takiego babola. Dla mnie to taki babol.
4: No niestety tak to jest, także walczmy z tymi...
6: Proszę uważać na olimpiadę i żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest poprawne.
4: Słuchajcie, bo jak nie będziecie uważać, to Daniel przyjdzie i wam pokaże. Żadnych olimpiad mi tu na Igrzyska Olimpijskie. Danielu, dokładnie dzięki serdeczne za telefon. Pozdrowienia
6: dzięki,
4: i miłego. Trzymaj się.
6: Cześć.
4: Wy słuchacie audycji, która nazywa się...
7: Po robocie.
4: No i słuchajcie, Piotrek się po mnie przejechał, że ja tutaj językowe red flagi, no ale my tak trochę wiecie, my tak trochę po młodzieżowemu, no więc no nie będę mówił, jakie są błędy językowe, moi kochani, popowiadajcie mi tutaj na antenie. My tak się trochę bawimy też tym słowem na antenie czwórki, więc zostawiamy językowe red flagi. Jakie macie językowe red flagi? 226452100. Podzielcie się tym z nami na naszej antenie.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Przypomnę nasz numer 226452100. Pytamy was dziś o to, co was irytuje w języku polskim. Jakie słowa, jakie wypowiedzi, słowem językowe red flagi.
1: Po robocie.
0: I mamy kolejnego słuchacza na naszej antenie. Jest nim Wojtek. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry, cześć Jędrzej, bardzo mi miło. Ja dzwonię z takim red flagiem, tak to chyba się odmienia, nie wiem sam, bo to nowe, obce, ale w języku polskim się chyba rozgościło. Natomiast to, co mnie irytuje, to, że nasz język się odkształca dosyć mocno i to nie tylko w mowie potocznej, ale też wiele osób z areny świata polityki, telewizji, dziennikarstwa niestety zniekształca pewne rzeczy. I na przykład dla mnie dużą różnicę stanowi, czy nakłada się coś wielką chochlą, czy wielką chochlą.
0: Chochlą? A to ci ktoś nalewał wielką chochlą zupy?
2: Wielką chochlą. Wiesz co, wiele osób po prostu te końcówki ą tak zniekształca, że czyta jako oę. Nie wiem, czy tak to powinno być. Dla mnie to jest rażące. Od razu nabieram jakiejś takiej gęsiej skóry, jak słyszę coś takiego i podoba mi się to kompletnie. No. Chciałem to zgłosić do plebiscytu.
0: Zgłoszenie w takim razie przyjęte. Rzeczywiście on tu powinniśmy jednak trochę popieścić chochlą, grząski, natomiast trochę inaczej sprawa wygląda z ę, no bo raczej nie powiemy dębowy, tylko dębowy w tę stronę. Tak. Wojtku, bardzo ci dziękuję za ten telefon i za twoje zgłoszenie. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Marek jest teraz na naszej antenie. Cześć Marku.
3: Witam serdecznie. Mnie to troszeczkę drażni, jak moich dwóch kolegów, jestem z miasta, ale tu nie chodzi o to, jak jeden i drugi kolega ze mną rozmawia i ten jeden w ogóle dziwnie mówi, bo co chwilę rozumiesz, drugi mówi podobnie, ale rozumiesz, no nieraz mam chęć powiedzieć, no

0: na tyle jestem rozumny, że no chyba cię zrozumiałem, ale to już pomijając to. Mam koleżankę, która dosłownie co chwilę mówi, prawda, prawda? Nieraz mam chęć jej powiedzieć, nieprawda. A najlepsi są moi wujkowie, gdzie coś opowiadają o rodzinie i wtedy ciocia mówi, posłuchaj, nie będę kłamała. Ale to... I wtedy mam chęć się spytać, ale to ciocia, ale wcześniej kłamałaś? No takie dziwne jakieś powiedzenie.
1: No tak, to jest taki trochę językowy wypełniacz, prawda? Jak się nie ma co powiedzieć, to po prostu wrzucamy coś takiego. To też trochę przypomniałeś mi te wszystkie takie stereotypiczne polskie zjazdy rodzinne, kiedy siedzi się i się po prostu mówi, no tak to jest, albo tak to leci, prawda?
0: Tak.
1: Marku, bardzo ciekawe propozycje od ciebie językowych red flagów. Dziękujemy ci za te zgłoszenia.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy cię również bardzo serdecznie. Michał jest jeszcze z nami. Cześć, Michale.
2: Cześć, witam serdecznie. Ja dorzucę jeszcze dwa. Pierwsze to mam podczas rozmowy, kiedy rozmówca mówi, ale tak między nami to jest tak i tak. I mam chęć wtedy zapytać, to co wtedy, czy wcześniej nie było między nami rozmowy? To jest pierwsze. A drugie mam, kiedy na końcu zdania, dość długo, dość wielokrotnie złożonego jest takie stwierdzenie, rozumiesz?
1: Tak, to co Marek przed chwilą powiedział, no właśnie, tak.
2: A, nie słyszałem. Chętnie mam sobie powiedzieć, nie rozumiem.
1: A to może trzeba po prostu powiedzieć takim ludziom to wprost i oni się tego po prostu oduczą. Może trzeba otwartym tekstem, Michale.
2: Tak, może tak.
1: Ale to tak między nami świetny przykład. Bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. No ja dorzucam od siebie w takim razie jeszcze umówmy się. To jest mój językowy red flag. No panowie, no umówmy się. No na co mamy się umawiać? No ja się tutaj może nie zgadzam na jakieś umowy, na podpisywanie czegokolwiek. I jeszcze, bo to z tego, co pamiętam, nie padło na antenie, irytuje mnie bardzo używanie słowa przysłowiowe coś tam. No to jest po prostu nagminne współcześnie, przysłowiowe to, przysłowiowe tamto, a potem się okazuje, że przysłowia z daną rzeczą nie ma. Jakie są wasze językowe red flagi? Dajcie nam koniecznie znać. 226452100.

0: Chodak na antenie czwórki, za 20 minut godzina 18, a my rozmawiamy sobie o językowych red flagach. No dobrze, jesteśmy ludźmi, więc popełniamy błędy i to jest piękne właśnie, no ale pojawia się pytanie, czy już, jeśli już taki błąd językowy się pojawi, no to upominać czy nie upominać? Oto jest pytanie i to pytanie zadała Weronika Puszkar.
1: Są błędy, które nas irytują, ale nie zawsze warto jest jednak wspominać o tym innym i mieć przyjemną rozmowę.
2: Nie ma sensu.
3: Może tylko siebie nawzajem, tak w jakimś takim bardziej bliższym kręgu, natomiast dalszych znajomych to raczej staramy się.
1: Wstrzymujemy się.
3: Tak, żeby nie było takiego negatywnego wydźwięku.
1: Jak boli w uszy, to tak. Ja siebie czasami poprawiam.
4: Okej, zdarza mi się czasem mówić trochę niepoprawnie, gramatycznie, a więc no czasem jestem poprawiany. Ja raczej nie jestem tym, który poprawia.
5: Tylko w każdym bądź razie.
6: Tak, w bliskim otoczeniu, no to zdarzy się, ale tak jak takie osoby, które mi jakoś blisko nie trzymam i popełnią jakiś błąd, no to tak trochę nie wypada.
1: No, takich ludzi się już nie naprawi, w sensie nie naprawi się ich słownictwa.
7: Nie, uważam, że to nie jest na miejscu zazwyczaj, szczególnie jeśli to są obcokrajowcy, mogą się poczuć dosyć niemile widziani.
8: Poprawiam nawet takich dalszych znajomych jak najbardziej. Po prostu od razu zwracam poprawną formę.
9: Tylko zasugerować, że lepiej się mówi, że tak jest poprawnie po prostu i żeby zwrócił w przyszłości na to uwagę.
10: Dobrze odbieram to w momencie, kiedy zwracają mi uwagę ludzie bliscy, ale jeżeli z kimś dopiero się poznaję na przykład i ktoś zwraca mi uwagę, że coś źle powiedziałam, to raczej odbieram to negatywnie.
11: Ja poprawiam, jak ludzie popełniają błędy i to wyłapię, bo jestem zdania, że jak komuś coś powiem, no to później ta osoba następnym razem może nie popełnić tego błędu. A jak ja bym popełniła błąd i ktoś by mnie uświadomił, raczej też nie miałabym z tym problemu, tylko podziękowałabym tej osobie.
0: Tam padły słowa, że takich ludzi już po prostu się nie poprawi, z nimi już się nic nie da zrobić. No, zabrzmiało trochę jak austriacki akwarelista, ale dobrze. Językowe red flagi 226452100. Słuchacie audycji, która nazywa się... Po robocie. Razem z nami jest Piotrek. Cześć Piotrze.
12: Cześć, hej. Pozdrowienia z Gdańska.
0: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy cały Gdańsk i ciebie. No to leć, jakie tam te językowe red flagi u ciebie są?
12: Ja tu jestem z synami, właśnie młodszy zdecydował się zadzwonić i mamy dwa.

0: wziąć, zamiast wziąć, nie wiem, czy to było, czy nie, a drugie poszłem.
1: Poszłem, ja było. Poszłem, tak. Poszedłem, tak jest. No a dobrze, a to jak jest w takim razie u ciebie, jak ty słyszysz jakiś błąd albo coś, co cię irytuje, poprawiasz takie

0: wśród znajomych raczej nie, właśnie z uwagi na to, żeby nie było jakoś głupio. A jest jedno, cały czas tam dźwięczy w uszach, jak jedna z dobrych koleżanek mówi, zamiast obejrzeć, oglądnąć to, ale nie zgodziliśmy się na odwagę, żeby zwrócić uwagę.
1: Dzięki Piotrze serdecznie za telefon. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. 226452100. Jakie są wasze językowe red flagi i czy, jeśli już się pojawią, to czy poprawiacie takie osoby? Dajcie nam znać. 226452100. Yo. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo.
2: Ain't nothing like the old school.

0: robocie. Po robocie. Językowe red flagi. Jakie macie? Dajcie znać. 226452100. Dać znać nam teraz chce Marta. Cześć Marto.
1: No, hej, hej, witam. Ja mam takie dwa. Może już było, bo troszeczkę później włączyłam audycję. I fakty autentyczne.
0: O!
1: Nie wiem, czy było.
0: Nie było, nie było. Bardzo dobrze.
1: No, jest dobre. Często to słychać. A drugie to jest takie wyrażenie. I to jest też takie z życia wzięte. No, w środowiskach pracy bywają konflikty. I ja byłam akurat świadkiem takiego konfliktu i tutaj chłopak do dziewczyny mówi: wiesz co, bym ci coś powiedział, ale nie powiem. No proszę.
0: Tak się mówi, no naprawdę?
1: Proszę, tak się mówi, ale ja jestem tego zdania, żeby no chyba lepiej powiedzieć, określić atmosferę, prawda? A tak to też się słyszałam to nieraz.
0: Marto, bardzo dziękujemy za twoje językowe red flagi. No to teraz słuchajcie, teraz już wiecie, czego nie mówić, jeśli spotkacie Martę gdzieś na horyzoncie. Pozdrawiamy cię serdecznie, trzymaj się.
1: Tak, dzięki, na razie.
0: 226452100 to numer do czwórki. Językowe red flagi to jest nasz temat. Ja jeszcze od siebie dodaję w takim razie dokładnie. I jak ktoś tak to nagminnie powtarza, no... Rany boskie, to jest w sumie z angielskiego taka kalka, exactly, prawda? Zamiast powiedzieć pewnie, jasne, chociaż nie, o właśnie, jasne, też mnie jakoś irytuje, bo wiecie co? Też to wychwyciłem w paru wywiadach, jest taki jeden dziennikarz, no ale nie będę zdradzał imienia i nazwiska, opowiada coś gość, mówi, a on cały czas jasne, tak jakby tym jasne popędzał go do brzegu, gościu już skończ i właściwie ja już tak po nim, po tym dziennikarzu widzę, że on już właściwie nie słucha tego, co ma do powiedzenia jego gość, więc jasne u mnie jest na cenzurowanym. No dobrze, ten język to potrafi nam płatać figle, czasem coś się zapożyczy z innego języka, czasem przekręci wyraz, a czasem zmieni zdanie i okazuje się, że dawny błąd ogłosi poprawną formą. Ale jak to jest możliwe? O tym polonistka, autorka książek Ula Hirniak, znana w sieci jako Polish Glots. Zaczniemy od słów, które kiedyś były niepoprawne, a dziś normalnie funkcjonują w naszym języku.
2: Listonosz jest takim słowem, które jeszcze 100 lat temu było krytykowane przez językoznawców jako sztuczny germanizm. Natomiast obecnie jest w pełni poprawną częścią polszczyzny ogólnej i raczej nie wyobrażamy sobie życia bez listonosza. Kolejnym wyrazem jest żołądź. Mówiliśmy ta żołądź, czyli rodzaj żeński. Obecnie mówimy też ten żołądź. To jest jak najbardziej poprawne. Na myśl przychodzą mi także inne przykłady. Ukrainie, wcześniej mówiliśmy, pisaliśmy na Ukrainie, albo mail, pisany właśnie tak jak słyszymy, przez E, J. Kiedyś też wielu językoznawców zalecało formę e-mail, ale samo mail dzisiaj jest całkowicie poprawne. Zapożyczenia są absolutnie naturalne. Polski od wieków pożyczał słowa z łaciny, z niemieckiego, z czeskiego. Nie wszyscy pewnie zdają sobie sprawę z tego, że takie słowa jak czajnik, czereśnia, rynek, biżuteria, garderoba, pomidor czy choćby kartofel to są zapożyczenia. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy na przykład angielskie słowo zastępuje polskie wyłącznie dlatego, że brzmi modniej. Jeśli mówimy feedback, choć równie dobrze możemy powiedzieć informacja zwrotna, no to warto się zastanowić, czy to jest naprawdę konieczne. Nie walczyłabym z zapożyczeniami, raczej z bezrefleksyjnością. Mam wrażenie, że coraz częściej mylimy znaczenia słów. Na przykład dedykowany zaczęło oznaczać praktycznie wszystko. Słyszymy o dedykowanym parkingu, dedykowanej kawie czy dedykowanym rozwiązaniu. Tymczasem pierwotnie coś dedykujemy komuś. Coraz częściej słyszę też dokładnie jako automatyczne potwierdzenie każdej wypowiedzi. Czyli zamiast tak, dziś niemal wszyscy odpowiadają dokładnie.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za to. Ula Hirniak, to dokładnie, nie, to po prostu nie ma bata, żeby cały czas powtarzać dokładnie. I tu jeszcze Aleks, który realizuje tę audycję, zwrócił uwagę też na ciekawą rzecz, czyli właśnie geografię. Mówił o Białorusi, ale ja dorzucę od siebie swój tutaj przykład dotyczący lecenia, wybrania się właśnie gdzie? Na Dominikanę czy do Dominikany? I okazuje się, że nie na żadną Dominikanę, tylko do Dominikany, bowiem Dominikana nie jest wyspą. Ona leży na wyspie, która nazywa się Hispaniola i graniczy z państwem znanym nam jako Haiti, więc lecimy na Hispaniolę, ale lecimy, wybieramy się do Dominikany. Tyle o językowych red flagach w audycji Po Robocie. Teraz na

naszej antenie Disgusting Sisters i Weirdo Magnet, a my słyszymy się po godzinie 18. Będą tematy prawne, prawnicze. Będzie trochę o filmach i o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Czwórka Polskie Radio, godzina 18 na zegarach w całej Polsce.
1: Pogoda.
0: A pamiętacie jeszcze z lekcji przyrody, jak się liczyło czas słoneczny? Ile tam było? 1 stopień na 4 minuty, czy 1 minuta na 4 stopnie? No ja już nie pamiętam, może ktoś przypomni. Tymczasem o tym, że w Polsce robi się coraz cieplej, świadczy kostium Marcina Jankowskiego, Dylema, który przechadza się tutaj teraz w reżyserce, ja go obserwuję za szybą. No ręce na wierzchu, pod koszulek jest, ubrany, wszystko cacy, elegancki chłopak, ale on będzie do was mówił z Adamem Smolarkiem dopiero po godzinie 19. Tymczasem w Legnicy odnotowano najwyższą temperaturę o godzinie 17. Wiem, mamy 18, ale IMGW jeszcze musi tam przetrawić te wszystkie pogodowe informacje, więc w Legnicy jest obecnie najcieplej, 30 kresek, w Suwałkach wręcz przeciwnie, 12 stopni mniej, tam mamy 18 kresek. Deszczu dzisiaj jak kot napłakał. Tutaj widzę jakieś takie ciapki w pasie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kalisz, ewentualnie tam jakieś pojedyncze kropelki mogą wam spaść na głowę, poza tym nic, burzy też nie będzie, ale w nadchodzącym dniach, hu, hu, hu, to dopiero będzie jutro, nawet 38 stopni w województwie dolnośląskim. Fala upałów nadciąga do Polski.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa znane z telewizji.

0: telewizji Podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, 8 minut po godzinie 18, a to jest audycja
1: Po robocie.
0: Magdalena Żelazowska na stanowisku wydawcy, Aleks Zaleski na stanowisku realizatora, ja na fotelu prowadzącego, ale jakaś gwiazda mi tutaj wbiła do studia czwórki. Del M. Marcin Jankowski patrzy się na mnie spod byka. Miałeś kiedyś problemy z prawem?
2: Nigdy.
0: Nigdy?
2: Przynajmniej oficjalnie nigdy.
0: No widzisz, bo my będziemy teraz o prawie w drugiej, w trzeciej już godzinie audycji Po robocie rozmawiać. Ale czekaj. Ty chciałeś się wybrać na osiedle Dudziarska, a urbex jest podobno niezgodny z prawem.
2: Nieprawda.
0: Serio?
2: Nie mam pojęcia, ale z chęcią, jeśli o to dzisiaj zapytasz w audycji, to z chęcią posłucham.
0: Dobrze, będziemy o to pytać w takim razie już za chwilę Martę Skrzymowską. Marta jest adwokatem, no i porozmawiamy sobie na takie tematy jak na przykład, czy są jakieś przepisy, które powinien znać każdy Polak i dlaczego nieznajomością prawa tłumaczyć się nie wolno. Słuchajcie, Delem wbił we mnie wzrok i chciałby pewnie, żebym już stąd wyszedł, ale nie, mój drogi Marcinie, ja tutaj jeszcze przez godzinę będę zagrzewał miejsce, po 19 dopiero. Chłopaki z baraków, z sąsiedztwa, żartuję przecież. No to zaczynamy trzecią godzinę audycji Po robocie. Zara Larsson, Pink Panthers, Midnight Sun. Jeden słuchacz mówił, że nie lubi słowa banger, ale ja powiem, że banger, no bo to jest banger. Zostańcie razem z nami.

0: DJ Quick na antenie czwórki, Born and Raised in Compton. Taki tytuł nosi ten utwór. Zdążyłem jeszcze przeczytać, bo mi zniknęło. 15 minut po 18.
1: Po robocie.
2: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, to jest trzecia godzina audycji Po robocie. W studiu czwórki Marta Skrzymowska, adwokat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, że jesteś. O warsztatach prawniczych sobie porozmawiamy. W tej trzeciej godzinie prawo mnie interesowało zawsze bardzo. Chyba nie chciałem iść studiować, natomiast międzynarodowe prawo, no super. W sensie nie, żebym się jarał tym, ale na przykład zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo pod względem prawnym, etycznym, moralnym i tak dalej, historycznym.
3: Grubo.
0: To są niesamowicie ciekawe tematy, naprawdę. Natomiast my będziemy rozmawiać na nieco bardziej przyjemne tematy. Zacznijmy od kina. Czy oglądałaś ostatnio jakiś dobry film prawniczy?
3: Czy oglądałam dobry film prawniczy? Oglądałam film z Jodie Foster i teraz sobie nie przypomnę kompletnie tytułu, za chwilę pewnie mi to przyjdzie do głowy, ale był bazowany na podstawie prawdziwej historii amerykańskiej prawniczki, adwokatki, która próbowała wywalczyć, no nie chcę wam mówić tak naprawdę o co chodzi, jeżeli Jodie Foster zgooglujecie jako adwokatkę, na pewno wyjdzie. Natomiast miałam z tą prawdziwą prawniczką ostatnio zajęcia właśnie z konstruowania mowy końcowej. Także dzięki niej obejrzałam film.
0: Konstruowanie mowy końcowej. Tak. Dużo to czasu zajmuje, takie przygotowanie się, no bo na przykład my znamy ten świat z sal sądowych za sprawą takich seriali jak choćby sędzia Anna Maria Wesołowska, tam jeszcze był pan sędzia Lipiński, chyba Artur się nazywał, no i tam te przemówienia, jest nawet lata taki filmik po YouTubie, niesamowicie mocne, tam jeszcze pada niecenzuralne słowo, przemówienie Artura Łaty, tylko to był tam prokurator.
3: On jest naprawdę adwokatem.
0: On jest naprawdę adwokatem?
3: Tak.
0: Ale sędzia Anna Maria Wesołowska to samo, prawda?
3: Tak, ona była sędzią.

0: Okej, okay, no to ciekawe tutaj kulisy w takim razie odkrywasz. Ja dodaję od siebie tutaj filmy Sprawa O.J. Simpsona, amerykański futbolista, świetne dwa seriale. Naprawdę sobie nawet zapisałem, to jest O.J. Made in America, tam są autentyczne osoby, prokurator i tak dalej, detektyw. I American Crime Story, Sprawa O.J. Simpsona, to już jest taka bardziej fabuła. No tutaj jeszcze 12 gniewnych ludzi, to jest taka klasyka. Ja nie oglądałem, przyznaję.
1: Naprawdę?
0: Nie,
1: warto? Polecam. Warto, oczywiście, że tak. No, choćby, żeby znać.
0: No dobrze. I jeszcze jedna polecajka, niech będzie. Wyrok w Norymberdze. Jeny, jaki to jest znakomity film. 3 godziny świetnego kina. To jest proces tych prawników niemieckich, nazistowskich. Dobrze, już zostawiamy.
1: Nie, tak? Jeszcze Ludzie Honoru.
0: Jeszcze Ludzie Honoru. No,
1: muszą
0: to dopisujemy.
1: Być ludzie.
0: Tutaj dużo jest tego naprawdę i jest bardzo wiele osób, która naprawdę fascynuje się tematyką prawniczą w filmach. Ale zostawmy na razie produkcje filmowe. Czy Polacy mają dużą świadomość prawną?
1: Nie mają, bo nie mogą mieć. U nas edukacja prawna praktycznie nie istnieje. Bardzo rzadko są szkoły, zwykle ponadpodstawowe, w których jest taki profil prawniczy na przykład, albo z elementami prawa. I tam faktycznie ta młodzież coś jednak wie, chociaż tego jest też niewiele, relatywnie, jeżeli chodzi, no nie jest to matematyka, tak? Natomiast my wszyscy jako społeczeństwo, powiedzmy, które nie było wychowywane w ostatnich 4-5 latach, kiedy te profile powstały, tylko wcześniej chodziło do szkoły, no praktycznie świadomość prawną mamy zerową. Nie wiemy nic. A szkoda.
0: A są jakieś przepisy, które powinien znać każdy Polak, każda Polka, jakoś by to nam ułatwiło trochę życie? No bo jednak nieznajomością prawa tłumaczyć się podobno nie wolno.
1: Właśnie, tak, dlatego teoretycznie powinniśmy znać wszystkie przepisy karne.
0: Nie da się.
1: Bo jeżeli, no karne się chyba trochę jednak da, zwłaszcza, że karne prawo jest najbardziej intuicyjne. My trochę czujemy, że coś jest zabronione, nie musimy mieć tego na piśmie. Wiemy, że nie należy kogoś okradać, że nie należy kogoś zabić, więc to jest zasadniczo raczej spójne z naszym systemem wartości, z naszą moralnością. Natomiast warto czasem poczytać niektóre wykroczenia, niektóre przepisy odnośnie wykroczeń, bo na przykład noszenie noża ze sobą w miejscach publicznych może być karane.
0: O proszę, a to ja byłem w takiej sytuacji, że jedna z osób miała wręcz taką katanę, taki to był japoński nóż. Mm-hmm. Pan ochroniarz coś powiedział, ale właściwie tamten człowiek był nieustępliwy i z tym nożem gdzieś tam na plecach sobie chodził. Nawet teraz sobie przypomniałem, nawet wczoraj w autobusie widziałem jakiegoś człowieka, który przewoził nóż, ale on był tam mocno opatulony, tak żeby nikomu
1: no dobra,
0: nie
1: ale też
0: krzywda.
1: Jak kupisz sobie nóż przed chwilą w sklepie, no kupiłeś właśnie nóż, to możesz z nim pójść do domu, jasne. Natomiast w pewnych okolicznościach rzeczywiście może to być ukarany mandatem.
0: No to jeszcze o tych różnych smaczkach prawnych będziemy rozmawiać. Marta Skrzymowska jest razem z nami. Marta jest adwokatem. Porozmawiamy sobie też o kursach prawniczych, czego się można nauczyć na takich warsztatach. Marta takie prowadzi. No i też może co o absurdach? Słów kilka?
1: Bardzo proszę.
0: No dobrze, no to też będą absurdy prawne. 20 minut po godzinie 18. A teraz na naszej antenie Ewa Sad i utwór Na mieście.

0: Ewa Sad, utwór Na mieście. Schowajcie te SoundCloudy wszystkie.
1: Po robocie.
2: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Czy jeszcze jutro będziecie mnie słyszeć w audycji Po robocie, bo Kuba Jamrozek już przebiera nogami i od przyszłego tygodnia wraca. Także jeszcze się trochę pobawimy wspólnie. Marta Skrzymowska, adwokat, jest razem z nami. Wracamy do tematu kina prawniczego za sprawą Stefana Kieślowskiego.
3: Krzysztofa, ale
0: przepraszam.
3: Tak.
0: Krzysztofa Kieślowskiego.
3: Mogło ci się pomylić, tak. No to jest Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, tak. Fantastycznego adwokata, który, tak jak powiedziałeś, zmarł w tym roku. Więc...
0: Tak jest, scenarzysta, prawnik, adwokat. Adwokat, swoją drogą, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim.
3: Senator w pewnym momencie.
0: Senator.
3: Również. I autor scenariuszy, współautor razem z Krzysztofem Kieślowskim scenariuszy do całego dekalogu, ale przede wszystkim do krótkiego filmu o zabijaniu. Czyli piątej części dekalogu, dzięki której zostałam adwokatem.
0: No właśnie.
3: Przez którą.
0: No właśnie, właśnie. Tutaj bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz, Marto. No tak, bo tam w jego filmach pojawiało się wiele takich wątków moralnych, etycznych, takich dylematów w zasadzie.
3: Tak.
0: No i to było też ciekawe duo Piesiewicz i Kieślowski.
3: Fantastyczne. Chyba no, już nie robią takich.
0: Już chyba nie robią. No i nie zrobią siłą rzeczy. Natomiast właśnie, wracając do tej świadomości związanej z prawem w Polsce, czy edukacja prawna to powinna być rzecz, która powinna być przedmiotem w szkołach?
3: Moim zdaniem tak. Pewne podstawowe rzeczy powinniśmy poznawać w szkole po to, żeby później, no na przykład nie wydawać kasy na adwokata, żeby poznać rzeczy, które są absolutnie podstawowe.
0: No ale nie zarobiłabyś wtedy, no to?
3: Zarobiłabym na czym innym. Nie zawsze chodzi tylko o udzielanie porad prawnych. To jest naprawdę ułamek pracy adwokata. W gruncie rzeczy więcej od nas zależy na sali sądowej i chyba lepiej ludzie się czują, kiedy mają nas obok siebie na sali sądowej. Wtedy, kiedy rzeczywiście w ich życiu dzieją się rzeczy, no, znacznie ważniejsze niż na co dzień.
0: No a to skąd w takim razie, bo w filmach i serialach, tutaj jeszcze wracając do tego tematu, mamy okazję często słyszeć, masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz może być użyte przeciwko
3: tobie. To słyszysz tylko w amerykańskich filmach.
0: Tak, tylko w amerykańskich. Tak. Nie usłyszymy tego na polskich ulicach.
3: Nie, natomiast usłyszymy, kiedy jesteśmy rzeczywiście przesłuchiwani w charakterze podejrzanego czy oskarżonego, usłyszymy, że mamy prawo odmówić składania wyjaśnień. Nikt nie ma obowiązku obciążania samego siebie.
0: Marto, prowadzisz zajęcia, szkolisz też, uczysz
3: tak
0: tego prawa. Czego właściwie można się nauczyć na takich warsztatach?
3: A to zależy na których, bo na przykład niektóre warsztaty to wyglądają w ten sposób, to są spotkania, świetnie się bawimy, rozwiązujemy sobie zagadki, kłócimy się niejednokrotnie, dyskutujemy, mamy role różne i tak dalej i dopiero pod koniec człowiek sobie uświadamia, o kurczę, nauczyłem się czegoś o prawie, nauczyłem się jakichś przepisów i tak dalej. I to są takie bardziej w formie zabawy, one są często adresowane dla młodzieży albo do kogoś, kto lubi kryminały na przykład i chciałby sobie popracować z prawdziwymi aktami, sprawy takimi adwokackimi. Oczywiście one są anonimizowane, żeby było jasne, tak? Ja mnie obowiązuje tajemnica adwokacka, więc tam nie ujawniam tych tajemnic, ale sprawy są prawdziwe. I wtedy jest fajnie, bo się uczymy przez zabawę. Natomiast są też takie warsztaty, które skupiają się na określonym obszarze prawnym dla ludzi, którzy tego po prostu potrzebują. One są już na poważnie, typu prawo rodzinne, czyli kontakty z dziećmi, rozwody, alimenty i tak dalej. Takie kompleksowo opowiedzenie ludziom o tym, co ich może czekać w przyszłości, albo na przykład, jeżeli ktoś dopiero zamierza, powiedzmy, zawrzeć związek małżeński, to co może zrobić, żeby zoptymalizować, powiedzmy, swoje małżeństwo pod względem prawnym.
0: Wspomniałaś, Marto, kilka chwil temu o tym, że jeśli chodzi o taką świadomość społeczną związaną z tematyką prawną, wygląda to u nas średnio, a zauważasz jakieś państwo na mapie Europy, gdzie ta świadomość swoich praw, jakieś społeczeństwo jest wysoka?
3: Prawdę mówiąc, każdy inny.
0: Naprawdę?
3: No tak? Prawie, no, no blok wschodni to najmniej, ale rzeczywiście my jesteśmy trochę daleko jesteśmy z tyłu za Europą. Faktycznie tamta edukacja prawna jest integralną częścią edukacji w ogóle. U nas, no tylko czasami, tak jak wspomniałam.
0: Marta Skrzymowska, adwokat, jest naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy i porozmawiamy sobie, tak jest, o absurdach, największych absurdach prawnych w Polsce, ale może także nie tylko. NIKAP teraz na naszej antenie.

0: Panowie z Irlandii, którzy bardzo lubią skomentować sobie sytuację polityczną, geopolityczną, międzynarodową i tak dalej.
1: Po robocie.
0: Zespół NICAP, Republika Irlandii, Koniczyna i tak dalej, ale my o prawie rozmawiamy. Marta Skrzymowska, która jest adwokatem, jest gościem czwórki. Rozmawialiśmy o tej świadomości społecznej, że w Polsce znajomość przepisów prawnych, no to wygląda dosyć średnio, natomiast teraz czas na kącik przyjemności, czyli absurdy prawne. Jakie są takie największe absurdy prawne, o których być może nie wiemy, ale istnieją w przestrzeni?
2: U nas jest kilka takich absurdów prawnych. Bardziej one nie tyle polegają na tym, że coś jest takiego, jak właśnie mają gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy tam w tym systemie common law, że jest jakieś stare prawo sprzed 300 lat, które dalej jednak obowiązuje. U nas bardziej chodzi o to, że czasami dwa prawa się ścierają ze sobą. W sensie są przepisy, które jeden nakłada na ciebie obowiązek, a drugi tego zabrania, nie? Albo na przykład dzieje się coś, gdzie mamy luki prawne, tak? Jakieś pojedyncze. Ale to nie jest, tego nie jest dużo. My mamy dobre prawo w Polsce. Naprawdę mamy dobre i tych absurdów nie jest aż tak dużo. Bardziej absurdalne jest stosowanie tego prawa, czyli kiedy już przychodzi co do czego. Na przykład absurd powiedzieć z życia.
0: Oczywiście.
2: Taki, który rzeczywiście sprawa, w której broniłam, był chłopak, który na spacerze z dziewczyną zobaczył drzewka opuszczone, takie wykopane drzewka, pokopane, wyglądały jak zniszczone przez wandali i chciał je uratować. W związku z tym zabrał je z miejsca, które wydawało mu się ogólnie dostępne, wsadził na swojej działce, żeby nikt tam ich już nie kopał i ich nie niszczył, obsadził jakimiś tam wzmacniaczami i tak dalej i był cały zadowolony, a po czym dostał wezwanie na policję, bo okazało się, że tego drzewka na pewno ukradł.
0: No właśnie, człowiek często chce dobrze, a potem wychodzi na tym źle. No. Ja też się często spotkałem z takimi sytuacjami, że po prostu, znaczy to nie były bezpośrednie sytuacje, ale czytałem o nich, że ludzie często unikają by

0: bycia świadkiem, no bo potem są gdzieś tam wplątani w tę całą taką, w ten cały kołowrót taki i muszą opowiadać. Potem się okazuje, że nawet przeciwko takiemu świadkowi sprawa się obróci. On chciał dobrze. On chciał po prostu powiedzieć, jak to było. Jak
1: jasne.
0: To
1: i bardzo doceniamy każdego, kto rzeczywiście ma odwagę, żeby przyjść i powiedzieć, jak to było. Oczywiście nie wszystko możemy pamiętać, zwłaszcza, że te procesy trwają wiele lat i czasami jest tak, że po prostu trzeba powiedzieć, nie pamiętam czegoś, tak? Nie wymyślać. I doceniamy bardzo tych, którzy się rzeczywiście pojawiają, bo no tak, nie mogę powiedzieć, że się dziwię tym, którzy się tego boją. Bywają sprawy, w których, które toczą się 20-30 lat. Nie, 30 nie, do 25 na ogół się toczą, bo potem już jest przedawnione prawie wszystko. I wtedy rzeczywiście bywa tak, że człowiek jest wzywany raz, drugi, trzeci, dojeżdża często z drugiego końca Polski, przeprowadził się gdzieś, już jest to dla niego duży problem. No i tak, no jest to uciążliwe na pewno, ale rzadko zdarza się, żeby taka sprawa, tak jak powiedziałeś, obracała się przeciwko świadkowi. To się zdarza bardzo rzadko.
0: Marto, to jeszcze na sam koniec w takim razie poproszę cię, żebyś wskazała nam stronę, miejsce, jak się można do ciebie zgłosić, no bo jak wszyscy tutaj słyszą, Marta Skrzymowska bardzo ciekawie opowiada o prawie, no i także ty możesz zapisać się do Marty, drogi słuchaczu, i przyswoić różnego rodzaju podstawy prawne, które na co dzień na pewno się przydadzą.
1: Pewnie, zapraszam. Warsztaty są zarówno stacjonarne, jak i online, dla młodzieży, dla starszych i wszystko, o wszystkim dowiecie się ze strony warsztatyprawne.pl.
0: Marta Skrzymowska, adwokat, bardzo ci dziękuję za tę miłą rozmowę. Było o filmach, było o absurdach. Krótki film o zabijaniu muszę nadrobić.
1: Koniecznie.
0: 12 gniewnych ludzi muszę nadrobić, ale to w takim razie ja jeszcze rzucam takie polecajki. I Sprawiedliwość dla wszystkich, film z Alem Pacino, nudny jak flaki z olejem przez pierwszą połowę, ale końcówka, mowa końcowa wynagradza wszystko. No i jeszcze taki hicior właściwie, nie wiem, czy widziałaś Lęk Pierwotny,
1: no
0: Edward
1: pewnie.
0: Norton i Richard
1: Gere.
0: Świetny,
1: też
0: świetny.
1: Też must have, tak, trzeba zobaczyć.
0: Końcówka po prostu też człowieka rozwala. Marta Skrzymowska, adwokat, bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know the answer to life is.
1: I can feel you.
2: And I said,
1: but in reality,
2: it's to love you.
3: Czwórka na walizkach.
4: Czwórka na walizkach.
5: Za 18 minut godzina 19. Delem się patrzy na mnie przez szyby, jakby chciał mi przywalić. Ale dobra, z Delemem się policzymy później. Czas na wręczenie komuś nieśmiganej, czwórkowej, pojemnej walizki.
6: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
5: Słuchajcie, nabijają się ze mnie cały czas Adam Smolarek i Marcin Jankowski. Ja się odwracam, w takim razie ja się nie patrzę. Słyszeliście, to był po prostu obrót w prawą stronę. Imię słuchacza Michał. I teraz pytanie, czy udało mu się skompletować naszą czwórkową walizkę.
7: Czas na finał.
4: Czas na finał.
5: Halo, halo Michale, czy się słyszymy?
8: Tak jest. Dzień dobry, Rek.
5: Dzień dobry. To co, była czwórka słuchana dziś od rana do wieczora, rozumiem?
8: Jak każdego dnia.
5: No i bardzo dobrze, i tak być powinno. Co, lecimy w takim razie, bo mieliśmy walizkę fana literatury, 4 przedmioty. Śmigamy, dawaj, pierwszy przedmiot.
8: Pierwszy przedmiot, okulary do czytania.
5: Bardzo dobrze.
8: Zakładka do książki. Potem były fiszki do zaznaczania cytatów. No i ostatni przedmiot.

0: nocy notes do autografów pisarzy.
1: Brawo! Udało się, no w końcu jakiś okrzyk. Wiesz co, ja się właśnie tak zawsze zastanawiałem, jak byłem małym dzieckiem i raz udało mi się zgarnąć płytę na antenie jakiegoś radia, to po prostu zakrzyknąłem tak głośno jak ty teraz. W końcu trochę entuzjazmu.

0: Elik, słoneczko, i tak można żyć. Jeszcze raz ci serdecznie gratulujemy i życzymy udanego wyjazdu. Trzymaj się.
1: Dzięki, jeszcze pozdrawiam wszystkich.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Nie martwcie się, jutro kolejna szansa na zgarnięcie czwórkowej walizki. Zasady są proste jak drut. Słuchamy czwórki od samego rana, audycja poranek, później czwórka to słychać, następnie popołudniowa i po robocie. Proste? Proste. Cztery przedmioty, wymieniamy je na antenie i walizka jest wasza. Teraz gramy numer raz, Molesta, 350, DJ Eprom i utwór Ślady.
3: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy

0: Numer raz, molesta evenement, free 60 i DJ Ebro.
1: Dobra, to może ja już wyjdę. Już, już. 350. Panowie się już tutaj za dobrze poczuli w studiu czwórki. Słuchajcie, jeszcze
2: Jędrzej,
1: mamy chwilkę. No dobra, oddaję wam w takim razie mikrofon.
0: Ja już no więc w chłopakach z sąsiedztwa, dzisiaj z baraków, dzisiaj będzie Ayla jako główna gościni. Będziemy rozmawiać również o nowościach muzycznych i co jeszcze będziemy? Połączymy
2: mamy
0: się...
2: niesamowitego gościa, Kamil Jasieński.
0: Również Kamil Jasieński. Jędrzej, możesz już? Dziękuję.
1: Sorry, przepraszam. No. Aleks, tak. Wyłącz mi mikrofon, bo ja już za dużo.
2: Kamil Jasieński, który wybrał się do Birmingham, aby posłuchać, doświadczyć nowego singla Tony'ego Iommi'ego z Black Sabbath. Dzisiaj też zostało ogłoszone, że Tony Iommi wyda płytę całą, no więc tam można było pierwszy raz ten singiel usłyszeć, zrobić sobie fotę, Kamil sobie zrobił. Mm-hmm. Na Instagramie możecie ją zobaczyć. Mm-hmm. No a nam opowie, co w zasadzie sądzi i czy to jest na przykład dziadowa muza, czy w sumie nie. No,
0: także tak, od 19 do 21 zostańcie koniecznie przy odbiornikach, posłuchajcie czwórki audycji Chłopaki z sąsiedztwa, Del M i Adam Smolarek,

0: A za dzisiejszą audycję po robocie dziękuję Jędrzej Rosiewicz.
1: Magdalena Żelazowska, Alek Zaleski i Jędrzej Rosiewicz.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje!
2: 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave.
1: A kto tam będzie?
2: Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych.
1: Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też czwórka. I to na żywo.
2: Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20.
1: Julia Święch
2: i Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: umca, umca, ram, pam, pam, tu Delemik i Adam. 20, nie, za godzinę, 19.
1: Pogoda.
2: Nie wiem, czy słyszałeś, ale Jędrzej Rosiewicz dodawał, że 19 jest w całej Polsce.
0: A, to ciekawe.
2: Nie wiedziałem. Mega mnie to rozbawiło. Jędrzeja Rosiewicza już z nami nie ma, wyszedł, a my możemy w takim razie w spokoju zrobić to, co robimy najlepiej, czyli rating pogodowy.
0: Tak jest. Dzisiaj super.
2: Dla mnie też
0: super.
2: Ja
0: wspaniała pogoda.
2: Nie mam po prostu, nie mam żadnych zastrzeżeń. Obawiam się, że to będzie bardzo krótka pogoda, bo ja muszę niestety powiedzieć, że 10 na 10, no.
0: Wow.
2: Bo nie dość, że mogłem być w moim ukochanym tanktopie, to mogłem mieć również długie skarpetki i mogę teraz już pod wieczór założyć przewiewną koszulę, więc jest idealnie. Czyli mógł być, było ciepło, ale mógł być styl zachowany. Wiatr był taki przyjemny, nieprzeszkadzający. Słońce mnie tak delikatnie tylko muskało i kiedy już przesadnie mnie atakowało, a wręcz nawet napastowało, no to wtedy wiatr mówił: ale spokojnie, spokojnie, ja się tym zajmę.
0: No to nasz drogi Dylem zachwycony dzisiejszą pogodą,
2: tak.
0: A ja powiem, że jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami.
2: Niech to szlak.
0: Dla prawie całego kraju, tylko na Podlasiu w sumie jest na szaro w tym momencie, a cała reszta Polski na żółto, na pomarańczowo i na czerwono, co oznacza, zwłaszcza w przypadku czerwonego, że jest bardzo ciepło, że wręcz jest groźnie. Dlatego no nie wiem, czy każdy by tu dał 10 na 10.
2: Dzisiaj 10 na 10. Rejtujemy dzisiejszy dzień.
0: A ja mówię o dzisiaj.
2: No ale dzisiaj...
0: Stan na 18.51.
2: Ale pamiętaj, że po paru dniach, w sensie to było ciężkie parę dni, było tak chłodnawo, padało, wiało nieprzyjemnie, jeden dzień upałów, no chyba okej, dobra? Możemy się umówić, że te 26 po tym całym cyklu nieprzyjemnych deszczy to jest naprawdę okej, jest lato mimo wszystko. Jakby też nie oczekujmy nie wiadomo czego. Moim zdaniem trzeba się cieszyć z tego, co się ma.
0: W niektórych rejonach kraju dzisiaj do 33, to jest troszkę cieplej niż 26. I na
2: no
0: tym
2: dobra.
0: Kończymy. Więcej takich niesamowitych wiadomości za godzinę.
2: 10 na 10!
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy,
3: bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z Wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
3: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
4: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
3: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie. No, I better solo.
5: I never let me down. O nie, my tak nie gramy.

0: Kendrick Lamar, SZA i Luther, a te piękne smyczki zaaranżował Kamasi Washington. I tak zaczynamy audycję.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Kiedyś się nauczę tych dżingli i będzie rzeczywiście tak fajnie, że ja coś powiem, machnę ręką i nagle dżingiel będzie magicznie pasował do tego, co mówię. Na razie nie idzie mi to tak dobrze. Na szczęście mam tutaj kolegę, który jest taki, wiecie, no, pod linijkę. Jest to Adam Smolarek, jest przy drugim mikrofonie, przy pierwszym mikrofonie jest Del M, czyli Mła.
2: A ja liczę na...

0: to, że kiedyś kolega się nauczy patrzeć w scenariusz.
1: A ja liczę na to, że kiedyś kolega się ode mnie odczepi.
0: Nie, nigdy.
1: No dobra, zobaczymy. Co dzisiaj, mój drogi?
0: Dzisiaj ostre rokowe łojenie.
1: Okej.
0: Później przynajmniej.
1: Dobra, spoko.
0: To Kamil Jasiński będzie tutaj tym zawiadywał. Porozmawiamy o tym, jak Tommy Iommi, Tony oczywiście, Iommi wydał singiel i zapowiedział album, ale to później. Najważniejsze jest jednak to, że już za moment, już za parę minut, już za momencik będzie z nami Ayla.
1: Fajnie. Tak. Widziałem ją tam w korytarzu.
0: Tak?
1: No.
0: A ja myślałem, że w reżyserce.
1: W reżyserce też widziałem. Widziałem ją wszędzie. Widziałem ją w korytarzu i w reżyserce. Zaraz zobaczę ją w studiu. Wszędzie będzie Ayla.
0: Bardzo dobrze. Cieszę się, bo to, kurczę, dobra płyta.
1: A co u ciebie?
0: Co
1: jak się czujesz?
0: Ja się czuję, a wiesz co, może ci opowiem poza anteną, jak się czuję.
1: No dobra. Zostawmy w takim razie słuchaczy z jakąś dobrą muzyką, a nie z twoimi smętami.
0: Tak. Zostańmy przy tym, że Omasta dzisiaj wydała nowy singiel i tym singlem sobie zaczynamy audycję zaraz po utworze Luther. A już za moment przypomnimy Ayla. Teraz Omasta i Onda del Sol.

0: 16 minut po 19, Czwórka Polskie Radio i audycja Chłopaki z Sąsiedztwa.
1: Kto puka?
2: Kto puka dzisiaj? No dzisiaj puka do nas Ayla. To było Słuchaj Serca Słów, jej utwór, a ona już siedzi z nami. Siemka.
3: Cześć, dobry wieczór.
2: Niedawno ukazał się album Kąpałam się wczoraj w snach. I mam jedno pytanie, zanim zaczniemy rozmawiać dokładnie o twojej muzie, o twoim kierunku i tak dalej, mam pytanie, które mnie zastanawiało w sumie już przy pierwszych razach, jak słyszałem twoje rzeczy. Czyli gdybyś miała teraz powiedzieć taki wymarzony moment w swojej karierze, to jak by to wyglądało? Do jakiego punktu muzycznie byś dążyła, że rzeczywiście byś miała takie poczucie, na przykład na jakiej scenie chciałabyś stać, albo z jakimi ludźmi chciała pracować, albo z jakim teamem tworzyć album, żebyś miała takie, okej, to jest to.
3: Na pewno bym chciała powiększyć team swój, bo tutaj już trochę odczułam to, że ciężko jest samemu ciągnąć takie duże projekty, ale też ogólnie ostatnio często myślę o tym, że bardzo mi się podoba zagraniczna scena z Wielkiej Brytanii na przykład. Jest tam dużo muzy, której u nas w ogóle nie ma i nie było. I jakimś takim moim marzeniem jest jakoś to rozpromować u nas.
2: Okej.
3: I zobaczyć, jak ludzie na to reagują ogólnie, ale też myślałam, żeby zrobić jakieś kolaboracje na przykład z producentami zagranicznymi, żeby jakoś tak rozwijać macki trochę też poza Polskę.
2: Mówisz. A jakich, jak mówisz właśnie o tej scenie z UK, to o jakich artystach masz najbardziej, w sensie masz najbardziej?
3: Dziewczyn najwięcej słucham.
2: Okej.
3: Okay. Neo-soulowych, wiadomo. Myślę, że to słychać w ogóle też w mojej muzie. Jest na przykład taka dziewczyna, Kendressa się nazywa. Niedawno z Drake'em nagrała numer, to ja od bardzo dawna jej słucham i zanim był

0: była taka popularna i mega mi się podoba taka muza, mega.
1: Jeśli słuchacze teraz słyszą takie brzęczenie, to są, to jest biżuteria Aili. Bardzo fajnie to brzmi.
2: To są kajdanki, słucham, którymi zakułem dylema tutaj.
1: Tak naprawdę. Wybierzcie sobie, którą wersję chcecie.
2: Która się sprawdziwa, która, oj, nie wiemy, nie wiemy. Czyli co, Ayla Collective za parę lat, miejmy nadzieję.
0: Tak, totalnie.
2: Doskonale, doskonale. To liczymy, że też wtedy, jak przekonamy cię i wszystkich wszystkie osoby, od których to zależy, żebyś tu wystąpiła, to, że będzie Ayla Collective faktycznie. Ale no w sumie właśnie, możemy tak zacząć trochę od końca, czyli od tego, że chwilę temu graliśmy Omastę, a ty z Omastą się znasz.
0: Tak.
2: No właśnie, tak. I nawet chłopaki za część produkcji tutaj odpowiadają?
0: Tak, Bruno.
2: Tak.
0: Czyli pianista z Omasty. Od bardzo dawna się znam z chłopakami. Oni mnie zainspirowali w ogóle do pójścia do szkoły jazzowej. Oni mnie zarazili jazzem, mega też mnie inspirowali zawsze. No i gdzieś tam sobie żyliśmy razem w Krakowie.
2: Okay. A z ciekawości, jakim jazzem? Bo wiesz, jest jazz i jazz. Są ludzie, którzy lubią słuchać tego takiego właśnie smooth bardzo jazzu, są ludzie od spiritual jazzu, fryt itp., itp., itp. To w którą stronę? Nie chodzi nawet o nazwę, tylko klimat.
0: Chłopaki zawsze mieszali hip-hopowy sznyt taki do jazzu. Zanim powstała Omasta, oni chodzili tam na akademię czy do szkół jazzowych, gdzie myślę, że ich tam nie uczyli tego. Oni po prostu mieli w sobie coś takiego, no nie? I po prostu kombinowali, jakoś to łączyli. Mega to było inspirujące dla mnie.
1: Czyli co, Omasta byłaby częścią Ayla Collective?
0: I jakby to było możliwe, to oczywiście, że tak.
1: A możemy się kiedyś spodziewać na przykład, nie wiem, wspólnego koncertu Omasty i Ayli?
0: Bardzo bym chciała.
1: O, my też byśmy chcieli.
0: Zobaczymy. Zobaczymy, jak się potoczy.
2: No to tak wyszło, że popytaliśmy cię o Omastę, popytaliśmy cię o po prostu odpytywanie z dyskografii, ale nie, tak nie będziemy. Będziemy słuchać oczywiście twoje muzy z twojej płyty, także przejdźmy do niej właśnie. Tylko u ciebie, Ayla i Lukasi teraz w radiowej czwórce.

0: Kąpałam się wczoraj w snach, to tytuł płyty Ailee, debiutanckiej płyty jako long playa oczywiście. No właśnie, Ailee, jesteś z nami tutaj w Radiowej Czwórce. Powiedz, ta płyta to jesteś nowa ty, czy to jesteś prawdziwa ty, czy to jest kolejny image wymyślony? Bo każdy do tego podchodzi inaczej.
1: Czy to ściema?
0: Ten tutaj udaje, że jest autentyczny, ale jak jest u ciebie?
2: Nie no, myślę, że to jestem totalnie ja, tylko w rozszerzonej wersji po prostu niż wcześniejsza i... No, ta płyta też jest mega różnorodna, tak jak ja, można powiedzieć, że mam mega różne jakieś zainteresowania i po prostu mogłam tutaj przelać to w całą tą płytę.
1: Mówisz o różnorodności, a powiedz, jaki jest największy twój skok na playliście? Jakbyś miała powiedzieć, że wiesz, zestawić dwa utwory albo dwóch artystów, których bardzo cenisz i bardzo się nimi inspirujesz i są największym skokiem od siebie.
2: Billie Holiday i Nick Cave.
0: Wow. Okej.
1: Okay. Nieźle.
0: Okej.
2: Okay. Kocham ich obu.
0: Już się zastanawiałem, do czego zmierza to pytanie, ale tak, to już rozumiem. No to Nick Cave faktycznie. Kurde, nawinęłabyś coś
2: Marek
0: takiego?
2: Marek Grechuta jeszcze może.
0: Dobra, Marek Grechuta, Billie Holiday trochę bliżej mimo wszystko, ale no. Nick Cave, nawinęłabyś coś tego typu jak oni, bo oni jednak lubią, wiesz, na brostepowych bitach to zrobić.
2: Nie, ale bardzo mnie inspiruje ich ekspresja jakoś. Ja nie jestem taka jak oni, co nie? Ale mnie jara to, że oni są tacy hardkorowi i tacy mega ekspresyjni po prostu, że są jaja w tym, co robią.
0: Okej, okay, no to gdzie zbiegają się takie skrajności u Ailee? No bo mamy, wiesz, inspiracje, które no teraz chociażby wymieniłaś, ale już kiedy rozmawialiśmy poprzednimi razami, to się pojawiała Hanna Banaszak, Halina Frąckowiak, a tutaj nagle, puf, Nick Cave. To gdzie to się zbiega u ciebie?
2: Kurde, to jest mega szerokie pytanie w sumie, ale u mnie się zbiega to jakoś może tak, że mnie mega inspiruje autentyczność. Już to mówię pewnie setny raz na wywiadach, ale to jest dla mnie jakaś taka esencja po prostu sztuki, którą można gdzieś wlać i każdy z nas ma różne emocje w sobie i przechodzi przez różne życiowe sytuacje i ja wyznaję taką zasadę, że super jest to przekształcać po prostu w coś pięknego, w jakąś sztukę i fajnie działa, jak się uwydatnia każdą z tych emocji i no one będą przez to odbiegać jakoś od siebie trochę, co nie?
1: Teraz patrzysz na mnie.
0: Patrzę na ciebie, no, bo ty też piszesz, no, więc...
1: No. Słuchaj, ty się wyrywałeś wcześniej do pytań, nie chciałem ci przeszkadzać. Miałem zupełnie inne pytanie teraz w głowie.
0: Super.
1: Chodziło mi o... Jak słuchałem płyty, to miałem takie jedno pytanie o umiejscowienie niektórych rzeczy i brzmieniowych, i tekstowych. I jak byś mówiła, czy kąpałam się wczoraj w snach, to jest bardziej soundtrack do... Nie wiem, spaceru po Krakowie, po twojej dzielnicy, czy na przykład po twoim pokoju? Jak byś to umiejscowiła?
2: Po moim pokoju.
1: Okej. Okay,
2: totalnie. Ja to produkowałam po prostu po nocach. Sąsiedzi mi walili miotłą w sufit, bo u siebie w sypialni to wszystko produkowałam. No ale każdy weźmie to, do czego mu jest potrzebne też, to co nie. Ale ja po prostu tak to odbieram, że w wannie i w sypialni, nie?
1: I tak myślisz, że brzmi ta płyta finalnie?
2: Dla mnie tak, ale ja wiem, co mam w głowie, co nie? Dla każdego może to brzmieć totalnie inaczej, bo też tam są na przykład mega mocne numery, które totalnie nie są taką pościelową. Ale ja na przykład takie rzeczy przeżywam też w swojej sypialni, co nie?
1: Rozumiem.
2: Takie bardziej jakieś, nie wiem, agresywne, energetyczne i tak dalej. Niekoniecznie takie... kołysaneczki.
0: Skoro sąsiedzi walą miotłą w ścianę czy w sufit, to nic dziwnego, bo rozumiem, że produkujesz na monitorach, a nie na słuchawkach. Tak się zdarza, prawdziwa sztuka wymaga poświęceń, również tych od sąsiadów. Mówi się, że moi sąsiedzi słuchają dobrej muzyki, nie wiem czy chcą, ale słuchają. W tym momencie w Radiowej Czwórce Ailee i Rosalii pod twoją obroną.

0: Ayla i Rosalie, tu pod twoją obroną. Kawałek, który stale w czwórce możecie usłyszeć.
1: Przy jednym stole.
2: Przy jednym stole Adam Smularek, DLM i nasza wyjątkowa gościni, czyli dziewczyna z sąsiedztwa, Ayla. Jest już z nami od jakiegoś czasu. Już
0: to
2: sobie wiedzieliśmy. Nie.
0: Wow.
2: Słuchaj, wolność ekspresji jest w tym studiu.
0: Tak?
2: Tak. Ta? Tak. Słyszałem też, że wolność ekspresji było w studiu Ayli podczas...
3: Tak.
2: Boom! Podczas pracy nad płytą Kąpałem się wczoraj w snach. Opowiedz w ogóle, jak składałaś te utwory? Na czym polegała na przykład selekcja utworów, które rzeczywiście wyjdą na tę płytę? Czy to było tak, że miałaś zawalony folder różnymi demówkami, czy raczej od początku wiedziałaś, nad czym pracujesz i jaki to będzie miało kształt?
3: Nie wiedziałam od początku, jaki to będzie miało kształt, ale cały czas robiłam muzę, cały czas coś robiłam. Po prostu i myślę, że ja to wybierałam totalnie intuicyjnie i też ja wiele rzeczy robię intuicyjnie przy tworzeniu, potem ciężko mi jakoś to wytłumaczyć, ale to jest coś takiego, że poczujesz, że coś w tym jest i chcę to wrzucić do tego albumu.
2: I jaki w tym udział, no bo tutaj czytam właśnie, że producentem wykonawczym jest 2K88, jaki był w tym jego udział i jak w ogóle wyglądała ta współpraca między wami?
3: Teraz mi się przypomniało, że kiedyś byliśmy na jakimś afterze, gdzie graliśmy z Przemkiem w Poznaniu oboje koncert w ten sam wieczór. I właśnie rozmawialiśmy z jakimś dziennikarzem i Przemek powiedział, że on był takim Rickiem Rubinem. Jeśli ktoś kojarzy, kim jest Rick Rubin, to...
2: Kojarzymy.
3: To myślę, że mega to jest fajne porównanie.
0: Ma za krótką brodę trochę.
3: Tak.
2: Ale na razie.
0: Na razie.
3: Tak, ale bardzo wiele rzeczy mnie nauczył i był takim jakby mentorem w tym procesie całym. Świetne rady mi dawał i też myślę, że mi dodał bardzo dużo pewności siebie pod kątem producenckim. Że ja uwierzyłam w to, że ja mogę sama

0: ma po prostu robić takie rzeczy i nie potrzebuje się nikogo, jakby nie potrzebuje z nikim tego robić tak naprawdę.
1: No właśnie, każdy producent działa inaczej, czy producentka w tym przypadku, to jak, w jaki sposób ty komponujesz te utwory? No bo to też jest to, prawda? Jesteś autorką muzyki, to nie jest tak, że Ayla wokalistka ktoś produkował. Więc jak to działało?
0: Jak to działało? No właśnie w sypialni, na mega słabym sprzęcie, tak szczerze mówiąc, i na laptopie bez monitora. I na początku w ogóle jeszcze nagrywałam na takim mikrofonie Shure, po prostu niektóre numery zostały tak nagrane, bo nie miałam gdzie tego nagrywać i nie miałam jakiegoś lepszego mikrofonu. No i co? No i siedziałam sobie po nocach, po prostu jeszcze studiowałam wtedy, więc po studiach i sobie klepałam coś tam po prostu w laptopie i też bardzo dużo rzeczy robiłam intuicyjnie, typu, że miałam pozgrywane sample, no i sobie siedziałam i tam grzebałam. I też potem pomogło mi paru przyjaciół muzyków, że się podogrywali na te traki.
1: Okej, wspomniana. Lukas i wcześniej wspomniany, tak? Łukasz Scholes?
0: Tak, z Łukaszem akurat to inaczej trochę wyglądało. Jakby z każdym z producentów to inaczej wyglądało. Teraz się wypowiadałam na temat tych numerów, które ja po prostu produkowałam. Ale z Łukaszem to wyglądało tak, że przyjechałam z Cieszyna. No i on tutaj miał dużo większy wkład w produkcję tego numeru Tylko u Ciebie. Ale to był jakiś w ogóle genialny przelot, bo po prostu usiedliśmy. Nie rozmawialiśmy jakoś dużo przed tym, co chcemy z tego zrobić i Łukasz jest po prostu jakimś geniuszem i tam zrobiliśmy burzę mózgu i w 2 dni chyba ten kawałek powstał. Z Antkiem Krenzem też mam numer 1 na płycie. No to Antek z kolei całkowicie wyprodukował ten numer po stronie muzycznej i jak z nim rozmawiałam, to on właśnie mówił, że on zawsze jest na ficie, że on nie jest jako koprod, bo on ma tak swój unikatowy styl, że po prostu to jest super, że to jest właśnie kolaboracja, co nie?
1: To posłuchajmy, jak brzmiał Krenz, który współpracował z Ayla. Falstart teraz w Radiowej Czwórce.

0: I Like Krenz, Falstart w Radiowej Czwórce. No tak, no charakterystyczny styl Krenza, prawda? Mm-hmm. Jednak te jego breaki, które, no w ogóle cała perkusja, jaką on ustawia zazwyczaj, jest moim zdaniem charakterystyczna, jeśli mm-hmm. chodzi o bieżących polskich producentów.
1: Tak, to jest
0: także
1: super, to jest
0: świetna współpraca i to pokazuje eklektyzm na twoim albumie właśnie. Mm-hmm. Że to nie jest tak, że mamy ten miękki neosol, bo jednak mm-hmm. to są przeważnie dosyć miękkie brzmieniowo mm-hmm. utwory, prawda? Mm-hmm. Tylko nagle jest puf, garażowa mm-hmm. i to jest to.
2: Ja bym wrócił w ogóle jeszcze do tematu tego procesu twórczego i się zacząłem zastanawiać, jak już komponujesz, mm-hmm. to w którym momencie jakby powstaje tekst? Czy to jest jakby jedno

0: jednocześnie z kompozycją, czy w jaki sposób to, to działa?
1: Bardzo różnie. Czasem jest tak, że mnie muzyka zainspiruje do tego, co napisać, a czasem jest tak, że coś czuję i muszę zrobić numer po prostu, bo nie wytrzymam. Więc albo czasem w ogóle równolegle na przykład, że zaczynam coś sobie produkować, jakiś draft, potem wymyślam słowa i melodię. A jedyne, co zawsze jest tak samo, to słowa i melodia zawsze wymyślam łącznie.
0: Zawsze słowa razem z melodią. Tak, i zdarza ci się na przykład, nie wiem, siedzieć w tramwaju, wymyślać jednocześnie melodię.
1: Tak, totalnie. Myślę, że w ogóle większość rzeczy powymyślałam albo na wykładach w studiach, albo w tramwaju, albo w pociągu.
0: Okej, i co wtedy wygrywa? Notatnik w telefonie czy dyktafon?
1: Oczywiście, że notatnik w telefonie. Tak, dyktafon w tramwaju.
0: Wiesz, nigdy nie wiadomo.
2: Można nie mieć wstydu, nie? I śpiewać w tramwaju.
0: Czemu albo nie? Chociaż mruczeć.
2: Albo mruczeć, mm-hmm. No, tak. A to skoro już to, bo to w sumie nie myślałem o tym pytaniu wcześniej, ale jednak. Zdarzyło ci się tak, że miałaś w głowie jakąś melodię, a potem jesteś 5 godzin później w domu i myślisz, kurna, jak to leciało?
1: Nie.
2: Nie, okej, okay, czyli jak pamiętam. Wpadł pomysł, to
1: tak,
2: szło już.
1: Jakoś okay. Tak mam taką pamięć muzyczną.
2: Okej, okay.
1: Mi się wydaje.
2: No proszę, czyli edukacja muzyczna się przydaje.
1: A też wyznaję trochę coś takiego, że jeśli bym nie zapomniała, to znaczy, że to nie było wystarczająco dobre, żeby to wykorzystać.
2: Okej. No widzisz, no Marcin, pamiętaj, zapamiętaj to.
0: No właśnie się zastanawiam, jak to przełożyć, a na przykład często miewasz sytuację, że na przykład powstaje tekst i nie masz problem, żeby to później w jakiś sposób opakować w utwór? Albo że masz melodię, z którą nie wiesz, co masz zrobić?
1: Czasem mam takie rozterki, że bardzo bym chciała o czymś napisać, na przykład w tekście, ale język polski jest dla mnie przeszkodą pod kątem tego, jak na przykład ułożyć właśnie melodię albo flow. Bo na przykład jak popatrzymy na angielski, to mamy bardzo dużo jednosylabowych wyrazów, które ułatwiają wymyślanie jakichś łamanych flow, no rytmicznych, tak. Melodii, gdzie w polskim na przykład mnie kłuje w uszy, jak jest na przykład przesunięty akcent gdzieś albo coś w tym stylu, więc jednak są takie jakieś ramy, które narzuca ten język, które utrudniają jakąś taką ekspresję totalnie swobodną.
2: Ale z Kachą nagrałaś, a Kacha masakrycznie przesuwa akcent, to jest jej styl.
1: Ale do Kachy to totalnie pasuje, a ja na przykład czuję, że jakbym tak nawinęła, to by totalnie to jakoś...
2: No tak.
1: Ja po prostu nie czuję tego, co
2: rozumiem,
1: nie.
2: Bez przesady, tak? A dobrze, czy ostatecznie teraz już, no, ponad ile? 2 miesiące od premiery? Miesiąc od premiery albumu. Mhm. Jesteś zadowolona z jego odbioru?
1: Kurde, myślę, że jeszcze powinnam go trochę popromować, bo teraz też jest taki okres wakacyjny, ja też tam wyjeżdżałam, jakby ludzie wyjeżdżają, też w wakacje się słucha letniaczków, ale no bardzo dużo dostałam miłych komentarzy i cieszę się, że to dopięłam i że jakby podołałam temu w sumie.
2: No to i my wam polecamy zatem album Ailee. Przypomnijmy, Kąpałam się wczoraj w snach, to jest jego tytuł. My teraz posłuchamy jeszcze jednego kawałka. Dziękujemy ci, że do nas zajrzałaś.
1: Dzięki, dziękuję
0: wielkie
1: bardzo.
0: I będziemy manifestować, żebyś razem z Ayla Collective wystąpiła kiedyś w twórce.
1: Bardzo
2: tak,
1: chętnie.
2: A ja teraz patrząc na Dalema zapowiem, kocha, lubi, szanuje.

0: A co to za rozpędzona lokomotywa w radiowej czwórce? No, nie bez powodu zagraliśmy Tomiego Ayumiego.
1: Meldujemy się.
0: To Tony Ayomi i Kamil Jasiński przede wszystkim. Halo, halo, Kamilu.
2: Halo, dzień dobry, kłaniam się. Jestem, żyję, zdrowy.
3: Wytłumaczysz, co tu się dzieje?
0: Właśnie, czemu w ogóle słuchamy takiej ostrej muzy w czwórce teraz, co?
2: Ostra muza, ostre gitarowe granie. No słuchamy takiej ostrej muzy, ponieważ Tony Ayomi, czyli gitarzysta Black Sabbath, twórca heavy metalu, zapowiedział dzisiaj nową płytę. Solowy album ukaże się 23 października. No i ja dzisiaj miałem to szczęście, żeby go spotkać na wyjątkowym wydarzeniu premierowym odsłuchu singla w samej kolebce heavy metalu, czyli w Birmingham. To było bardzo takie małe wydarzenie. Ono właściwie, spodziewałem się konferencji, ale ono odbywało się w pubie. To była tajemnica właściwie. Do dzisiaj nic nie mogłem nikomu mówić, chociaż tam trochę na

0: korytarzu rozpowiadałem się tym, chwaliłem, że idę, jadę na wydarzenie Tomiego Iommiego. Natomiast to było event na 100, 120 osób, tak mi się wydaje. Na samym początku, zanim to wszystko się rozpoczęło, to Tony Iommi chodził sobie po tym pubie, rozmawiał z ludźmi, można było sobie zrobić zdjęcie i oczywiście zrobiłem sobie z nim zdjęcie. No a później była taka rozmowa, bardzo ciekawie poprowadzona, tak z dystansem, z humorem, chociaż no przecież to jest, wiecie, jednak legenda heavy metalu i obawiałem się, jak do tego podejść, ale prowadzący stanął na wysokości zadania i jednak z brytyjskim poczuciem humoru, swoją drogą jest komikiem. On, Frank Skinner, prowadził tę rozmowę, on w Polsce nie jest znany, ale naprawdę było śmiechu co niemiara, ho, ho, ho. Chociaż ta rozmowa była o płycie, było trochę o starych czasach, o Black Sabbath, o tym, jak stracił opuszki, o Ozzy Osbornie nic nie było w trakcie tej rozmowy, natomiast była taka ciekawostka, że nowa płyta ukaże się także na przeźroczystym winylu w kolorze okularów, które nosi Tony Iommi. To jest taka ciekawostka, jeszcze tego nigdzie nie ma w internecie, w informacjach prasowych, które są rozsyłane, także nie ma tych wieści. Całe spotkanie trwało godzinę, no i później jeszcze była tam chwila, żeby zrobić sobie zdjęcia, chociaż Tony był oblegany, ale ja przybyłem tam wcześniej udało mi się zrobić to zdjęcie, no ale niesamowite doświadczenie, bardzo kameralne, właściwie nie było tam za bardzo dziennikarzy ze świata, była solidna reprezentacja Polski, były trzy osoby z naszego kraju, było kilku Francuzów, a tak to chyba raczej przedstawiciele, chciałbym powiedzieć, lokalnej sceny, ale głównie to byli chyba ludzie z Birmingham, bo to było bardzo mocno osadzone i cała ta rozmowa, tak jak była poprowadzona, jednak skupiała się wokół tego Birmingham, czyli miasta, w którym narodził się heavy metal. Jestem podekscytowany, jeszcze serce mi wali, nie mogę w to uwierzyć.
1: Słychać.
2: Kamil Jasiński, nasz dzisiejszy korespondent z Wielkiej Brytanii, prosto z premiery najnowszego singla Tonego Iommiego. Przypomnijmy, płyta From the Dark ukaże się 23 października. Za nami World Alone, czyli właśnie tenże singiel, pierwszy dzisiaj, który się ukazał, a przed nami teraz kawałek, który nam Kamil zaproponował, czyli Heaven and Hell od Black Sabbath. Dzięki, Kamilu.
0: Dziękuję.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba Jamrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Zero.

0: Pom, pom, pom.
1: No i co? I nie ten mikrofon.
2: Nie ten mikrofon.
1: Nie ten, ja tak usiadłeś.
2: Nie trafiłem, ale trafiłem, jest godzina 20.
3: Pogoda.
2: Najważniejsze to dobrze usiąść, potem już jest z górki.
1: Tak, a tak, posiedziałeś sobie słuchając Off, Void You Out chwilę temu?
2: Nie, nie siedziałem, robiłem różne rzeczy.
1: Ach, nie będę pytał, kto widział na kamerze, ten widział.
2: Kto widział, nie błądzi.
1: No, o? A kto pytał, ten wielbłądzik. No, tak. Lech Janerka tak mówił. Marcin, afirmacje pogodowe.
2: Ojej, żeby było tak jak kiedyś.
1: Co?
2: Jak
1: zima stulecia, tak?
2: Podobało mi się, jak było dzisiaj. Mhm. I gdyby na przykład jutro było właśnie taka sama temperatura, że mogę z jednej strony być rozgogolony, a z drugiej strony trzymać styl, to ja jestem jakby jak najbardziej za.
1: Bardzo lubię wyrażenie rozgogolony, tak swoją
2: ja
1: drogą.
2: Też.
1: Jest wspaniałe, jest absolutnie.
2: Cudowne,
1: natomiast
2: no,
1: jutro będzie cieplej.
2: Jutro będzie jeszcze cieplej. No to ja i nasz realizator Alex będziemy jeszcze bardziej rozgogoleni.
1: W centrum 31 stopni jutro, także tak, jeśli ktoś jest wrażliwy na upały, to proszę się chłodzić oczywiście. Kurtyny wodne, klimatyzacja, wiatraki, te
2: krem
1: sprawy.
2: Z filtrem.
1: Krem z filtrem,
2: przede
1: tak.
2: wszystkim, to jest bardzo ważne. I okulary przeciwsłoneczne też są istotne. Ale patrzcie na to, ile mają ochrony przed UV, bo to jest jeden wielki skam i później okazuje się, że chodzicie w ładnie wyglądających okularach, ale przy okazji ślepniecie.
1: Tak, to, że jest ciemne szkło, nie oznacza, że chroni przed UV, no.
2: To jest tak, jak patrzycie sobie w niebo. Zgubiłem wątek.
1: No, tak myślałem. Tak to jest słuchać rapera. Wierzycie mu w jego teraz ostrzeżenia?
2: Czekaj, podsumujmy może. To jakie było nasze... afirmacje pogodowe?
1: Nasze afirmacje pogodowe były takie, żeby było tak przyjemnie jak dziś.
2: Ale to było moje, a twoje?
1: Ja się zgadzam.
2: Okej, okay, no dobra.
1: Bo tu właśnie dlatego nie miałem nic do dodania.
2: I jak teraz słuchacze mogą na przykład odnieść wrażenie, że my się tak często zgadzamy, to nic bardziej mylnego.
1: Zaraz zobaczycie, zobaczycie. No jest tak, jeden z nas umie pisać, drugi czytać, a który jest który, a to nie powiemy.
2: Jeden jest tylko.
3: Autopromocja.
4: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
3: Autopromocja.
5: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Dla kochanych Gold Diggerów Dreams of an Insomniac, czyli Habibi Funk z legendarnej płyty Hawalat Charif Megarbain.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: I ja bym chciał pozdrowić kolegę Maćka, który mi podrzucił ten utwór i w ogóle całą tą płytę. No świetna rzecz i naprawdę, jeśli kiedyś złapaliście zajawę na Habibi Funk, no to to jest następna część, czyli rewelacyjna płyta Hawalat.
2: No Habibi Funk to w ogóle jest świetna wytwórnia. My z niej słuchaliśmy teraz wydawnictwa dosyć nowego, bo z ubiegłego roku. Oczywiście nowego, bo w większości Habibi Funk opiera się na reedycjach jednak, na grzebaniu w archiwach i wypuszczaniu starej muzy po raz kolejny. W tym przypadku to było stara muza wypuszczona po raz kolejny?
0: Tak mi się wydaje.
2: Okej. No dobra, no powinniśmy tutaj trochę doczytać. Wydaje mi się, że akurat Charif to jest artysta, który cały czas działa, ale mogę się mylić.
0: Cały czas działa, ale nie wydaje mi się, żeby to było pierwsze wydanie.
2: A nie, no, możliwe. Tak czy inaczej, on pochodzi z Libanu. To jest też istotne, że to nie jest ten człowiek, który, nie wiem, nagle tutaj sobie siedzi i jak my i zaczyna grać taką muzę, tylko jednak bardzo czerpał z tego, z czego w sumie jego rodzina czerpała.
0: Powiem ci tak, że przez sekundkę, jak tego słuchałem i nawet zobaczyłem jego ksywę, nie założyłem inaczej.
2: Wcale nie, bo
0: nie
2: czasem
0: wiem,
2: tak jest.
0: Takie poczucie, że to musi być jednak rzeczywiście kulturowo ugruntowane. Raczej nie wyobrażałbym sobie, żeby ktoś po prostu tak wydigował muzę i zrobił coś rzeczywiście tak brzmiącego.
2: No,
0: zwłaszcza, że jak się posłucha całej tej płyty, to jest to poczucie takiego właśnie rdzenia, wspólnego rdzenia. O. To myślę, że to jest dobre określenie.
2: No czy chłopaki z sąsiedztwa mają wspólny rdzeń, nie wiem, ale wiem, że będziemy teraz słuchali muzy ciepłej, muzy wakacyjnej, festiwalowej również, bo w sobotę 8 sierpnia w Katowicach wystąpi Artur Verokaj i przed nami jeden z jego utworów.

0: Artur Verokaj na Malendrażem to jest kawałek, którego słuchaliśmy i ten artysta tak wystąpi, owszem, w Polsce już niebawem. W sumie to będzie jeden z jego, no nie wiem czy ostatnich koncertów u nas, ale prawdopodobnie tak będzie.
1: Podobno jest to ostatnia...
0: Halo? Co tu się dzieje?
1: Halo, słychać mnie?
0: Nie.
1: Okay.
0: Coś
2: teraz?
0: Tu...
2: Okej, dobra.
0: Teraz jest dobrze. Co ty robisz pindelem tutaj?
2: Bawiłem się kablem.
0: No tak myślałem, nie wolno.
2: Podobno jest to ostatnia trasa koncertowa Artura Verokaja po Europie. I obawiam się, że to może być prawda. Chłopak jest już trochę stary.
0: No tak, Artur Verokaj faktycznie parę lat ma. Czy tak bym go nazwał, że jest stary? No 81 lat, wiesz, zależy czy jesteś...
2: Paul McCartney jest starszy.
0: Który?
2: Sir Paul McCartney.
0: Który Paul McCartney?
2: Ten fake Paul McCartney.
0: A, no właśnie, no bo nie wiem czy wiecie, ale rozmawialiśmy o teorii spiskowej, jakoby Paula McCartneya zamieniono już tak 60 lat temu. Artur Verokaj jest jak najbardziej prawdziwy, także wystąpi. Liczę na to, że spotkamy się dalej pod sceną.
2: No spotkamy się, bankowo spotkamy się pod sceną. Nie ma w ogóle innej opcji, żebyśmy odpuścili Artura Verokaja na ofie. Będziemy na ofie, będziecie mogli nas spotkać, będziecie mogli z nami porozmawiać, powiedzieć nam na co warto iść. My wam powiemy, że to nieprawda i powiemy wam na co naprawdę iść. Warto.
0: No być może.
2: A nie wiem, czy słyszałeś, mój drogi, ale Steve Lacy wrócił z nowym albumem.
0: Oh yeah.
2: I musicie go
0: posłuchać. To jest jego tytuł.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah.
2: To jest jego tytuł. I to jest w ogóle niezły miesiąc dla zespołu The Internet. Steve Lacy wydał album, Seed wydała album, no i jeszcze zapowiedzieli, że

0: że rzeczywiście The Internet powraca po co, prawie dekadzie?
1: Wow, jeśli lubicie internet, to musicie zobaczyć nowy internet.
0: Musicie zobaczyć ten nowy internet. Ale na razie posłuchajmy Doom i Pure Colors Ericą Badu i to są utwory z najnowszej płyty Stevie'ego Lacey'ego.

0: Steve Lacy, Erykah Badu, Pure Color, a wcześniej słuchaliśmy akurat kawałeczka innego, czyli kawałka Doom. Oba z najnowszej płyty Steve'a Lacy'ego, czyli płyty
1: A ten znowu o rapie.
2: Ej, to nie było o rapie.
0: Tym entuzjastycznym akcentem przechodzimy do tego, że niektórzy wydają muzykę. To w cudzysłowie oczywiście, musicie sobie zapisać. Mianowicie Marcin Delemiankowski wydał nowy singiel i teraz go zaprezentujemy, bo jest naszym kolegą z redakcji.
2: Wydałem. Bardzo fajny.
0: Tak.
2: Mi się podoba osobiście.
0: Tak? Serio?
2: No.
0: Fajnie.
2: Nie, jest okej.
0: A, no to czyli gramy.
2: Możemy.
0: Nie.
2: Możemy zagrać.
0: Tutaj pytanie brzmi, z kim robiłeś ten singiel?
2: Robiłem to z moim współlokatorem Szymonem Nalepą, który odpalił projekt, w końcu powiedział, dobra, zróbmy ten utwór, bo on wiedział, że ten tekst już leży u mnie od bardzo dawna. Słyszał ten tekst wielokrotnie na różnych podkładach, jak sobie go próbowałem. No i w końcu usiedliśmy i rzeczywiście wyprodukowaliśmy. A potem nasza koleżanka Julia Lejman wpadła do studia. Niespodziewane to było, niespodziewana była to wizyta. Wchodzę kiedyś do mieszkania i Julia już tam jest. No i słyszę, jak zaczęła nagrywać refren. Później mega mi się spodobało, co zrobiła, więc poprosiłem, ej, a mogłabyś dograć jeszcze dodatkowe wokale, które użyjemy w produkcji? No i zaczęła dogrywać, zaczęliśmy się tymi wokalami bawić z Szymonem, no i było rewelacyjnie. I Julia następnego dnia jeszcze wpadła nagrać drugi numer, bo świetnie nam się razem pracowało. No a później jak zapytałem ją, jak chce być wpisana na streamingach i tak dalej, no to podała mi ksywę Nyx. Pierwszy raz ją wtedy usłyszałem. Nie wiem, czy ta ksywa się utrzyma, no ale mam nadzieję, że tak. Bo już jest już hola na streamingach.
0: No teraz już musi, tak.
2: Tak, pozdrawiam Julię.
0: A Szymon to jest twój DJ Szymi, DJ Skrillex, ten uśmiechnięty chłopak?
2: Tak, Szymon jest moim hype manem i moim DJ-em. Rzeczywiście jak nie gram z zespołem, tylko gram we dwóch, no to jest to

0: taki duet. DJ Skrillex, DJ Billie Eilish, DJ twój stary, DJ Mydełkofa. Wiele imion koleś ma.
1: No, słyszałem faktycznie na premierze jednego z poprzednich kawałków zresztą, ale jeszcze jedno nazwisko tutaj jest przy tym numerze, tak widziałem.
0: Ale jest to zbieżność nazwisk. Aleksander Kaźmierczak nie jest Nakedem Relaxingiem.
1: A już miałem nadzieję.
0: Nie jest to Naked Relaxing, jest to znajomy z Akademii Teatralnej, w której pracuje Szymon. I kiedy Szymon już był naprawdę znużony miksowaniem tego utworu i już mu się lansował mózg, no to po prostu poprosił Olka o pomoc w masterze. No i rzeczywiście ten numer dostał totalnie nowego życia, kiedy Olek się za niego wziął, bo no już miał po prostu trochę inną perspektywę, taki świeży osłuch, no i dużo głębi dał do tego numeru.
1: A zatem przed nami Delem, Nyx, DJ Mydełko Fa oraz wcale nie Naked Relaxing. Być może jest to rodzina Eldo. Skład. Hej, śpisz?
2: Tak jak jest, musi zostać tak jak jest. Dam ci odejść, ty mi też. Musi zostać tak jak...

0: Parker, a.k.a. Not Nice from Time G. Been an East Side team. Scarborough team from Time G. Been about the kingdom from Time G.
1: From Time, Drake, autopromocja. Dzisiaj rzeczywiście, tak jak wspomniał redaktor Smolarek w poprzednim wejściu, wyszedł mój nowy singiel, Hej Śpisz. I ten utwór From Time, Drake'a, to był taki punkt zapalny do produkcji, bo nie wiedziałem, jakbym chciał, żeby ten tekst brzmiał. Ale to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, jak teraz sobie słucham tego utworu, który jest o rozstaniu i który pisałem tak długo, bo pierwszą zwrotkę pisałem, jak jeszcze byłem w związku i się nie układało, później drugą, jak już było po wszystkim, a trzecią, jak już zacząłem sobie radzić z rzeczami. I teraz słucham tego utworu i mam takie poczucie, że to jest bardzo ładna piosenka, ale nie umiem trochę znaleźć w niej swojej aktualnej sytuacji. W sensie słucham tego numeru i mam rzeczywiście wrażenie, że to jest po prostu utwór,

0: zupełnie innej, napisane przez zupełnie inną osobę.
1: No wiesz, chyba tak to jest, gdy coś leży w zamrażarce na tyle długo, to po pierwsze, po drugie, no to się nazywa podmiot liryczny, tak, wcielanie się i to, no.
0: Ale to jest naprawdę bardzo ciekawe zjawisko i tak się zastanawiam, ile osób wydało na przykład jakieś takie fenomenalne piosenki o rozstaniach, kiedy już na przykład, które i te utwory wyszły, kiedy oni już byli w szczęśliwym związku. To jest, musi być takie, wiesz, dziwny dysonans, no nie? Później co, wracasz do tego utworu, no nie? I twoja partnerka cię pyta, no, i jak tam premiera? Ale masz, no wiesz, dawno to pisałem, to nie tak, teraz już o tym nie myślę.
1: Powiem tak, no ja bym znalazł taki przypadek, ale nie powiem ci na antenie, bo nie chcę tutaj, no, rozlewać herbaty, jak to mówią. Ja już powyzywałem Dylema, także słuchaliśmy już jego piosenki, następnie słuchaliśmy Drake'a, więc ja już tutaj zacząłem, wiecie, szlafmyca, ona założona, mi i tak dalej. A teraz co? Dylem zaproponował kawałek od Syd. Wspomnianej już wcześniej.
0: Wspomnianej wokalistki zespołu The Internet, która wydała rewelacyjną nową płytę, ale utwór Colin, który za chwilę usłyszycie, to jest, myślę, najbardziej singlowa część. Nie wiem, czy najlepszy utwór z tej płyty, ale na pewno najbardziej singlowy i do radia na godzinę 20:35 idealny.

0: bicie Freedom od Damę Damę. I ja chciałem zwrócić na ten utwór uwagę tylko i wyłącznie ze względu na Georgia Smith, która ostatnio ma niesamowicie dobry strajk, ponieważ i wszystkie jej fity, i wszystkie nowe single są po prostu strzałem w dziesiątkę i uważam, że single Freedom również.
1: To cieszę się, że tak sądzisz. Ja cały czas się zastanawiam, czy lubię nową Georgia Smith, czy najbardziej lubię wracać do starej.
0: O, bo oczywiście Adam Maruda, to co tam nowe, to nie, to ja dziękuję. To
1: najgorzej, tak, najgorzej. To prawda.
0: Ojeju. No dobrze.
1: Nie, po prostu to, chyba też nie jestem odosobniony w tej opinii. To jest tak, że ona troszkę ten swój styl zmieniła. Na początku było tego dużo, było dużo bardziej tak, jak Ayla mogłaby zrobić, jak sądzę, czyli właśnie bedroomowo R&B, a potem, wiesz, jakieś drum and bassowe skojarzenia, jakieś fity. No tak fajne to jest, ale pytanie, czy wolisz to, czy wolisz tamto. No to jeśli chodzi o Damę Damę, to tutaj akurat, no spoko.
0: Okej, to jest twoja opinia. A ty co przygotowałeś dla kolegów?
1: Ja dla kolegów? Pośmiejmy się razem.
0: Dla sąsiedztwa.
1: Pośmiejmy się razem, dobrze.
0: Robimy to dla sąsiedztwa.
1: Tak, robimy to dla zajawy, dla wspólnej sprawy. Także
0: Pieniędzy.
1: Dla pieniędzy zwłaszcza. Dlatego ja wybrałem Master Stone'a, który to jest artystą, letnim, słodziutkim, tak sądzę. Myślę, że możemy tak powiedzieć o jego muzyce. I pozostaje nam go po prostu posłuchać i nie przedłużać tej żenującej rozmowy z moim kolegą redakcyjnym. Także Master Stone i kołek G teraz w chłopaków z sąsiedztwa.

0: Already Beyoncé z rewelacyjnego soundtracku The Lion King, The Gift, 2019 rok. No i tutaj trzeba oddać Beyoncé, że na pewno przewidziała niektóre trendy. Już wtedy cała płyta była pełna afrobeatu, który dopiero później tak naprawdę zaczął bujać tak na maksa mainstreamem. A oprócz tego, no to wyciągnęła świetne gwiazdy, bo w 2019 to jeszcze nie było takie oczywiste, żeby zaprosić na płytę Thierry Wack czy Montaigne Stanley. Nie było oczywiste, żeby zaprosić O7O Shake. To wszystko zrobiła Beyoncé, a częścią jej teamu była na przykład już dzisiaj wspomniana Sid z zespołu The Internet, która pisała wiele top line'ów i wiele tekstów na ten krążek.
1: Chociaż tu musimy dodać, że ten kawałek pojawił się dlatego, że Major Lazer zagra na Bittersweet Festiwalu już za moment. Także tak.
0: I nie może was tam zabraknąć.
1: Absolutnie. Jeśli lubicie lato, oczywiście, jeśli jesteście tacy słodkogorzcy jak my, jak Marcin Jankowski.
0: Jeżeli lubicie lato. Jeżeli lubicie lato, to musicie posłuchać letniego soundtracku.
1: A jesteś słodko-gorzki?
2: No, bywam. Ale raczej...
0: Raczej słodki czy raczej gorzki?
2: Nie, raczej
1: bardziej słodziak pikantny. Czy bardziej zazdrośnik?
2: Nie, pikantny.
0: Okay,
2: w inną stronę zupełnie.
1: Umami.
2: Słodkie dziewczyny dzisiaj u mnie będą. Nagraliśmy wywiad dużo wcześniej. Babie Lato, czyli Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak i Katia. Belę ostatnio gościliście z jej solowym utworem. A dzisiaj w formie Babiego Lata. Trasa już wystartowała. 4 single od dziewczyn. Mnóstwo ciekawych aranżacji na letniej trasie, bo chociażby Katia śpiewa utwór na przykład Sorry Boys. Natalia Grosiak śpiewa utwory Kati, więc różne mieszanki porobiły. Również o tym porozmawiamy. No i porozmawiamy również o czym? O wakacjach, o kolaniach.
1: Lato. Natomiast w wakacje nie wszystkie wieści są dobre. Mianowicie utwór, którym zamkniemy, to kawałek Kawińskiego, który, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, niestety zmarł ostatnio. Także kończymy Chłopaków z Sąsiedztwa w wydaniu trochę pajacerskim dzisiaj, ale jednak na poważnie. I dziękujemy wam za tę obecność przez 2 godziny. Mówili do was
0: DLM,
1: Adam Smolarek. Byli z nami również Karina Tercani i Aleks Zaleski. Do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli o 19:00. A teraz no, pozostaje nam przenieść się troszkę do takiego świata, o jakim rozmawialiśmy wczoraj, bo z tym bardzo kojarzy mi się ścieżka dźwiękowa do Drive.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: Czwórka. To słychać.

0: Na zegarach 21, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Bardzo spokojne niebo mamy w zasadzie w całym kraju. Zachmurzenie małe, jedynie miejscami na północy oraz na północnym wschodzie. Lokalnie może trochę popadać, jednak w większości regionu wieczór zapowiada się bardzo pogodnie. A temperatury w tej chwili 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 22 stopnie w centrum, a także na południowym zachodzie. To będzie przyjemny letni wieczór sprzyjający spacerom, a także wypoczynkowi na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
2: Festiwal muzyczny na Półwyspie Helskim? To się dzieje! 31 lipca i 1 sierpnia w Jastarni odbędzie się festiwal Saltwave. A kto tam będzie? Crystal Fighters, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Zalia, Kukon, Liwka, Soku i wielu, wielu innych. Dużo muzyki, nadmorska bryza i do tego będzie też Czwórka. I to na żywo. Czwórka na Saltwave. Zapraszamy do słuchania już w ten piątek i w sobotę po godzinie 20. Julia Święch i Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

Mary z Polski i Tajlandia, wakacyjny przebój od tej artystki, ale pieska ma przecież i to uroczego, bardzo uroczego, z którym się lansuje w internecie, choć pewnie o tej piosence i wielu innych opowie już

0: niebawem, bo coś tam ptaszki świerkają, że będą u chłopaków sąsiedztwa. Nawet jutro, no proszę, a jest w Tajlandii. A, można? Można. 5 minut po 21.
1: Letni soundtrack. Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie, jak w każdą środę od 21 do 23, witam i zapraszam. Wakacyjne przeboje. To jest w ogóle pojęcie dość do rozszyfrowania, muszę wam powiedzieć, bo czym jest wakacyjna piosenka? Dla każdego czymś zupełnie innym, ale na pewno projekt, który startuje co roku w ramach letnich brzmień zatytułowany Babie Lato, niesie za sobą na pewno wakacyjny, świetny vibe, a na pewno ten letni soundtrack. Spotkałem się z Belą Komoszyńską, Katią i Natalią Grosiak, które wchodzą w skład Babiego Lata 2026, by porozmawiać o 4 singlach, które opublikowały, a także trasie koncertowej, która wystartowała dokładnie tydzień temu. Już za moment to nagranie. No a tymczasem będę dzielił się z wami jeszcze muzyką, będzie Role Model z utworem Joy i będzie solowa Bella, która całkiem niedawno przecież po raz kolejny zadebiutowała, ale tym razem jako solowa artystka z utworem Egzotyczne Wyspy. Zaczynamy.

0: Tu Radiowa Czwórka, audycja Letni Soundtrack. Z nami są wcześniej zapowiadane gościnie. To lecę od mojej prawej strony. Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia.
1: Hej, witajcie. Hej.
0: To powiem naszym słuchaczom, że przed nagraniem rozmowy rozmawialiśmy o zupach. Między innymi o ogórkowej. Okazuje się, że Bela Komoszyńska lubi ze śmietaną.
2: Tak, tak, ze śmietaną.
1: A ja z ryżem.
2: Nie, ale to jest...
0: Z ryżem?
1: Uwielbiam ogórkową z ryżem.
2: Mega dziwne.
3: Rosół z ziemniakami pole.
2: I rosół z ziemniakami w ogóle...
0: Spoko. A lubicie gotować?
2: Nie. Nie, tutaj...
3: Tylko szybko. I tak, żeby szybko. Było bardzo smacznie, ale szybko. Nie tak. Lubię takich potraw, co 3 godziny trzeba gotować.
1: Ja nie zawsze, ale czasami bardzo lubię ugotować dla kogoś.
0: No ale wyobrażam sobie, że jak miałyście tak zwane obozy, wyjazdy, tworząc piosenki na Babie Lato, bo były takie wyjazdy, prawda?
1: Były, tak.
0: To kto wam gotował?
1: Ktoś.
0: Ktoś
2: nam gotował.
1: Ktoś z cateringu.
2: Restauracja nam gotowała.
1: Tak, tak.
0: Myślałam, że
2: nie było czasu na gotowanie.
3: Nie, gotowałyśmy wspólnie, ale
0: piosenki.
2: Ugotowałyśmy, dziewczyny.
1: No, tak.
0: I okazuje się, że już mamy 4 single. Letnie brzmienia, Babie Lato, Wy na scenie. Widziałem posty, że już po pierwszych próbach, że jest energia. I większość składu to też kobiety, jeśli chodzi o instrumentarium, prawda?
2: Zależało nam na tym, żeby to były kobiety. Jest nas...
1: Świetne muzyczki w ogóle.
2: Świetne muzyczki. Mhm. Będzie nas na scenie dziewczyn 7.
0: Super.
2: Więc w ogóle piękna energia. To było też pierwszy raz, jak ja mogłam doświadczyć czegoś takiego. I wiem, że dziewczyny...
1: 8
2: dziewczyn.
1: Tak, policzyłam, tak.
2: Pierwszy raz mogłam doświadczyć tylu kobiet, instrumentalistek na scenie i na próbach i to było coś pięknego.
1: Jak my się dogadywałyśmy.
2: Tak,
1: była energia w ogóle, spokojna.
2: Spokojna, bardzo.
1: A z drugiej strony ciężka praca i nikt nie marudził.
2: Dokładnie.
1: To niesamowite.
0: No to jeszcze o koncertach porozmawiam, ale tymczasem mamy nowy singiel, który jest zatytułowany Nie piję. W końcu ktoś o tym mówi głośno, chociaż może gdzieś już w jakichś tematach piosenek to się przewijało. Z Baranowskim ostatnio, tak, z Wojtkiem Baranowskim o tym rozmawiałem, że też miał mnóstwo takich sytuacji, no jak to nie pijesz? Mhm. Ale jednego chociaż? Ale co, na weselu nie?
1: No kiedyś wszyscy byli zdziwieni, bardzo zdziwieni, że ktoś nie pije, bo mój były mąż właśnie nie pił alkoholu przez całe życie i pamiętam 20 lat temu, ja też jak go poznałam, to było dla mnie dziwne, że on nie pije i tak naprawdę sama miałam coś tego, no napij się, prawda? Ja miałam wpisany taki schemat, że trzeba się napić.
0: Bo trochę tak w naszą kulturę,
1: tak,
0: polską było wpisane,
1: dokładnie,
0: picie.
1: I ja nie rozumiałam, chrzciny, dlaczego
0: wesela,
1: nie,
0: różne,
1: prawda?
0: Okazje.

0: On był rzeczywiście wyjątkiem wtedy, a w tym momencie ja też nie piję już od paru lat, prawie w ogóle. Tam taka lampaczka we Włoszech czasami jest. Nie piję i jak mówię, że nie piję, to już nikt nie zadaje mi pytania, a jesteś w ciąży, albo nie możesz, czy a czemu? Tylko po prostu nie pijesz, okej, to poproszę piwo bezalkoholowe, albo wiesz, albo soczek.
1: I przykładem jest wasza piosenka, która jest mega imprezowa. W ogóle mega,
0: dokładnie,
1: mega bałkański klimat. Można potuptać i się pobawić. To jest z jednej strony taki trochę protest song.
2: Właśnie chciałyśmy tego uniknąć, bo przede wszystkim dla nas to jest metaforyczna piosenka. Ona jest przymrużeniem oka i absolutnie nie chciałyśmy, żeby to była jakaś propagandowa na poważnie piosenka zaangażowana społecznie, kampania antyalkoholowa. Ale to nie było naszą główną przesłanką, żeby nawracać polskie społeczeństwo na niepicie. My się przede wszystkim bardzo dobrze bawiłyśmy, pisząc tę piosenkę. Troszeczkę szerzej chciałyśmy spojrzeć na unikanie takie odważne społecznych konwenansów. Nie tylko chodzi o niepicie, ale unikanie takich sytuacji, w których się czujemy niekomfortowo i wcale nie mamy ochoty robić tego, co wszyscy po prostu. Akurat w tym przypadku sobie wzięłyśmy to niepicie, ale chodziło nam o to, że nie trzeba robić tego, co wszyscy dookoła.
1: W takim razie wsłuchajmy się w tę kompozycję. Nie pije Bela Komoszyńska. Natalia Grosiak i Katia, czyli Babie Lato, letnie brzmienie 2026.

0: Nie pije Babie Lato, Bela Komoszyńska, Katia, także Natalia Grosiak. No, utwór doskonały do grania na żywo. Woda na młyn do prowadzenia przez instrumenty na żywo. No i między innymi o koncertach, o Babilecie rozmawiałem z artystkami. Ale zanim o tych koncertach, jak pracowało się dziewczyną, jak te trzy osobowości ze sobą zagrały? O tym Babilato.
1: Napisałyśmy 10 piosenek tak naprawdę. Miałyśmy płytę, wyszłyśmy w taki po prostu cuk pisania i nie mogłyśmy się zatrzymać. No ja bym chciała, żeby to się dalej gdzieś tam kontynuowało, nie? Że może jakaś trasa, może coś. Super, bo nie wiedziałyśmy tak naprawdę też, ja nie wiedziałam jak to pójdzie, jak się spotkamy, czy połączymy się energetycznie, czy to jak się w ogóle pisze z innymi osobami, bo no my raczej i teksty piszemy.
0: No ale znałyście się wcześniej, prawda?
1: Dziewczyny się znały, ja się z Belą tylko mijałam gdzieś tam, ale to było dla mnie, dziewczyny, to jest nowe środowisko i się cieszę, że mnie tak z otwartymi ramionami przyjęły.
2: No bardzo to jest niezwykłe doświadczenie i w ogóle wybiegające poza tylko muzyczne spotkanie, no bo gdyby to było tylko muzyczne spotkanie bez połączenia takiego personalnego,

0: takiego energetycznego między nami, to byłby trudny projekt i pewnie by nie powstały takie piosenki, nie powstałoby aż tyle piosenek. I oczywiście jak jechałyśmy we trzy, każda ze swojego miasta, do Folwarku Rychenka w grudniu minionego roku, to każda z nas się stresowała, jak to będzie, no bo każda z nas oddzielnie potrafi pisać, śpiewać, komponować i tak dalej.
1: A co będzie, jak usiądziemy razem
0: jak
1: i
0: usiądziemy
1: będzie
0: we trzy w tej zamkniętej przestrzeni i co tam się wydarzy. Ale tak szybko jakoś to zaskoczyło. Że no. Tak trzaskałyśmy te utwory.
2: Bo w przypadku waszych zespołów to jest oczywiste, jak wchodzicie do studia, nagrywacie nowe rzeczy, no znacie się tyle lat i trochę znacie te charaktery i wiecie, w którym momencie może nastąpić zgrzyt i kto czego oczekuje. Tutaj jednak powstał, no można powiedzieć, nowy zespół.
0: Tak, ja tak, kompletnie tak to traktuję, że każda z nas, myślę, że żadnej z tych piosenek by sama nie napisała i że to połączenie właśnie nasze to jest jakiś zupełnie inny twór i zupełnie inna muzyka, mam wrażenie.
2: A jak się wspólnie pisze teksty?
1: Szybko.
0: Bo Natalia pisze i ona nadaje to tempo. Trzeba nadążać.
1: Tylko ja dostaję ten kor od was, prawda? Mamy jakiś pomysł i na podstawie tego pomysłu rzeczywiście ja strzelam szybko, ale wy też korygujecie te wszystkie rzeczy i trzymacie to w ryzach, więc to się samo robi.
0: Miałam taki moment właśnie z Belą, że wow, że Natalia tak szybko pisze i tak powiedziałam, że kurde, ja potrzebuję chyba sama siedzieć i po prostu dłubać sobie w tym, że my miałyśmy taki wolniejszy proces takiego...
2: Ale dostałaś taką przestrzeń, żeby wyjść na chwilę i być sama ze sobą?
0: Tak, to się działo gdzieś tam, nie? I te pomysły też tam przychodziły w tych momentach, ale jak siedzieliśmy razem, to w pewnym momencie po prostu ja już się nie wstydziłam mówić jakichś rzeczy, nie? Że to było super.
3: W zasadzie też burzy mózgów pracowaliśmy, tak. Co jest w ogóle bardzo dobrą metodą twórczą. Więc to się działo wszystko w czasie rzeczywistym i każda z nas od razu łapała swój głos w harmonii. Więc naprawdę na bieżąco to się działo i takie to było dla
1: organiczne,
3: mnie.
1: Co?
3: Tak, organiczne. Właśnie, że nic w tym naszym projekcie czy zespole, ładniej to nazwijmy, to lepiej brzmi, w naszym zespole nie powstawało korespondencyjnie. Tylko my wszystkie etapy pisania tych piosenek byłyśmy naprawdę w tej samej przestrzeni, w tym samym czasie. Jak później nagrywałyśmy już studyjnie te wersje tych czterech singli, bo cztery mamy zarejestrowane tak studyjnie i wyprodukowane, no to też zjeżdżałyśmy się z naszych miast znowu do miasta, znowu stawałyśmy w jednym studiu, w jednym przestrzeni i śpiewałyśmy razem do mikrofonów. Nie tak, że każda oddzielnie wchodziła i nagrywała, tylko razem stałyśmy taką starą metodą, co już rzadko się w sumie tak robi. Więc to jest taka, myślę, warta uwagi rzecz w naszym zespole, że nic nie robimy oddzielnie.
2: Starą metodą, ale nowa jakość zdecydowanie. Babie Lato, letnie brzmienia 2026, na którego czele stoją Katia, Bela Komoszyńska, a także Natalia Grosiak. Posłuchajmy kolejnej singlowej kompozycji. Dwa słońca.

0: Dwa słońca w radiowej czwórce w letnim soundtracku od projektu Babie Lato, na czele którego stoją Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska, a także Katia. Z dziewczynami spotkałem się jakiś czas temu, by porozmawiać o tym nowym zespole i trasie koncertowej. Jaki repertuar na letnich brzmieniach, czy będą, czy już były zagrane covery? O tym Babie Lato.
1: Kilka coverów będzie, ale też postawiłyśmy bardzo na nasze rzeczy, więc no zaśpiewamy ekstra. Też nasze solowe rzeczy, znaczy solowe i z Micromusic i Sorry Boys, z naszych repertuarów i z Kati.
2: To jest w ogóle, przepraszam, to jest świetne dla mnie, bo właśnie przez to, że ja jestem fanką dziewczyn od dawna, to ja mogę teraz zaśpiewać jedną z moich ulubionych piosenek z twórczyniami.
0: A więc miałaś prawo wyboru? Które chcesz zaśpiewać na przykład utwór jakby te,
2: to, co dziewczyny
0: Natalii?
2: Wybrały, to dosłownie super. Naprawdę. No, także to jest dla mnie
0: jesteś
2: jeszcze...
0: taką prawdziwą fanką. Każdy numer...
2: Super, tak, oczywiście.
0: No, ekstra.
2: My też jesteśmy Kasi fankami. Też mamy mega radość, że śpiewamy jej utwór. Przepiękna kompozycja.
1: Tak.
2: Thank you.
1: No i jeszcze postanowiłyśmy nie dać zniknąć tym wszystkim utworom, które nie zostały wydane jako single, i jedną piosenkę postanowiłyśmy zaprezentować tylko na koncertach.
0: Ekstra.
1: W takiej akustycznej osłonie. Więc będzie można jeszcze coś usłyszeć z tego naszego kampu.
0: No co z pozostałymi kompozycjami? Kasia powiedziała, że 10.
2: Czas pokaże.
1: No dokładnie.
0: Cytując klasykę.
1: Mamy te piosenki, one są gotowe do nagrania. Może je nagramy solowo, może komuś użyczymy. Nie wiem, zobaczymy, co się z tym wydarzy.
0: Czy ruszając na trasę koncertową Letnie Brzmienia, grając jako Babie Lato, to czujecie się, jakbyście jechały na kolonie?
1: Totalnie.
2: Tak, to spędzanie czasu razem jest świetne. Jest ten vibe powtarzalności, tak? Że będziemy w tych pięciu miastach. Tak żałuję, że 5 tylko jest tych koncertów.
1: No,
2: wiecie, że to jest strasznie szybko
1: minie.
0: Ja nawet dzisiaj, patrząc na rozpiskę, sobie pomyślałam, o, dziewczyno, to pewnie smutno będzie, że to tylko 5 jobów.
2: Będzie.
0: No, bo to jednak jest tyle pracy od miesięcy, skoro powiedziałyście, że w grudniu się spotkaliście.
1: Jesteśmy w kontakcie od grudnia, jesteśmy w ciągłym kontakcie ze sobą.
2: No,
1: dokładnie.
2: No,
1: więc jak we wrześniu będzie ten ostatni koncert i rozjedziemy się do domów, to będzie dziwnie.
2: Mi się wydaje, że będę miał jakiś zjazd emocjonalny. No, coś wymyślimy. Mamy jakby tyle wspólnego przez tyle miesięcy i tyle tego materiału, że ja myślę, że to tak nie może się jakoś rozpłynąć, bo ostatni koncert już. Zawsze to ziarno zostało zasiane i na pewno coś wyrośnie z tego jeszcze.
0: A jak wam się gra z nowym zespołem, z nowymi muzykami, muzyczkami? No bo jednak jesteście od lat przyzwyczajone do swoich składów, a tutaj nagle nowe postaci, które no wiadomo, no co człowiek, to inna energia, inny styl grania, inna artykulacja.
1: Ja myślę, że trzeba wspomnieć o kierowniku, o Lesmanie, który złożył zespół.
0: Na rzeczy.
1: Złożył zespół, wspaniałe muzyczki zaprosił do projektu i to tak gra ta maszyna, że ja nie mam pytań. To
2: każdy wie, co robi.
1: Wspaniałe
2: instrumentalistki na najwyższym poziomie.
1: To jest taki komfort do śpiewania.

0: w tym zespole.
1: Otóż tak.
0: No tak. I to daje też taką pewność, że to będzie dobry koncert, więc ja już połowę stresu mam mniej dzięki temu, że ten zespół gra.
1: No i ten zespół wystartował, bo pierwsze koncerty odbyły się 24 i 25 lipca w Krakowie. Już niebawem będzie Warszawa, 7-8 sierpnia, to Rosłużewiec. Później Gdańsk, 21-22 sierpnia, 28-29 sierpnia, Wrocław. No i finał w Poznaniu, w Parku Cytadeli, 4-5 września. Babie Lato gra, Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska, Katia. Co chce, to mam.

0: co chcę, to mam. Babie Lato w radiowej czwórce na 33 minuty po godzinie 21. Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak, a także Katia. No, znakomite muzyczki, dziewczyny, które mają ogromne doświadczenie w przeróżnych repertuarach, bo przecież płyty Beli Komoszyńskiej, Sorry Boys i Natalii Grosiak z Micromusic przechodziły różne renesansy. A jeśli chodzi o Katię, no to dziewczyna, która cały czas jest może i na starcie, choć dwa albumy na jej koncie, no ale jednak myślę, że teraz karmi się doświadczeniem od tych artystek, które, z którymi pracuje. Muzyka muzyką, ale wyjazdy na koncerty to też świetne spotkania, dobra zabawa i myślę sobie, że można je trochę potraktować jak kolonie. Dlatego zapytałem dziewczyny, czy wyjeżdżały w czasie tym wakacyjnym kiedyś na kolonie, jak spędzały czas?
1: Tak.
2: Ja się stresowałam. Ja byłam raz na koloniach konnych i po prostu tęskniłam cały czas z rodzicami, płakałam i w ogóle, więc...
3: Ja byłam raz z mamą.
2: Bo moja mama przez wiele lat była pielęgniarką szkolną i na tych koloniach pojechała w roli też pielęgniarki dla dzieci na tych koloniach i ja pojechałam, to było moje jedyne kolonie, więc mieszkałam z mamą.
1: Kurde,

0: dziewczyny, ja byłam 8 razy na kolonii. Tak, cały czas, bo tyle było lat podstawówki, więc co roku, do końca 8 klasy, co roku, bo już pod koniec, wiesz, już tak, 7-8
1: klasy. W pierwszej klasie już pojechałaś sama na kolonię.
0: 7 lat już miałam, pojechałam na kolonię.
1: To jest fajterka.
0: I moi rodzice opowiadali, że przyjechali po tygodniu, bo pamiętajcie, wtedy kolonie trwały 3 tygodnie. Takie dziecko jechało na 3 tygodnie na kolonie. I na tak, po tygodniu niektórzy rodzice przyjechali zobaczyć swoje pociechy i ponoć jak tylko zobaczyłam rodziców z daleka, pomachałam im, poleciałam dalej, nawet się z nimi, nawet nie przybiegłam do nich. Więc ja byłam bardzo zajętą osobą wtedy na koloniach. Miałam swoje sprawy, swoje koleżanki, różne rzeczy się działy.
1: To za moment wasze kolonie startują, które noszą tytuł Babie Lato.
2: Tak. Ale to już tak ekscytująco.
3: Jesteśmy już gotowe.
2: Bo tu mamy...
0: Słuchajcie, ja mam doświadczenie, dziewczyny. Ja was tutaj wprowadzę kolonijne.
2: Okej, okay. A zielona szkoła robimy?
0: Oczywiście. Pasta do zębów na klamce.
1: Oczywiście, że tak. A kocuwa?
0: Nie mieliśmy.
2: Ja znam, ale to bardziej z takiego, że mój brat, nie? I ja wcielaliśmy.
1: No dobrze. Okazuje się, że też macie księdza w repertuarze tutaj, który znakomicie zagrał w teledysku i jest w składzie menedżerskim. Pozdrawiam.
2: No nominacja jakaś będzie za tą rolę.
1: Będzie. Dziewczyny, dziękuję za spotkanie. Widzimy się w Warszawie. Przychodzę na letnie brzmienie. Super. Będę super się bawił. Z pewnością. Będę oczywiście. I no ciekaw jestem. No chcę usłyszeć na żywo, bo to nie znam waszego zespołu, jak się okazuje. Znam was, ale co się wydarzy, no to jest ekscytacja. Katia, Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
1: Czyli Babie Lato 2026. Letnie brzmienia, które wystartowały w Krakowie. Przed nami Warszawa. 7-8 sierpnia, później Gdańsk, Wrocław i na koniec Poznań. Trochę za mało, bo dobrze skomponowały to wszystko. Przykładem jest jeszcze jedna kompozycja, bo 4 single wypuściły przed startem trasy. Przejdzie Babie Lato 2026.

Uwielbiam, naprawdę. I twierdzę, że to letni soundtrack Heaven in Salva. Bene Blanco i BB Tricks w radiowej czwórce, 42 minuty po godzinie 21. Nowość absolutna, która ukazała się niedawno, bo 19 dni temu, 10 lipca, jako pierwszy singiel zapowiadający nowy album Benego Blanco. Tymczasem Anthony Hamilton, Charlene.

na rynku już od lat, pojawiając się na wielu wydarzeniach muzycznych, supportując wielkie gwiazdy. No i za moment to przed nią będą występowali młodzi muzycy, albo i ci starsi, którzy cały czas próbują swoich sił. Album jest naprawdę spektakularny. Gorąco wam polecam. Może nie są to piosenki na co dzień, takie w ciągu dnia, jeśli chodzi o letni soundtrack, ale na wieczory jak najbardziej. Informowaliśmy dzisiaj, a w sumie na koniec audycji chłopaki wspominali o Kawińskim, który dziś niespodziewanie odszedł, a przed chwilą do nas dotarła też smutna wiadomość, że Glenn Hansard zmarł nagle w Dublinie w wypadku motocyklowym. Człowiek, legenda, znakomity muzyk, autor tekstów, który otrzymał Oscara m.in. za utwór Falling Slowly.

Sienna Spire w radiowej czwórce w letnim soundtracku, chyba najbardziej spektakularny debiut 2026 roku. Wszelkie możliwe pobite rekordy, jeśli chodzi o serwisy streamingowe. Każdy singiel stał się ogromnie popularny, no i w dniu premiery płyty zdobyła rekordowe liczby w serwisach streamingowych. To jest naprawdę niewiarygodne, ale ta dziewczyna budowała swoją pozycję.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno, czy masz się w co spakować. Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Louis Beck i Harrison First z utworem Focus doprowadzili nas do godziny 22:00. Tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Spokojnie, zachmurzenie jest malutkie, jedynie miejscami na północy oraz północnym wschodzie może wzrastać do dużego, a lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu, ale przy takich temperaturach, jak jest cieplutko, troszeczkę popada, to będzie tylko i wyłącznie przyjemniej. Temperatury w tej chwili 16 stopni na północnym wschodzie do 22 stopni w zasadzie.

0: zachodzie w całym kraju. Bardzo przyjemny letni wieczór, sprzyjający na pewno spacerom.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Karol Statkiem do radiowej czwórki, linia nocna na 4 minuty po godzinie 22.
1: Letni soundtrack. Zaprasza Damian Sikorski.
0: To prawda, nic się nie zmieniło. Jeszcze przez najbliższą niecałą godzinę jestem z wami do 23. Letni soundtrack w radiowej czwórce. Letni soundtrack, który może nieść za sobą różne nuty i różne też emocje, jak chociażby od formacji Linia Nocna, Parostatek. Dobre skojarzenie na pewno z Krzysztofem Krawczykiem, z jego kultową kompozycją. Tutaj zaczerpnięte słowa. Mam nadzieję, że Linia Nocna już niebawem powróci z nowymi piosenkami. A coś tam ptaszki ćwierkają, że może się wydarzyć. No i oby tak się stało. Tame Impala, jedna z moich ulubionych formacji. Nigdy nie spodziewałem się, że przypadnie mi do gustu jakiś remix. I otóż taki się ukazał utworu Dracula. Janie zrobiła znakomity remix, ale nie tylko ona, a także Boys Noise. Posłuchajmy.

No, już znakomita wersja w radiowej czwórce formacji Ledesi Express Yourself. Energiczny, bardzo wręcz instrumentalny utwór, bo niewiele jest tam wokalu, ale to jest cover. Cover znakomitej formacji funkowej, klasyka Charlesa Wininga. No świetny groove, mocna sekcja dęta, no, zawsze w takiej muzyce robi robotę. Nowe, żywe brzmienie sprawia, że to idealny utwór do słuchania właśnie, myślę, że na wakacje. Letni soundtrack zdecydowanie na mojej liście. Express Yourself, Ladies. I myślę, że takich numerów trochę, które nie posiadają PESEL-u, a zostały napisane dawno, dawno temu, dziś posłuchamy. Mary Frost teraz. Witam Bora w radiowej czwórce, a później będzie All Green. No, od All Greena to same klasyki można by było wybierać i prezentować w każdym letnim soundtracku.

0: Jeden z najwybitniejszych wokalistów soul wszechczasów. Jego muzyka zawsze łączyła romantyczny klimat, gospel, ale także ciepłe, pełne emocji i brzmienia. No, lata 60., lata 70. jego aksamitny głos sprawił, że stał się najpopularniejszym artystą, jednym na pewno z najpopularniejszych artystów tamtych czasów, ale do dziś jego muzyka rezonuje. O kim mowa? Oczywiście Al Green w radiowej czwórce. Na prawie 19 minut po 22 to letni soundtrack. No to kolejny kozak, jeśli chodzi o umiejętne śpiewanie soulu, funku i bycie wielką postacią muzyki. People Get Up and Drive Your Funky Soul, czyli kto? James Brown.
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Ten saksofon, który pojawił się na końcu DOJ's w radiowej czwórce, 32 minuty po 22. To trochę instrumentalnie będzie teraz od Wolfpacka, Disco I Lass.

0: High Fashion w radiowej czwórce na 41 minut po 22. Feeling Funky Lushy. Genialna kompozycja, no ponadczasowa naprawdę, która nie zatrzymuje się w swojej rytmice, w swoim stylu funkowego, dobrego grania. No to teraz polscy artyści. Kajetan Wolas, jego producent Mulatę z utworem Kochaj Mnie, o którym opowiadał Kajetan Wolas w letnim soundtracku. Podcasty znajdziecie na naszej stronie.
1: Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Odstawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy, i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć, czemu blednę. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem, co robić i cierpię w katusze.

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępny, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie. Przytul, pocałuj i powiedz, że dzisiaj po prostu masz gorszy.

Myślę, że już niebawem kolejny będzie nowy singiel od Ani Szlagowskiej. Ten, który usłyszeliśmy, to nosi tytuł Ile, ale z tym singlem jako premiera przyszła Ania Szlagowska do audycji jeszcze słowno-muzycznej, którą prowadziłem kilka miesięcy temu w piątek, między 12 a 14. To już minęło trochę, więc myślę, że albo czas wakacyjny to nie będzie ten na singlowanie i ruszy od września, albo nas jeszcze zaskoczy jakimś może letnim bangerem właśnie w te wakacje. Przezdolna artystka i czekam na jej kolejny album. Pierwszy, przypomnę, był nominowany do Nagrody Fryderyk w kategorii Debiut Roku. Zostawiam was jeszcze z Mysłakami, bardzo ciekawą taką kapelą Indie, a później jeszcze Bartek Królik z utworem Fala. Dzięki za dzisiejsze spotkanie w letnim soundtracku. Damian Sikorski. Słyszymy się w środę o tej samej porze.

Autopromocja. Łączy nas to tytuł płyty Błażeja Króla z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcąc oddać hołd powstańcom, zapraszamy Was na audycję, w której zastanowimy się, co łączy nas jako Polaków. Zatrzymajmy się na chwilę i poszukajmy wspólnych mianowników w literaturze, akcjach społecznych i w historii. Ze Studia Czwórki przeniesiemy się także do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Kuba

0: Mrozek porozmawia z powstańcami, z ich bliskimi, ale także z warszawiakami, dla których wspólna historia jest po prostu ważna. Bądźcie z nami 1 sierpnia w sobotę od godziny 15. Zapraszamy. Alicja Michalska i Kuba Jamrozek. Autopromocja.
1: Jej pięknie czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: skórki. Gramy! Gramy!
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Dzwonię do menadżera. Mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty. Obejdź temat.

0: Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit pan. Stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: rynku. Bardzo dobra rada.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
2: Teraz gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję, ona zmienia się w nawyk. Pilnuj nawyku,

Does she want?

Jak zrobi się ciemno, to skakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Gramy w czwórce.
4: Przepraszam, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
5: Można, mogę, ale to nie są moje najlepsze lata. Ja sobie już muszę usiąść. To lecę, bo...

0: Vito Bambino.
1: Och chłoń dziewczyno, Fabijański na linii.
0: Z Brzozowskim tego nie widzę. Tak oto właśnie zostałeś ty mi. Podobno jesteś prymityw. Na dzielni kobity coś będą gadać. Ale nagrajmy te hity, także

mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

zmiany. Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Wow.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Gdzieś między jestem, a chętnie z pomiędzy tamtych obiekcji wbijam swobodnie, gdy zechcę. Przestawiam czas znów na letni.

0: gwiazdy kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: To Jan Brynda, TVW, Gwiazdkiulka.

mnie i mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi. Lecz muszę to z siebie wyrzucić, bo nie pomogło Fendi, Gucci czy Louis V. Wiem, że oglądasz mnie z innego kąta. Skąd wiem? Ja też oglądam. I wszyscy wokół mówią mi, że mam 21 lat i że mam czas kogoś poznać.

czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale dla ciebie dziś będę mały. Albo będę duży, porwę cię tam, gdzie już nie będę.